0: Wydaje mi się, że nie chroni w ogóle, tylko jeszcze bardziej ich tutaj dociska i regulacjami, i wysokimi cenami energii, i niepotrzebną biurokracją, i źle prowadzoną polityką celno-handlową, dlatego że no, ja zawsze tutaj podaję przykład tej stali, to jest w tym roku przecież przyjmowane prawo. No, Unia Europejska chce ratować polski przemysł stalowy. Więc żeby ratować ten europejski przemysł stalowy, Unia Europejska wpada na pomysł, żeby wprowadzić 50% cło na import stali z krajów trzecich. No tylko w Polsce mamy taką sytuację, że my produkujemy stali na poziomie 7 milionów ton, a konsumujemy na poziomie 12-13 milionów ton, więc my połowę stali i tak musimy importować. No więc jak tutaj, czyj interes powinien być bardziej wspierany? Ochrony przemysłu stalowego, czy przemysłu, który musi importować stal dla swojej produkcji? No i właściwie mi się wydaje, że powinniśmy usuwać przyczyny tego, że polski przemysł stalowy znajduje się w trudnej sytuacji i między innymi jednym z tych powodów jest ETS-1, którym cały ten przemysł jest objęty, więc zamiast tutaj schodzić z tych kosztów, no to my generujemy dodatkowe koszty dla kolejnych przemysłów, które muszą tą stal importować z krajów trzecich. Więc tutaj brakuje po prostu logicznej i konsekwentnej polityki przemysłowej i polityki handlowej, polityki przemysłowej, której po prostu nie ma ani w Polsce, ani na poziomie europejskim, bo jest polityka klimatyczna, jest polityka ekologiczna, jest polityka środowiskowa, ale nie ma polityki przemysłowej.
1: Powiedziała Pani o tych negocjacjach budżetowych, między innymi o tym, że unijni urzędnicy chcą szybko przepchnąć różne rozwiązania przed wyborami we Francji, które różnie mogą się skończyć. A czego się Pani spodziewa po naszym rządzie, jeśli chodzi o te negocjacje?
0: No pani redaktor, no mi się wydaje, że polski rząd generalnie z tych wypowiedzi, które były, bo w zeszłym tygodniu było też posiedzenie Rady i wypowiedzi były takie, że Polska jest przeciwnikiem tego, żeby część wpływów z ETS-1 wpływało do budżetu unijnego, co do pozostałych zasobów własnych polski rząd się nie wypowiadał. Generalnie z tych wypowiedzi, które się publicznie pojawiają, no to polski rząd jest raczej zwolennikiem tego obecnego budżetu z racji tego, że to jest po prostu duży budżet, no bo to jest bardzo duży budżet, 2 biliony euro to jest bardzo duży budżet. Natomiast no my stoimy i moje środowisko polityczne stoi na takim, ma takie podejście, że głosowanie w Radzie Unii Europejskiej i w ogóle na Radzie Europejskiej nad nowym budżetem powinno być już po wyborach i w Polsce, i we Francji, i w Hiszpanii, i we Włoszech. To są 4 duże kraje europejskie, w których w przyszłym roku odbywają się wybory. I jednak to one powinny, to już nowe rządy w tych państwach po prostu powinny decydować o kształcie nowej tej wieloletniej perspektywy finansowej, no bo to będzie po prostu odzwierciedlało rzeczywisty, demokratyczny wybór w tych państwach członkowskich, który ma też po prostu wpływ na to, jak ten unijny budżet
1: i wolę wyglądać. Mieszkańców tych państwa jednocześnie wolę, Unii Europejskiej.
0: Tak.
1: Europoseł Anna Bryłka z Konfederacji była gościem poranka 7:09. Pani poseł, bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.
2: 7:09. Gość poranka. Twoje Radio Nadzieja. Codziennie w dobrym nastroju.

0: Dance. To jest powtórka programu w Radiu Nadzieja. 7:09. Twój początek dnia.
1: Moim i Państwa gościem jest pani Agnieszka Krawczyk, autorka powieści obyczajowych, kryminałów, powieści sensacyjnych, także z historią w tle, do tego książek dla dzieci. Dzień dobry.
2: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
1: W cyklu Klub Dobrych Przyjaciół ukazała się książka Lekcje szycia dla niestarannych. Lubi pani pisać cykle?
2: Tak. Ja w ogóle jestem uważana za taką autorkę wielotomowych cykli sag obyczajowych, takich współczesnych, i najlepiej się czuję właśnie w takim formacie, żeby to była książka w wielu tomach. Ale od razu powiem, że ta seria jest trochę inna, bo zwykle moje sagi są podzielone, jedną historią podzieloną na 3 albo 4 tomy, a tym razem mamy 3 oddzielne historie w tym cyklu. I tutaj każdą książkę można czytać osobno. Jakkolwiek bohaterami są powiązane te wszystkie 3 książki. Na razie 2 mamy wydane.
1: A dlaczego ten najnowszy cykl dotyczy dobrych przyjaciół?
2: Bo wydaje mi się, że wszyscy potrzebujemy dobrych przyjaciół. Zwłaszcza w dzisiejszych czasach, kiedy jest nam trudno, wiele problemów nam życie codzienne stwarza, to wydaje mi się, że obecność takiej bliskiej osoby, która nam doradzi, pomoże, wyciągnie pomocną dłoń, jest bardzo ważna.
1: Iga odwróciła się na kanapie i przykryła kocem poczubek głowy, przed chwilą się obudziła, a już znowu miała ochotę zasnąć. Tak zaczyna się ta książka. I to doświadczenie Igi wydaje mi się, że jest doświadczeniem coraz większej liczby ludzi.
2: Tak, ja to też obserwuję, bo moja bohaterka przeżyła pewną tragedię życiową i to ją doprowadziło właśnie do takiego stanu, ale bardzo wiele osób ma różne stany takie psychologiczne, ocierające się o depresję, czy też będące depresją, na skutek różnych rzeczy, które w ich życiu się wydarzają. I takie doświadczenie niestety, bo ubolewam nad tym, wydaje mi się, że jest coraz powszechniejsze w dzisiejszym czasie. Mogłybyśmy się zastanawiać, dlaczego tak jest, czy to tempo życia to narzuca, czy właśnie to, że jesteśmy trochę samotni wśród ludzi i też nie mamy się na kim oprzeć, no ale fakt pozostaje faktem, to doświadczenie mojej bohaterki jest chyba bliskie też wielu osobom, które będą czytać tę książkę.
1: Żyjemy dziś w epoce samotności i zerwanych więzi, bo kiedyś siedziano na ławkach przed blokami czy przed kamienicami, zapraszano się na kawę, na imieniny, rozmawiano, sporo o sobie wiedziano, a dziś chyba te więzi już takie mocne nie są.
2: Odpowiem trochę przewrotnie, że mam wrażenie, że żyjemy teraz w epoce, w której bardzo tęsknimy za ponownym nawiązywaniem tych więzi. I tak, oczywiście tutaj zgadzam się z panią, że to życie nam się troszeczkę rozluźnia. Stosunki międzyludzkie się bardzo zmieniają w stosunku oczywiście do czasów dawniejszych. Rzeczywiście na przykład nie znamy też swoich sąsiadów bardzo często, zwłaszcza w wielkich miastach. Kiedyś było inaczej, ale mam wrażenie, że tęsknimy też do takiego bliższego kontaktu z człowiekiem, nawet z taką osobą nie do końca nam znajomą, bo oczywiście mamy swoich znajomych, przyjaciół, członków rodziny, z którymi jesteśmy blisko, ale nie nawiązujemy takich kontaktów z osobami, jeżeli mogę to tak nazwać, przygodnymi, czyli takimi znajomymi, których poznaliśmy przed chwilą na przykład, a wydaje mi się, że jesteśmy ciekawi innych ludzi i chcielibyśmy nawiązywać takie kontakty, więc też stąd ta książka, bo mojej bohaterce właśnie takie osoby zupełnie niespodziewane i nieznajome bardzo pomagają.
1: No właśnie, bo ta książka jest taką wielką pochwałą bliskości i nawiązywania relacji i chyba pokazywania, że żyjemy naprawdę wtedy, kiedy żyjemy w grupie, mniejszej czy też większej, ale w grupie i kiedy tworzymy te relacje.
2: Tak, większość moich książek jest taką opowieścią o relacjach. Ja się bardzo lubię temu przyglądać i taką opowieścią o tym, jak możemy sobie sami pomóc, ale też oczywiście z niewielką pomocą przyjaciół, jeżeli mogę zacytować tekst piosenki, starej zresztą. I tutaj te więzi nawiązywane w różnych środowiskach i z osobami pochodzącymi właśnie też z różnych środowisk są bardzo ważne w tej książce, bo bohaterka jest też zaskoczona, skąd ta pomoc do niej napływa i od jakich osób. To niekoniecznie muszą być właśnie osoby najbardziej bliskie z rodziny. Ona ma ze swoją rodziną zresztą dosyć trudne relacje i mam wrażenie, że w naszym życiu też się tak często zdarza, że jesteśmy zaskoczeni też przyjaciółmi, których nagle zdobywamy w niespodziewany sposób.
1: Tytuł książki to Lekcje szycia dla niestarannych, więc nie zdradzę tu wielkiej tajemnicy. Iga będzie uczestniczyła w warsztatach krawieckich organizowanych w jej okolicy. To szycie jest pretekstem właśnie do nawiązywania relacji. A dlaczego szycie jest ważnym elementem opowieści?
2: Szycie to też jest taka trochę metafora życia. Zresztą to się w książce bardzo przejawia, że wszystko można naprawić. Życie czasami jak te ściegi idzie krzywo. Nie zawsze jest wszystko tak, jak sobie wymyśliliśmy. No ale tak jak w szyciu można spróć i ponownie coś przeszyć i stworzyć z jakiejś rzeczy nie do końca ładnej rzecz piękną, tak też w naszym życiu wszystko się może wyprostować. I ja też nie chciałabym, żebyśmy mieli takie wrażenie, że ta książka jest smutna i pesymistyczna. Absolutnie nie. Właśnie te warsztaty krawieckie dotyczące szycia bardzo pomagają bohaterce tak zebrać się w sobie i odnaleźć w sobie tą chęć do rozpoczęcia życia na nowo, do tych nowych początków.
1: No właśnie, bo na tych warsztatach, jak to w grupie, wszystko gładko wcale nie będzie szło. Na takich warsztatach będą też ludzie złośliwi, będą awantury. Ja nie polubiłam niektórych bohaterów. Mierzy się pani czasami z taką opinią czytelników, że niektórych bohaterów pani nie lubią?
2: Bardzo często, że ktoś ich bardzo denerwuje, to czytelnicy mi czasami na spotkaniach mówią, że mają ochotę potrząsnąć na przykład tą bohaterką i powiedzieć jej, co ty robisz, dziewczyno, i czemu jesteś taka nieprzyjemna. Ale muszę państwu powiedzieć, że mnie jako autorkę to bardzo cieszy, bo to znaczy, że te postacie budzą państwa emocje czytelników, że to nie są postaci papierowe, jakieś takie jednoznaczne, ale bardziej złożone, które w nas chociażby nawet złość budzą. No tak jak w życiu otaczają nas różni ludzie, dobrzy, źli, mniej i bardziej życzliwi, więc tutaj też w tej książce się odzwierciedla całe to środowisko.
1: Ja nie ukrywam, że bardzo lubię przeszywać, bardzo lubię szyć. Też ta książka bardzo mnie ucieszyła, dlatego że sama mam maszynę do szycia i widzę w tym szyciu, w tej modzie też na szycie, pewien sprzeciw wobec takiej kultury jednorazówek, też tworzenie historii, tworzenie wspomnień, bo ubrania to przecież są różne wspomnienia. Iga też będzie sobie przypominała o wielu ważnych momentach ze swojego życia dzięki szyciu właśnie.
2: Tak, ja też zresztą tak postrzegam szycie i w ogóle postrzegam wszelkie rękodzieło jako też takie trochę spotkanie z samym sobą. No bo żeby szyć czy żeby dziergać, trzeba jednak tą chwilę taką dłuższą znaleźć i to jest też taki moment na wyciszenie. Czasami nawet bym powiedziała, używając takich większych słów, taki moment medytacyjny, kiedy też możemy się zastanowić nad naszymi jakimiś problemami, nad naszymi uczuciami, jakby zbliżyć się też do swoich emocji właśnie w takich momentach. Myślę, że wiele osób też dlatego się oddaje takim zajęciom rękodzielniczym, żeby właśnie też troszeczkę się tak uspokoić w tym pędzącym świecie. No i moja bohaterka też oczywiście spotka się z samą sobą w tych warsztatach szycia, ale też spotka się jakby ze swoją historią rodzinną, ponieważ szyła jej babcia i te warsztaty szycia będą dla Igi pretekstem, żeby wyciągnąć z piwnicy maszynę do szycia, której używała zmarła babcia, no i to będzie bardzo mocno też rzutowało na jej życie, też na jej jakby też to takie troszeczkę psychologiczne, te jej psychologiczne problemy.
1: W książce znajdziemy też przepis na to, jak zacząć budować społeczność, bo w książce mamy dwie siostry, bardzo pozytywne bohaterki, chociaż nie pozbawione własnych problemów oczywiście. I kiedy zaczyna się wciągać tego drugiego, trzeciego, czwartego, nagle okazuje się, że zaczynamy budować całkiem fajną grupę, z którą można robić różne przyjemne rzeczy, nie wymagające też jakichś wielkich nakładów finansowych chociażby.
2: Tak, to jest prawda i tutaj chciałam jeszcze zauważyć, że właśnie Iga wchodząc w to nowe środowisko, czyli właśnie stykając się z siostrami Wenzel i też z tymi wszystkimi osobami, które uczestniczą w warsztatach szycia, konfrontuje się, ale nie w taki jakiś negatywny sposób, tylko właśnie konfrontuje się ze swoim problemem i z tym, że ludzie również mają problemy i nagle do niej dociera to, że ona nie jest sama na świecie ze swoimi jakimiś trudnościami, emocjami, z jakąś swoją traumą, z bolesnymi przeżyciami. Ludzie mają podobne doświadczenia, a grupa też działa w pewien sposób terapeutycznie, że ona jakby przyjmuje od ludzi to, co oni mają do powiedzenia, te ich wątpliwości, lęki, jakieś problemy, które też próbują rozwiązać, i sama też coś z siebie daje, żeby też komuś pomóc. I to dla niej jest bardzo ważne i to jest też taki pierwszy krok na tej drodze, żeby wyjść z własnego ograniczenia, z własnego problemu i skierować się ku światu.
1: Potrzebujemy dziś happy endów, dobrych, szczęśliwych zakończeń?
2: Tak jak jest napisane na okładce tej książki, wszyscy potrzebujemy wierzyć w szczęśliwe zakończenia. I ja też, proszę Państwa, bardzo mocno wierzę w szczęśliwe zakończenia. Ja jestem optymistką i zawsze uważam, że jednak świat idzie w dobrym kierunku, a nie w złym, choćby się różne złe rzeczy wydarzały. Jednak ten uśmiech, to otwarcie, to takie budowanie społeczności wokół siebie jest bardzo ważne, bo to też nas wzmacnia i też nam wzrastać jakoś tak duchowo pozwala, więc ja uważam, że dla każdego jest na pewno nadzieja, bo ta książka jest też taką książką o nadziei przede wszystkim, nadzieja na szczęśliwe zakończenie.
1: Zapraszam więc Państwa do lektury Lekcje szycia dla niestarannych. Autorka książki pani Agnieszka Krawczyk była moim gościem dziś. Dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję serdecznie i pozdrawiam.
0: 7:09. Twój początek dnia.

0: To jest powtórka programu w Radiu Nadzieja. Tak było. Audycja o historii lokalnej i krajowej w każdy poniedziałek o 10.15. Zaprasza Paweł Majewski.
1: Dzień dobry, witam Państwa w kolejnym odcinku naszej historycznej audycji Tak Było. Ja nazywam się Paweł Majewski, moim gościem jest dzisiaj pan Dariusz Syrnicki, prezes Okręgu Łomża Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: No i właśnie porozmawiamy sobie o jednej z najważniejszych formacji podziemia podczas II wojny światowej, a więc o Narodowych Siłach Zbrojnych. Jesteśmy świeżo po kolejnej rocznicy powstania tej organizacji, 20 września 1942 roku. Dlaczego właściwie Narodowe Siły Zbrojne powstały? Jakie jest tło powstania tej organizacji?
2: Już w 1939 roku, tak, po wybuchu II wojny światowej, po zajęciu Polski przez Niemców, połowy Polski przez Niemców, drugiej połowy przez Sowietów, zaczęły tworzyć się organizacje konspiracyjne i one najczęściej były taką, miały troszkę emanację jakby przedwojennych tych politycznych partii, tak? Także tutaj w ramach rządzącej przed wojną sanacji to powstała Służba Zwięzłu Polsce, później szybko przemianowany na Związek Walki Zbrojnej, znowu Stronnictwo Narodowe, które było no chyba najsilniejszą partią polityczną przed wojną, zorganizowano Narodową Organizację Wojskową, tak? Jako taki twór konspiracyjny. PSL, Bataliony Chłopskie, tak, gdzieś to wszło w tym kierunku. Także Narodowa Organizacja Wojskowa powstała jako emanacja właśnie tej przedwojennego Stronnictwa Narodowego i w momencie, w którym naczelny wódz, tak, w Londynie zarządził sformowanie Armii Krajowej jako tej, która wszystkie formacje w Polsce podziemnego państwa będzie uczyła, bo tych formacji oczywiście znacznie więcej było, tam dziesiątki. Także Narodowa Organizacja Wojskowa w 1942 roku, tak, Armia Krajowa oficjalnie, to jest luty 1942 roku, tak, powstaje, tak, dokładnie. No i już po tym czasie, no i wszystkie formacje, no, tak, zapraszane były do tego, aby do Armii Krajowej wstępować.
1: A nie wszyscy w Narodowej Organizacji Wojskowej chcieli się połączyć?
2: Nie wszyscy chcieli, ponieważ część oficerów, wydaje mi się, że słusznie, obarczała też oficerów, którzy byli w sztabie, tak, Armii Krajowej za porażkę 1939 roku, za to, że tak wojna obronna tak się odbyła, jak się odbyła i miejscami, no taka była cena, tak, oficerowie Wojska Polskiego, przynajmniej część nie stanęła na wysokości zadania, okazało się, że pełne jakieś tam funkcje w Armii Krajowej są.
1: Tylko o to chodziło, czy na przykład jakieś też rozbieżności ideologiczne nie pozwalały na to,
2: znaczy,
1: połączenie?
2: Nawet, no po części może też, ale chyba najbardziej, chyba tutaj brak zaufania do dowództwa, tak, które tworzyło się Armii Krajowej jako takiej, także po prostu, no, no oczywiście też na pewno te sprawy zaszłości jakieś polityczne przedwojenne, też ten brak zaufania, te spory kompetencyjne, jeżeli na przykład Narodowa Organizacja, bo też był problemem, to miałaby być w strukturach Armii Krajowej, no to oczywiście na pewno nie miała być, chociaż Narodowa Organizacja Wojskowa, starając się z Armią Krajową, zdaje się, była największym komponentem tak naprawdę Armii Krajowej. O tym się mało mówi, o tym się mało pamięta.
1: Nawet mimo tego rozłamu, tak, że część...
2: Znaczy jeszcze nie, to nawet sama Narodowa Organizacja Wojskowa była największą organizacją konspiracyjną czasu, tak, tej pierwszej połowy wojny. W momencie, w którym scalało się to z Armią Krajową, no część właśnie oficerów wyższych ze swoim tam doświadczeniem, takim jak ja wcześniej mówiłem, nie chciała scalać się i iść pod rozkazy, bo to oficerowie sanacyjni mieli być tymi, którzy tym wszystkim dowodzą, tak? Ci oficerowie, no dyplomowani oficerowie przedwojenni, pułkownik, wyżsi oficerowie, tak? No mieli w zasadzie być troszeczkę odsunięci na bok. To nie oni mieli dowodzić w Armii Krajowej. Co też, no nie podobało się, tak? Tym bardziej, że aktywa Narodowej Organizacji Wojskowej to było naprawdę największa ilość żołnierzy, która miała się stalić z Armią Krajową. Więc część oficerów w ramach no, tych powodów nie chciała stalić się z Armią Krajową. W związku z tym to przede wszystkim pułkownik Ignacy Oziewicz, on był zastępcą komendanta głównego Narodowej Organizacji Wojskowej, wydał rozkaz, tak, właśnie 20 września 1942 roku o, to jest rozkaz numer jeden, o powołaniu Narodowych Sił Zbrojnych. To oczywiście było po wielu ustaleniach, rozmowach z wieloma oficerami, którzy właśnie nie chcieli w ramach, będąc oficerami, przepraszam, Narodowej Organizacji Wojskowej scalić się z Armią Krajową, powołano Narodowe Siły Zbrojne,
1: które... A gdybyśmy, przepraszam, mogli powiedzieć tak procentowo, jaki to był odsetek żołnierzy Narodowej Organizacji Wojskowej, którzy nie chcieli z AK się scalić
2: i... Narodową Organizację Wojskową historycy oceniają 120-150 tysięcy ludzi, tak? W którymś momencie Narodowe Siły Zbrojne w swoim szczytowym 43 roku było oceniane 70, 80, niektórych historycy nawet do 100 tysięcy żołnierzy, tak? Czyli to mogła być połowa, może w tym momencie scalenia, może mniej niż połowa, tak? No, ale coś około połowy jakby nie chciało się scalić. Może 1/3, to bardzo trudno są, archiwów, nie ma zachowanych archiwów i takich badań pogłębionych, żeby to wszystko. Wiadomo tylko, że jest dokument zachowany, stan Narodowych Sił Zbrojnych, 43 rok jesień, to dziś 72 tysiące plus tam jakieś jeszcze ilość tam żołnierzy, ponad 72 tysiące żołnierzy. Jest taki oficjalnie podany skład w 43 roku, tak? Później mamy jeszcze 43 rok zima, 44 rok, to stany się zmieniają, przybywa, kogoś ubywa, ktoś aresztowany, w związku z tym, no, niektórzy historycy też sądzą, że później jeszcze 44 rok te Narodowe Siły Zbrojne były atrakcyjne, nawet no, oficerowie Armii Krajowej trochę narzekają, że tutaj to podziemie narodowe jest bardzo atrakcyjne, szczególnie dla młodych żołnierzy, ponieważ no, jest bardziej ideowe, oferuje lepsze no, szkolenia, no trochę narzekają właśnie na to, że Narodowe Siły Zbrojne są jakby bardziej atrakcyjne dla młodych.
1: No właśnie, czym się wyróżniały ideologicznie Narodowe Siły Zbrojne? Jak rozumiem, wiadomo, wierność idei narodowej Kościołowi Katolickiemu. Po czym można było rozpoznać ideologicznie, że to jest żołnierz NSZ? Jaka formacja jakby duchowa towarzyszyła temu ruchowi? Czy to był ruch jednolity przede wszystkim?
2: O tym wszystkim mówi przede wszystkim program polityczny Narodowych Sił Zbrojnych, który no, jednocześnie tego 20 września, około tego 20 września został sformułowany. I takie punkty chyba najważniejsze w tym wszystkim to no, muszą być jakieś cele walki. Tak? Jeżeli się o coś walczy, w tej chwili to jest walka z Niemcami. Po pierwsze, to trzeba też rozumieć i pamiętać. Do jesieni, do 43 roku wrogiem numer jeden dla Narodowych Sił Zbrojnych były nazistowskie Niemcy. W momencie, w którym Niemców spotkała porażka pod Moskwą i zaczęli się wycofywać, już w 43 roku to nastawienie się nieco zmieniło, ponieważ no właśnie, Niemcy byli na początku wrogiem numer jeden, bolszewicka Rosja numer dwa. W 43 roku to się odwróciło, już bolszewicka Rosja, która już było wiadomo, że Niemcy przegrywają wojnę, już było wiadomo, tak? Ludzie, świat nie rozumie, nie wiedzieli, o co chodzi. To wrogiem numer jeden staje się bolszewicka Rosja, a wrogiem numer dwa Niemcy. Nadal wrogiem, ale już tym głównym trzeba się przygotowywać na wroga, który faktycznie tutaj będzie w Polsce niestety no właśnie, rozdawał karty.
1: A dzisiaj też no, zdarzają się takie głosy właśnie, które zarzucają żołnierzom NSZ to, że oni niejako no, z tymi Niemcami to tak nie walczyli jak z Rosjanami, a tutaj też z tego, co pan mówi, no to też wynika właśnie z takiego realizmu politycznego, znaczy, że w pewnym momencie to Sowieci stali się większym zagrożeniem.
2: No oczywiście, że tak. W momencie, w którym wiadomo, że okupant niemiecki przegrywa wojnę i przegra tą wojnę, tak, no to przychodzi, mamy 39 rok. Ja to tak, przepraszam, obrazowo powiem, ale tak może dosadnie bardzo, dwóch bandytów napada na Polskę. Dwa najbardziej totalitarne ustroje w historii świata, jakie były, zamordowały najwięcej ludzi, tak. Nazistowskie Niemcy i sowiecka Rosja. Dogadują się, przyjaźń, Polskę rozbierają na pół i współpracują przez 2 lata. Sowieci, nie wiem, mordują nam oficerów w Katyniu, tak, a tutaj Niemcy może po swojej stronie też zabijają polskich oficerów, żołnierzy i tak dalej, wykładowcy, tak, uniwersytetcy we Lwowie, zamordowani przez Sowietów, a Jagielloński Uniwersytet, tak, mordują Niemcy, tak. Niemcy wywożą na roboty do Niemiec, tak, gdzieś tam Sowieci do gułagów wywożą polskie rodziny, ludzi i tak dalej, tak, więc jest pełna okupacja. Co więcej, o tym mało ludzie wiedzą, jeszcze w 1941 roku wiosną było w Zakopanem odprawa, taka współpraca między NKWD sowieckim a Gestapo niemieckim, kiedy oni nadal jeszcze omawiają sprawy, jak tutaj Polskę, no wymiana tak. przez granicę jeńców, czy więźniów, którym jedni drugim są potrzebni i tak dalej, to pełna współpraca.
1: Czyli no do czerwca 1941 roku to właściwie był, można powiedzieć, dwóch wrogów, ale też tak jakby jeden, bo współpracowali. No ale potem wybucha konflikt no niemiecko-sowiecki.
2: Jak to między bandytami nagle o łup się pokłócili, no i Niemcy napadają na Sowietów, tak?
1: I wtedy już od kiedy Sowieci odeprą ten atak niemiecki, przejmą inicjatywę na froncie, od tego momentu jednoznacznie takim głównym wrogiem stają się właśnie sowieccy komuniści.
2: Znaczy przede wszystkim Sowieci, a no, nie jest to żadną tajemnicą, że jest Gwardia Ludowa, Armia Ludowa, która powstała dopiero w 1941 roku, nie wcześniej. Wszystkie te nasze polskie podziemne formacje powstawały w 1939 roku, tak? Nie przypadkiem dopiero od 1941 roku zaczęło się tworzyć jakiekolwiek konspiracyjne organizacje komunistyczne, szczególnie przeciwko Niemcom, tak? No, jak była współpraca, no to jak można było otworzyć no, kontakt dalej,
1: tym
2: tak?
1: To trzeba to rozumieć. W odróżnieniu od tych innych formacji, no to Gwardia Ludowa nie walczyła o niepodległą i wolną Polskę, tylko znaczy,
2: nie,
1: Polskę...
2: No, nazywając rzecz po imieniu i wprost, no to była agentura sowiecka, czysta no właśnie, agentura sowiecka, więc... tak? Ulokowana. Oni tym bardziej mieli problem ze swoimi oddziałami, ponieważ no wszyscy ludzie młodzi już byli w jakiejś konspiracji. Skąd teraz znaleźć oddziały ludzi do jakiejś partyzantki? No i też, no prawda jest też taka, że ich zbierano spod bandyterki zwykłej, których inne formacje nie chciały. Zwykłych kryminalistów, bandytów, z tego tworzono Gwardię Ludową, Armię Ludową, tak naprawdę. Ale nie, tylko
1: tutaj,
2: innych.
1: Ale tutaj już się dzisiaj skupiamy na NSZ-cie. Na NSZ-cie.
2: Tak, ale to jest bardzo ważny punkt,
1: więc
2: bo
1: może
2: to później
1: przejdźmy,
2: z kim walczyli, tak?
1: Więc może przejdźmy do NSZ-u tutaj, na ziemi łomżyńskiej, bo to też jest bardzo ciekawa karta. Na przykład, no już po wojnie, te poziemie narodowe narodowe na naszym tutaj terenie było silne. A jak to było z NSZ-em?
2: Też było bardzo silne NSZ, bardzo silne. Narodowa Organizacja Wojskowa, która powstała za pierwszego Sowieta, tak, tutaj na tym terenie. Porucznik w tamtym czasie Antoni Kozłowski, pseudonim Biały. Jego zastępcą komendy powiatu łążyńskiego był Wiesław Przeździecki, tutaj z Grzymą Zambrowskich, pseudonim Dąb. W momencie, w którym właśnie była to tutaj, że scalenie z Armią Krajową, to właśnie kapitan Antoni Kozłowski podjął decyzję jednak, żeby przejść do NSZ-u, a jego zastępca Zygmunt Przeździecki został w NOW. I on został komendantem NOW, tak, Narodowej Organizacji Wojskowej. I dlatego ta część tutaj powiatu łomżyńskiego, czyli obecny powiat Zambrowski, bardziej był taki, jako Narodowa Organizacja Wojskowa funkcjonował, a od rzeki Narew, przede wszystkim z rzeki Narew na północ, tam docelowo powstało pięć batalionów Narodowych Sił Zbrojnych. Fakt, że tutaj bracia Kozłowscy, słynni bracia Kozłowscy, którzy organizowali tutaj Narodowe Siły Zbrojne, to podziemie narodowe, oni jakby nie byli tacy zbyt ufni wszystkim jakimś tam zmianom, woltom i tak dalej. W związku z tym dopiero w 1943 roku tak naprawdę kapitan Antoni, przyglądając się Narodowym Siłom Zbrojnym, jak to funkcjonuje, jak to jest, dopiero wtedy, i wtedy przeszło 1200 żołnierzy, tak, powiatu łomżyńskiego z NOW do Narodowych Sił Zbrojnych.
1: Czyli to ogólnie była spora siła i jakbyśmy mogli tak jeszcze wspomnieć o jakichś potyczkach, o jakichś działaniach zbrojnych, które tutaj żołnierze NSZ prowadzili, to o czym byśmy powiedzieli teraz?
2: Znaczy myślę, że tutaj na pewno warto ten Czerwony Bór wymienić, tak, jako takie największe starcie partyzanckie podczas okupacji niemieckiej. Oczywiście były mniejsze potyczki, takie czy inne. Tutaj zginął w potyczce pod Borkowem, pod Kolnem młodszy brat kapitana Białego. Było pięciu braci, wszyscy byli zaangażowani. Młodszy brat Józef Kozłowski, pseudonim Mały, on pod Borkowem, tam jest pochowany na cmentarzu tak naprawdę. Dlatego do tych braci Kozłowskich jeszcze wrócę szybciutko. Najmłodszy z braci i ojciec Izydor, najmłodszy brat Izydor, zostali aresztowani przez gestapo niemieckie w 1943 roku jesienią i w Oświęcimiu ten ojciec zginął. Ten młodszy Izydor z transportu Buchenwaldu w jesieniu 1944 roku wyskoczył z pociągu, wrócił tutaj, dotarł do Łomży, do rodziny, niestety zmarł po dwóch tygodniach z wycieńczenia. Także to był taki los. I Antoni Kozłowski, który tak naprawdę, ciekawostką jest to, o którym też się mało wie, że Narodowe Siły Zbrojne powiatu łomżyńskiego też scaliły się z Armią Krajową. Był kolejna próba scaleniowa, tak, i marzec 1944 roku, wtedy struktury powiatu łomżyńskiego, Narodowych Sił Zbrojnych też staliły się z Armią Krajową. Także bitwa w Czerwonym Boże, która była w czerwcu 1944 roku, jak się opisuje, że Armia Krajowa walczyła z Niemcami, no to w zasadzie, no nie jest to kłamstwo, może nie do końca jest powiedziana prawda, tak, bo w ramach tego zgrupowania walczyły też oddziały i Narodowej Organizacji Wojskowej i właśnie kapitan Biały ze swoim oddziałem Narodowych Sił Zbrojnych, no i oczywiście Armia Krajowa, tak, ZWZ jako taki. Także była to największa bitwa i pokazująca na przykład, jakby też mówi się bardzo często o konfliktach między organizacjami, a ja na przykład jak naszą historię łomżyńską tutaj poznaję, to oczywiście konflikty międzyorganizacyjne były, ale wydaje się, że jest znacznie więcej współpracy zawsze. Przy jakichś większych walkach, potyczkach, bitwach w czasie okupacji niemieckiej, czy bitwa na Czerwonym Boże, czy pod Grewem, to wielka bitwa sierpień 44 tutaj na Czerwonym Bagnie. Tam też oddziały Narodowych Sił Zbrojnych wspierały w pełni Armię Krajową i też ginęli ci chłopcy też, jako tak samo Czerwony Bór. Czyli pełna współpraca. W sumie te podziemia stawały się jednością. Po wojnie tak samo. Większe potyczki, bitwy wszystkie odbywają się najczęściej, kiedy te oddziały się łączą, Narodowej Organizacji Wojskowej, czy AK, WiN-u, i te większe bitwy, potyczki prawie wszystkie odbywają się w takich formacjach łączonych tak naprawdę, tak, z komunistami.
1: Jasne.
2: Ja przepraszam, panie rektorze, ale jeszcze wrócę do jeszcze takiej bardzo ważnej rzeczy, program polityczny. O tym zacząłem, ale nie skończyłem. Bardzo ważne to, żeby mieć tą świadomość. Przede wszystkim pierwszy wrok numer jeden, numer dwa, kiedy, kto był? Niemcy nazistowski numer jeden, Sowieci numer dwa do 1943 roku, w 1943 zmienia się numer jeden Sowieci, Niemcy numer dwa, ale to, co dla Niemców było rzeczą nie do przełknięcia, jak się mówi, kolaboracji z Niemcami, to Niemcy nie traktują NSZ-u jako formację kolaborującą z nimi, bo znają ich program polityczny. I program polityczny NSZ-u, który wyznaczył cele walki, cele wojny, jak mamy walczyć, to o co i jaka ma być Polska po wojnie, to przede wszystkim celem numer jeden to jest granica zachodnia na Odrze i Nysie Łużyckiej. To, czego po wojnie, co nastąpiło, ale to nie dlatego, że Stalin już tym, o czym w tamtym czasie to myślał, program po to, żeby Niemcom podciąć tak skrzydła, żeby nie byli w stanie nigdy więcej Polski zaatakować w ten sposób, jak w 1939 roku. Ale wschodnia granica, to granica miała być przebiegać w tych Rzeczpospolitej przedwojennej, tak? Czyli jeszcze tam Wileńszczyzna, Nowogródczyzna, tak? Lwowskie, to wszystko miało być, czyli Polska miała być, i Prus oczywiście też do Polski, tak? To jest bardzo ważne i to, co pan wcześniej też wspomniał, panie rektorze, przede wszystkim Polska katolicka. Nie w kontekście takim, że nie ma prawa tam być żadnych innych nie wiem, narodów, nacji i tak dalej, bo ta myśl narodowa polska, szczególnie polska, mówi o tym, że nawet może być czerwonoskóry, czarnoskóry, może być prawdziwym, tak zwanym prawdziwym Polakiem, jeżeli się identyfikuje z kulturą polską, działa w interesie narodowym polskim, jeżeli jest w pełni takim, ma poczucie pełne polskości, to nawet nie kolor skóry o tym stanowi, kto jest prawdziwym Polakiem, bo może być najlepsze polskie nazwisko od wieków, jeżeli ktoś się sprzeniewierzył, zdradził, wypisuje się ze wspólnoty polskiej na przykład, tak? I przede wszystkim to, co jest też bardzo ważne, wiara katolicka, że naród polski w swojej tradycji, w swoim takim rysie kulturowym, czy w tym, czym jest naród polski, to jest takie słynne powiedzenie, Polska będzie albo katolicka, albo nie będzie jej wcale. I tym ludziom to bardzo mocno przyświecało, tak? Więc ryngrafy z Matką Boską noszą na piersi, to wszystko tak.
1: I tutaj już musimy postawić kropkę. Dzisiaj rozmawialiśmy o rocznicy powstania Narodowych Sił Zbrojnych. Moim gościem był prezes Okręgu Łomżyńskiego Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, pan Dariusz Syrnicki. Bardzo dziękuję.
2: Dziękuję.
0: Tak było. Audycja o historii lokalnej i krajowej.

Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu, Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Boże, przez zwiastowanie anielskie poznaliśmy wcielenie Chrystusa, Twojego Syna. Prosimy Cię, wlej w nasze serca swoją łaskę, abyśmy przez Jego mękę i krzyż zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Akt miłości. Boże, choć Cię nie pojmuję, jednak nad wszystko miłuję, nad wszystko, co jest tworzone, boś Ty dobro nieskończone. Akt nadziei. Ufam Tobie, boś Ty wierny, wszechmogący, miłosierny. Dasz mi grzechów odpuszczenie, łaskę i wieczne zbawienie. Akt wiary. Wierzę w Ciebie, Boże żywy, w Trójcy jedyny prawdziwy. Wierzę, coś objawił Boże, Twe słowo mylić nie może. Akt żalu. Ach, żałuję za me złości, jedynie dla Twej miłości. Bądź miłości w mnie grzesznemu, dla Ciebie odpuszczam bliźniemu. 10 przykazań Bożych. Jam jest Pan Bóg Twój, którym Cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Pierwsze, nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Drugie, nie będziesz brał imienia Pana Boga swego nadaremnie. Trzecie, pamiętaj, abyś dzień święty święcił. Czwarte, czcij ojca swego i matkę swoją. Piąte, nie zabijaj. Szóste, nie cudzołóż. Siódme, nie kradnij. Ósme, nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. Dziewiąte, nie pożądaj żony bliźniego swego. Dziesiąte, ani żadnej rzeczy, która jego jest. Amen.

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Módlmy się o pomnożenie w nas cnót wiary, nadziei i miłości. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica pierwsza. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie. Maryjo, choć nie widziałaś tego na własne oczy, radowałaś się, gdy Ojciec ogłosił: to jest mój Syn umiłowany. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża,
Módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica druga. Cud w Kanie Galilejskiej. Maryjo, na weselu w Kanie Galilejskiej zauważyłaś brak wina i powiedziałaś: zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami
i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica trzecia. Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia. Maryjo, towarzyszyłaś Jezusowi w Jego misji, gdy głosił: nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo,
łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica czwarta. Przemienienie Jezusa na górze Tabor. Maryjo, choć nie byłaś tam ciałem, Twoje serce radowało się blaskiem chwały Jezusa. Ojciec znów powiedział: słuchajcie Go. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi,
teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica piąta. Ustanowienie Eucharystii. Maryjo, byłaś przy ostatniej wieczerzy, gdy Jezus dał nam siebie pod postaciami chleba i wina. To jest ciało moje, to jest krew moja. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami
i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Módlmy się we wszystkich intencjach Ojca Świętego Leona. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.

0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.
1: Z Ewangelii według świętego Jana. Jezus ujrzał, jak Natanael zbliżał się do niego i powiedział o nim: patrz, to prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu. Powiedział do niego Natanael: skąd mnie znasz? Jezus odrzekł: widziałem cię, zanim zawołał cię Filip, gdy byłeś pod figowcem. Odpowiedział mu Natanael: Rabbi, ty jesteś Synem Boży, ty jesteś Królem Izraela. Odparł mu: czy dlatego wierzysz, że powiedziałem ci, widziałem cię pod figowcem? Zobaczysz jeszcze więcej niż to. Potem powiedział do niego: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, ujrzycie niebiosa otwarte i aniołów Bożych wstępujących i zstępujących na Syna Człowieczego.
2: Ujrzycie niebiosa otwarte i aniołów Bożych. Rozmawiając z Natanaelem, kiedy ten został przyprowadzony do Jezusa przez Filipa, właśnie Zbawiciel mu mówi o otwartych niebiosach i o widzeniu aniołów. Otwarte niebiosa to znak otwartości Boga dla człowieka. Znak Bożej opatrzności, Bożego zatroskania o każdego z ludzi. Wyrazem tejże troski jest ustanowienie aniołów jako Bożych posłańców, których On posyła do ludzi, aby przekazywali Jego wolę albo okazywali w szczególny sposób Bożą opiekę, Bożą pomoc człowiekowi. W szczególny sposób widzimy to w odniesieniu do trzech archaniołów, których święto dziś obchodzimy. Michał, ukazany na kartach Biblii, szczególnie jako ten, który walczy i zwycięża złe duchy. Gabriel, głoszący Boże Słowo ludziom starym i w Nowym Testamencie, a w szczególności Zachariaszowi, a później Maryi, Matce Bożej, o czym możemy przeczytać w Ewangelii według świętego Łukasza. Trzecim zaś jest Rafał, który w Starym Testamencie opiekował się Tobiaszem i jego rodziną. Bożą pomoc widzimy w tym, że Bóg obdarzył nas aniołami stróżami, którzy to aniołowie się nami opiekują i których opiece się polecamy, odmawiając specjalną modlitwę. A może warto sobie tę modlitwę przypomnieć, bo dawno już jej nie odmawialiśmy. Tak, odmawiajmy tę modlitwę, dziękując Panu Bogu za to, że właśnie przez to, że posyła swoich aniołów, okazuje nam zatroskanie o nas i swoją miłość dla nas.
0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Nie wszystko trzeba robić samemu. Czasem wystarczy odpowiednie wsparcie, by pokonać własne ograniczenia i zrobić kolejny krok. Na czym polega wsparcie asystenta osoby z niepełnosprawnością? W czym pomaga i jak pomaga budować samodzielność oraz przezwyciężyć własne słabości? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Naszym gościem będzie Beata Zielińska, asystent osoby z niepełnosprawnością. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
0: Po reklamie.

0: Siódma, dziewiąta. Twój początek dnia.
1: Jest wtorek, 29 września. Patryk Lubryczyński, dzień dobry. Witam serdecznie, drodzy Państwo. Rozpoczynamy kolejne wydanie Poranka Rozgłośni Katolickich, siódma, dziewiąta, którego wydawcą jest Radio Nadzieja. Pozdrawiamy te słuchaczy Radia Bobola i Radia Paloti FM. Dziś w Kościele Katolickim święto świętych archaniołów Michała, Gabriela i Rafała. Nie zapomnijmy o złożeniu życzeń dzisiejszym solenizantom Michałom, Gabrielom i Rafałom. A jaka pogoda nas dzisiaj czeka? Dziś w województwie podlaskim zachmurzenie umiarkowane i duże, możliwe przelotne opady deszczu, lokalnie niewielkie. Temperatura maksymalna około 15-18 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni do północno-zachodniego. W województwie warmińsko-mazurskim zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, miejscami przelotny deszcz, temperatura maksymalna około 16-18 stopni, wiatr umiarkowany, chwilami porywisty. W województwie mazowieckim zachmurzenie umiarkowane i duże z przejaśnieniami, lokalnie możliwe słabe opady deszczu, temperatura maksymalna około 17-19 stopni, w Warszawie około 18 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków zachodnich. Trwa sezon na dynie, to dobry czas na zupy dyniowe, ciasta dyniowe albo smaczne zapiekanki dyniowe. Zwykła dynia kosztuje około 4 zł za kilogram, może ktoś dziś pójdzie po dynię. A w pierwszej godzinie gościem poranka 7-9 będzie o 7.30 ksiądz Mateusz Szerszeń, redaktor naczelny miesięcznika o aniołach i życiu duchowym Któż jak Bóg. Dopytam o to, jak przeżyć wspomnienie świętych archaniołów tak, aby nie było ono jedynie datą w kalendarzu liturgicznym, ale stało się impulsem do pogłębienia wiary. Po przerwie muzycznej zajrzymy do gazet. Zaczynamy.
0: Siódma, dziewiąta. Twój początek dnia.

0: Prasowy poranek.
1: Wtorkowy przegląd prasy rozpoczynamy od Rzeczpospolitej. Kolejny cios w biznes. Rządowy projekt ustawy, który ma wdrożyć dyrektywę o pracy platformowej, powinien trafić do kosza i zostać napisany od nowa, uważają przedstawiciele wiodących organizacji przedsiębiorców. Trwają konsultacje przepisów, które mają zwiększyć ochronę osób pracujących za pośrednictwem platform cyfrowych, takich jak kurierzy i kierowcy jeżdżący dla pyszne.pl czy Glovo. Członkowie Rady Legislacyjnej Rzeczpospolitej gremium rzeszającego reprezentantów 5 największych organizacji biznesowych nie mają wątpliwości. Rząd znów dokręca firmom śrubę tam, gdzie Unia tego nie wymaga. Po raz kolejny jesteśmy nadgorliwi w kwestii implementacji prawa unijnego. Tego typu regulacje mogą negatywnie odbić się na konkurencyjności naszej gospodarki, mówi Marek Kowalski, przewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich. Wtóruje mu dr Łukasz Bernatowicz, prezes Związku Pracodawców BCC. Wszyscy zgadzamy się, że dyrektywa jest potrzebna i powinna zostać wdrążona, ale problemem jest gold plating. Mam poczucie, że to, czego nie udało się wprowadzić do ustawy nowelizującej przepisy o Państwowej Inspekcji Pracy, teraz wraca przy implementacji tej dyrektywy, komentuje Bernatowicz. W ocenie profesora Jacka Męciny, doradcy zarządu Konfederacji Lewiatan, już sama proponowana definicja pracy platformowej jest niezgodna z dyrektywą, bo zamiast skoncentrować się na organizowaniu pracy, obejmuje bardzo szeroko działalność przedsiębiorców wykorzystujących nowe technologie do sprzedaży lub pośrednictwa sprzedaży usług. Przykładem gold platingu jest odpowiedzialność solidarna pośredników i platform, której dyrektywa nie nakazuje stosować powszechnie, podkreśla Męcina. Przedsiębiorcy nadal nie wiedzą, kto właściwie będzie objęty projektem, zaznacza Piotr Podgórski, wiceprezes Federacji Przedsiębiorcy.pl. Niejasne definicje i najważniejsze pojęcia to jeden z głównych zarzutów ekspertek, które uczestniczyły w posiedzeniu Rady. Problemem jest bowiem nawet zdekodowanie, czym jest cyfrowa platforma pracy. Kluczowe powinno być doprecyzowanie, że chodzi o organizowanie pracy za pomocą platformy, a nie samo wykorzystanie narzędzi cyfrowych do kontaktu z klientem, przyjmowania zamówień czy sprzedaży, mówi dr Magdalena Zwolińska, adwokat. Zmiany w prawie pracy są wprowadzane fragmentarycznie, bez spójnego podejścia do całego systemu, konkluduje Jacek Cieplak, wiceprezes pracodawców RP. Co trzeci Polak korzysta z AI, doganiamy USA. Pod względem popularności generatywnej AI zrównaliśmy się z Niemcami i jesteśmy tuż za USA. Jeszcze lepiej wypadamy pod względem tempa jej upowszechniania. Zdaniem Microsoft AI Economy Institute wynika, że w pierwszym półroczu z narzędzi generatywnych AI korzystało 32,3% Polaków w wieku 15 do 64 roku życia. To 24 wynik na świecie i znacznie powyżej globalnej średniej wynoszącej 18,8%. Polska zrównała się z Niemcami i znalazła się tuż za USA, gdzie odsetek użytkowników wynosi 33%. Co więcej, pod względem tempa wzrostu adopcji AI należymy do unijnych liderów. Technologia szczególnie szybko zdobywa młodych. Według CBOS korzysta z niej już 81% Polaków w wieku 18 do 24 lat. Coraz większą rolę odgrywa w handlu. Brakuje na leczenie dzieci. Fundusz medyczny, który miał zapewnić dodatkowe pieniądze na leczenie najmłodszych, wyczerpał swój limit środków na 2026 rok, już w drugim kwartale. Ministerstwo Zdrowia z tego powodu zwróciło się do prezydenta Karola Nawrockiego z prośbą o niewetowanie zwiększania ustawowego limitu. W pierwszym półroczu wartość nadwykonań w leczeniu dzieci i młodzieży sięgnęła 1,4 miliarda złotych. Z Funduszu Medycznego można zaś w tym roku przeznaczyć na ten cel maksymalnie 840 milionów złotych. Już teraz brakuje więc około 570 milionów złotych, a NFZ szacuje lukę do końca roku na 3,6 miliarda złotych. O zwiększenie limitu zabiega prezes NFZ Filip Nowak. Resort Zdrowia skierował w tej sprawie pismo do profesora Piotra Czauderny, szefa Rady Funduszu Medycznego i doradcy społecznego prezydenta do spraw zdrowia. To kolejna próba sięgnięcia po pieniądze z Funduszu Medycznego, które już w ubiegłym roku wykorzystano do wsparcia finansowania świadczeń dla dzieci. Niestety nawet zmiana przepisów nie rozwiąże całkowicie problemu pieniędzy. Na koncie Funduszu Medycznego 24 września znajdowało się 3,48 miliarda złotych, w tym 1,26 miliarda złotych na lokatach. Przechodzimy do Dziennika Gazety Prawnej, a tutaj BESA na rynku obligacji, budżety ucierpią. Spadkowi cen obligacji rządowych przewodzą Stany Zjednoczone, ale niekorzystny trend widać i w Polsce. Dochodowość 10-letnich obligacji polskiego rządu zbliżyła się w poniedziałek do poziomu 6,5%, najwyższego poziomu od 2022 roku. Poniedziałek był kolejnym dniem spadku cen na rynku obligacji rządowych. BESA przewodzą Stany Zjednoczone, które ze względu na wielkość swojego rynku i rolę dolara w światowej gospodarce wyznaczają globalne trendy. Rentowność 10-letnich obligacji amerykańskiego rządu przekroczyła 5,2% i jest najwyższa od 2007 roku. Wzrost rentowności oznacza, że ceny spadają. Do wyprzedaży długu inwestorów zachęcają perspektywy utrzymywania się inflacji na podwyższonym poziomie, związane z kryzysem energetycznym, który nęka globalną gospodarkę po ataku USA i Izraela na Iran pod koniec lutego. Utrzymuje się duża podaż nowych obligacji, ponieważ rządy w czołowych gospodarkach nie są skłonne ograniczać swoich potrzeb pożyczkowych. O kapitał konkurują z nimi czołowe korporacje technologiczne, które finansują długiem projekty związane ze sztuczną inteligencją. I jeszcze sondaż Dziennika Gazety Prawnej. Siłowe przejęcie Trybunału Konstytucyjnego dzieli Polaków. Rozwiązaniom siłowym w celu usunięcia Bogdana Święczkowskiego z Trybunału Konstytucyjnego mniej lub bardziej sprzyja 36,2% respondentów, zaś sprzeciwia im się 25,7%. Przewagę zwolenników interwencji widać u osób po 50 roku życia oraz tych z wyższym wykształceniem. I tu stawiamy kropkę, teraz czas na muzykę i słyszymy się ponownie o 7.30.
0: Prasowy poranek.

0: 7:09. Rozmowa poranka.
1: Państwa i moim gościem w poranku 7:09 jest ksiądz Mateusz Szerszeń, rekolekcjonista i redaktor naczelny dwumiesięcznika o aniołach i życiu duchowym Któż jak Bóg. Szczęść Boże, księże.
2: Któż jak Bóg, szczęść Boże.
1: Dlaczego Kościół katolicki wspomina dziś jednego dnia wszystkich trzech archaniołów: Michała, Gabriela i Rafała?
2: O, to jest stosunkowo nowa tradycja, dlatego że kiedyś w Kościele obchodziliśmy trzy osobne święta, natomiast po reformie liturgicznej trzech najważniejszych archaniołów zebrano w jedną uroczystość i tak mamy świętego Michała Archanioła, który jest pogromcą zła, świętego Gabriela, który zwiastował Matce Bożej, no i świętego Rafała Archanioła, który jest bohaterem jednej z ksiąg Starego Testamentu.
1: A kiedy konkretnie zaszła ta zmiana w Kościele?
2: Z tego co pamiętam, było to po Soborze Watykańskim II, kiedy podjęto taką gruntowną reformę kalendarza liturgicznego, bo kiedyś święto świętego Michała Archanioła przypadało na 8 maja, czyli na rocznicę objawień świętego Michała Archanioła na Górze Gargano.
1: I czy ksiądz uważa, że ta zmiana jest pozytywna?
2: No, myślę, że Kościół miał powody, żeby tak zrobić. Pewnie nie tylko względy praktyczne za tym przemawiały, ale 29 września stał się w ogóle uroczystością, kiedy aniołowie w sposób szczególny są przez Kościół w jakiś sposób rozważani i medytowani. Myślę, że zarówno świętemu Michałowi Archaniołowi, jak i pozostałym aniołom wcale to nie przeszkadza, że mają jedno wspólne święto. To być może dla nas, dla ludzi byłoby powodem do jakiegoś smutku, że nie mamy swojego osobnego święta. Natomiast nie bez powodu mówi się o tym, że przecież aniołowie tworzą poszczególne chóry, a zatem z natury rzeczy są wpisani w jakąś grupę osób i archaniołowie, ci trzej archaniołowie, których znamy z imienia, na pewno nie mają nic przeciwko temu. A nam jest w pewien sposób łatwiej, dlatego że tajemnica aniołów zostaje tutaj jakby poszerzona i objawia się nam przede wszystkim jako tajemnica Bożego posłania, bo samo słowo anioł oznacza posłańca. A więc mamy takie święto, które zaraz obok święta aniołów stróżów, które obchodzimy 2 października, rzuca nam światło na trzy ważne postaci, zarówno dla Kościoła, jak i dla całej historii zbawienia.
1: A księże, a jak przeżyć wspomnienie świętych archaniołów, tak aby to nie było jedynie taka data w kalendarzu liturgicznym, ale żeby to stało się takim impulsem do pogłębienia wiary?
2: Moi bliscy znajomi, którzy czekają z niecierpliwością na dzień 29 września, zawsze stawiają sobie za punkt honoru to, żeby pójść w tym dniu na mszę świętą. Ten formularz mszy świętej o Gabrielu, Michale i Rafale jest obowiązkowy, a zatem jeżeli pójdziemy do kościoła tego dnia, na pewno usłyszymy o tych trzech archaniołach. Msza święta i obecność aniołów na mszy świętej jest potwierdzona zarówno przez wielkich mistrzów życia duchowego, jak i poprzez świętych. I jeżeli ktoś chciałby dobrze przeżyć ten dzień, to myślę, że taka przyjaźń z aniołami rozpoczyna się przede wszystkim od modlitwy, bo formą kontaktu z aniołami jest właśnie modlitwa. Wiem też, że wiele osób rozpoczęło przygotowanie do tego święta, to znaczy podjęło na przykład post świętego Michała Archanioła, czyli takie 40-dniowe nabożeństwo przygotowujące do tej uroczystości. I być może też jest tak, że jeszcze większa liczba osób w tym momencie kończy wielkie zawierzenie świętemu Michałowi Archaniołowi, czyli 9-dniową nowennę ku czci świętego Michała Archanioła i 9 chórów anielskich.
1: No właśnie, a czym jest post świętego Michała Archanioła?
2: Post świętego Michała Archanioła sięga swoimi korzeniami czasów świętego Franciszka z Asyżu, czyli czasów średniowiecza, kiedy to biedaczyna z Asyżu udał się na górę Alverno i tam zaraz po uroczystości wniebowzięcia Matki Bożej przygotowywał się poprzez post, modlitwę i pokutę do uroczystości świętego Michała Archanioła. Dzisiaj to nabożeństwo zostało odnowione i nazywamy go nabożeństwem błagalno-wynagradzającym. Przez 40 dni podejmujemy swego rodzaju pokuty poprzez medytację Słowa Bożego, przeczytanie krótkiego fragmentu z katechizmu, no i wypełnienie krótkiego zadania, które jest nam postawione na każdy dzień, tak żeby to nabożeństwo nie było tylko teoretyzowaniem o aniołach, ale miało też bezpośrednie przełożenie na nasze życie.
1: A czy ksiądz się spotkał z jakimiś świadectwami osób, które ten post przeszły i że faktycznie coś zmieniło się dzięki temu w ich życiu duchowym?
2: O tak, tych świadectw jest naprawdę dużo. Myślę, że nie wszystkie zostały ujawnione, ale dobrze pamiętam świadectwo pewnego mężczyzny, który zmagał się z chorobą swojej żony. Ona była w bardzo ciężkim stanie w szpitalu i jego teść poprosił go o wspólne odmawianie postu świętego Michała Archanioła. On początkowo bardzo sceptycznie do tego podchodził, ale namówiony przez swojego teścia rozpoczął modlitwę do świętego Michała Archanioła i zaczął wykonywać zadania, które były przeznaczone na następne dni. I proszę sobie wyobrazić, że w ostatnim dniu tego nabożeństwa jego żona wybudziła się ze śpiączki, mimo że lekarze nie dawali zbyt wiele szans na wyzdrowienie. I kiedy on opowiedział jej tę historię, ona sama potwierdziła, że w czasie tego głębokiego snu, tej śpiączki, widziała świętego Michała Archanioła i była przekonana, że to właśnie święty Michał Archanioł stoi za tym, że nie stanie się jej krzywda. Pytałem potem, czy oni mają jakieś też wspólne doświadczenie modlitwy do świętego Michała Archanioła. No i ten mąż opowiada, że jego żona, kiedy dowiedziała się o tym nabożeństwie, którego wcześniej nie znała, podjęła takie zobowiązanie, że będzie do końca życia nieustannie odmawiać post świętego Michała Archanioła. To znaczy, kiedy kończy 40 dzień, to następnego dnia rozpoczyna kolejną serię modlitw do świętego Michała.
1: A jakie znaczenie duchowe ma olej świętego Michała Archanioła?
2: Olej świętego Michała Archanioła jest znakiem ludzkiej pobożności, to znaczy nie traktujemy go jako przedmiot magiczny, nie wierzymy w jego cudowną moc, która miałaby wypływać tylko z niego samego. Nieraz, kiedy przyjeżdżam z olejem świętego Michała Archanioła, tłumaczę, że to z wiary i z łaski Bożej dokonują się wszelkiego rodzaju cuda. Nie zmienia to jednak faktu, że olej świętego Michała Archanioła jest szczególnym znakiem nabożeństwa do świętego Michała Archanioła. Zarówno kapłan, jak i każda osoba może namaścić samego siebie lub inną osobę, osobę chorą, która znajduje się w jakiejś potrzebie. Warunkiem koniecznym jest modlitwa, to znaczy nie ma namaszczenia dla namaszczenia, kiedy rzeczywiście nakładamy olej na drugą osobę czy na jakieś chore miejsce, koniecznie trzeba pomodlić się do świętego Michała Archanioła. I tutaj też mam takie piękne świadectwo osób, które opowiadały o tym, że ich córka zmagała się z jakąś poważną chorobą dermatologiczną i nie pomagały ani antybiotyki, ani leczenie w szpitalu. No i oni tacy zrezygnowani usłyszeli wreszcie o oleju świętego Michała Archanioła. I o dziwo, mimo że wcześniej leki nie pomagały, to posmarowanie tego miejsca olejem świętego Michała przyniosło ulgę i ostatecznie wyleczenie. Więc widzimy, jak święty Michał Archanioł potrafi posługiwać się nawet prostym olejem do tego, żeby większa chwała Boża w życiu ludzi się objawiała.
1: A jakie mniej znane fakty mógłby ksiądz opowiedzieć o świętym Archaniele Michale, Gabrielu i Rafale?
2: O, różnego rodzaju legend i interpretacji tego, co związane jest z aniołami, jest bardzo, bardzo dużo. Być może najbardziej takie zaskakujące, to jeżeli chodzi o świętego Michała Archanioła, to jest taka relacja pewnego księdza, który miał doznać pewnej wizji mistycznej i widział świętego Michała Archanioła. Zapytany o to, jak on wygląda, odpowiedział: najbardziej zaskoczony byłem jego wielkością, wzrostem. Otóż był potężny, olbrzymi, sięgał ponad domy i miasta, jest wielkim, potężnym aniołem. I tak jakoś mocno mnie to poruszyło, dlatego że zazwyczaj wyobrażamy sobie świętego Michała Archanioła w takich, no powiedzmy, ludzkich gabarytach. Tu natomiast objawił się jako ktoś potężny, jako gigant, ktoś wielki. Myślę sobie też o świętym Gabrielu Archaniele, dlatego że jednym z takich miejsc, gdzie święty Gabriel Archanioł się objawiał, jest Alaska. Tam rzeczywiście doszło do takiego niezwykłego spotkania Gabriela Archanioła z pewnym niepiśmiennym mężczyzną. I kiedy mnich przybył na tą wyspę niedaleko Alaski, okazało się, że ten niepiśmienny człowiek ma jakąś wielką wiedzę. No więc pytają go, skąd to wszystko masz? A on mówi, no bo do mnie przychodzi taka tajemnicza postać. Ona bardzo przypomina postać, którą wy w cerkwi macie na ikonach. No i poproszono go o to, żeby wskazał, która ikona najbardziej przypomina tego mężczyznę. No i on wskazał na ikonę świętego Gabriela Archanioła. Natomiast jeżeli chodzi o świętego Rafała Archanioła, to mamy taką ciekawą relację świętego Jana Bożego, założyciela Bonifratrów, który widząc w Grenadzie płonący szpital, nie zastanawiając się wiele, wbiegł między płomienie, żeby ratować chorych, i sam później wspominał, że ukazał mu się anioł, który pomagał mu wynosić chorych z tego płonącego miejsca, i Jan Boży był przekonany o tym, że to sam święty Rafał Archanioł, patron chorych, ludzi, którzy są w podróży, pomagał mu ratować tych, którzy byli zagrożeni przy tym pożarze.
1: Nazywamy Maryję Królową Anielską. Co mówi Kościół o relacji Maryi z aniołami?
2: Ten tytuł Królowa Aniołów związany jest przede wszystkim z dogmatem o wniebowzięciu Matki Bożej. I sami to wiemy, sięgając do tradycji Kościoła, że Maryja została postawiona wyżej niż aniołowie. To też ciekawe, dlatego że zły duch, Lucyfer, podobno miał zostać poddany właśnie tej próbie. Miał zobaczyć tajemnicę wcielenia, ale miał też zobaczyć człowieka, kobietę, która w pewnym momencie zostanie królową aniołów. To właśnie wtedy miał wypowiedzieć te słynne, bluźniercze słowa non serviam, nie będę służył Bogu, a tak naprawdę nie chciał służyć człowieczeństwu Chrystusa i nie chciał służyć Maryi jako człowiekowi, który zostanie nazwany królową, królową aniołów. Aniołowie bez wątpienia w sposób wyjątkowy oddają cześć także Matce Bożej. Jako Matka Boga ma pewien przywilej, którego nie mają aniołowie, to znaczy... To jest właśnie tajemnica wcielenia i to, że możemy człowieka nazywać kimś, kto rodzi Boga, tak, Theotokos. Maryja ma ten tytuł i w tajemnicy wcielenia aniołowie także ją adorują.
1: A ksiądz wspomniał też o tym, że mistycy wspominali o działaniu aniołów podczas mszy świętej. I czy z relacji mistyków wiemy coś więcej o życiu nadprzyrodzonym aniołów?
2: Tak, i to jest dosyć częsty wątek, który pojawia się u mistyków w ich zapiskach, kiedy właściwie chcą nas przekonać o tym, że w czasie mszy świętej nie jesteśmy sami. I dzieje się coś, co oni nazywają niebiańską liturgią. To znaczy, kiedy tutaj na ziemi odprawiana jest msza święta, łączą się ze sobą tak naprawdę dwa światy. Świat ziemski i świat niebieski. I jeżeli dobrze wsłuchamy się w teksty liturgiczne mszy świętej, nie tylko w teksty modlitw o aniołach, ale w prefacje, w części stałe mszy świętej, to aniołowie pojawiają się zaskakująco często. I chyba najbardziej takim wymownym momentem na mszy świętej jest pierwsza modlitwa eucharystyczna, kiedy to kapłan wypowiada nad konsekrowanym chlebem i winem słowa: niech twój święty anioł przyjmie tę ofiarę, to znaczy zaniesie ją przed oblicze boskiego majestatu twego. To jest parafraza tych słów i Za każdym razem, kiedy odprawiam pierwszy kanon mszy świętej, to jakoś głęboko dotykają mnie te słowa, bo myślę sobie o tym niewidzialnym aniele, który mi towarzyszy na mszy świętej, a który zanosi tę ofiarę przed oblicze Pana Boga.
1: A czy w ogóle wiara w anioły jest konieczna do zbawienia?
2: Wydaje się, że niewiara w aniołów i w ich obecność byłaby dużym błędem, dlatego że zarówno sobory, jak i tradycja Kościoła mówi o obecności duchów niewidzialnych. Jeżeli chodzi o zdogmatyzowanie pewnych prawd, to Sobór Laterański mówi właściwie w formie dogmatycznej o tym, że każdy człowiek, który przychodzi na ziemię, ma wyznaczanego jednego anioła, który staje się jego aniołem stróżem. A zatem jeżeli ktoś odrzuciłby prawdę o istnieniu aniołów, to jednocześnie odrzuciłby tą prawdę o istnieniu aniołów stróżów. Ciężko sobie wyobrazić, żeby Kościół nie wierzył w obecność aniołów, dlatego że aniołowie nieustannie pojawiają się w Piśmie Świętym i są obecni w tradycji Kościoła. I to jeszcze w Starym Przymierzu, w Starym Testamencie widzimy, że aniołowie nie pojawiają się gdzieś tam na marginesie wydarzeń biblijnych. Oni często są świadkami najważniejszych wydarzeń zbawczych, zarówno w Starym, jak i w Nowym Testamencie. Dość przypomnieć wyjście Izraelitów z Egiptu, wizję Ezechiela, Daniela. No, a w Nowym Testamencie aniołowie są obecni przy narodzeniu Pana Jezusa i właściwie aż do zmartwychwstania i w niebo wstąpienia czytamy o ich obecności.
1: A w jaki sposób można rozpoznać działanie anioła w swoim życiu?
2: Aniołowie są duchami, a zatem ich działanie jest działaniem duchowym, to znaczy działają głównie poprzez dobre, a w przypadku złych duchów złe natchnienia. I tak jak już mówiłem wcześniej, my nawiązujemy kontakt z aniołami poprzez modlitwę i za każdym razem, kiedy słyszymy w sumieniu jakieś dobre wezwanie do wykonania jakiegoś dobra albo do porzucenia grzechu, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby utożsamić to dobre natchnienie także z działaniem anioła, na przykład naszego anioła stróża. Wiem, że być może nie jest to jakieś takie powiedzenie wprost. Tak, tutaj na pewno działał anioł stróż, a tutaj święty Michał Archanioł, a tutaj Duch Święty. Ale myślę, że pewna intuicja duchowa podpowiada nam sytuację, kiedy z wiary jesteśmy przekonani, że pewne wydarzenia działy się za inspiracją dobrych duchów albo były bezpośrednią pomocą, bo przecież znamy takie przypadki, kiedy aniołowie wkraczali bezpośrednio w życie ludzi, a nawet objawiali się w jakiejś widzialnej postaci.
1: A czy niewłaściwe jest myślenie, że anioł jest po to, żeby nam coś załatwić, na przykład dobrą żonę, męża, pracę, rozwiązał problemy rodzinne?
2: No tak, rzeczywiście to ciekawa intuicja, bo czasami popadamy taki w błąd, kiedy myślimy o aniołach i świętych, że aniołowie i święci może są trochę lepsi od Pana Boga, że Pan Bóg to by nam tego nie załatwił, a anioł czy święty, no to wiadomo, bliższy ludziom, to będzie nas jakoś łagodniej, lepiej traktował. Otóż prawda jest taka, że Pan Bóg jest najlepszy ze wszystkich, tak? I jest lepszy od najlepszego anioła i jest lepszy od najlepszego świętego. Nie zmienia to jednak faktu, że tajemnica obcowania świętych, w którą wpisany jest także kult aniołów, mówi nam o tym, że święci i aniołowie mogą być pośrednikami w jedynym pośrednictwie Chrystusa i my nawiązujemy z nimi kontakt, dlatego że anioł, który jest zwrócony nieustannie ku Panu Bogu, czeka na dyspozycję Pana Boga. I tak sobie to wyobrażam, że Pan Bóg nieraz mówi do anioła: słuchaj, to jest ten moment, kiedy możesz działać. Więc on z wielką radością przychodzi tutaj na ziemię i działa w taki sposób, żebyśmy tak naprawdę osiągnęli jedno: zbawienie. To jest główne zadanie anioła, doprowadzić człowieka do zbawienia.
1: A przeżywamy obecnie też czas takich geopolitycznych napięć i to mnie interesuje, czy w teologii możemy mówić o wpływie aniołów na losy narodów i całych społeczności?
2: Tak, na pewno sama Biblia to sugeruje, dlatego że w Starym Testamencie pojawia się sformułowanie aniołów poszczególnych narodów. Mowa jest na przykład o aniele Persji, o aniele narodu wybranego. Zresztą ta tajemnica aniołów opiekuńczych narodów, ona jest rozwijana także w czasach nowotestamentalnych i potem w tradycji Kościoła. Przecież objawienia fatimskie rozpoczynają się nie od objawienia Matki Bożej, tylko od objawienia anioła pokoju, który nazywany jest także aniołem stróżem Portugalii. My w Polsce także mamy anioła stróża. Są objawienia z XIX wieku, kiedy to w Przemyślu miał się objawić anioł stróż Polski i przepowiedzieć najbliższe wydarzenia związane przede wszystkim z wielką wojną, która miała nadejść, czyli z pierwszą wojną światową, ale także zapowiedział według mnie jedną z najbardziej niezwykłych przepowiedni, to znaczy słowa, które my zapamiętaliśmy w ten sposób. Polacy, najwyżej Pan Bóg was wyniesie, gdy dacie światu wielkiego papieża. No to musimy pamiętać, że żyjemy w czasach, kiedy z całą pewnością możemy powiedzieć, że to proroctwo się spełniło w osobie Jana Pawła II.
1: Jeszcze mamy minutę, to chciałem dopytać, czy według ojca aniołowie mogą dawać natchnienia rządzącym państwami?
2: No oby tak było. Gdyby rządzący państwami rzeczywiście kierowali się dobrymi natchnieniami, to myślę, że polityka wyglądałaby zupełnie inaczej. Kto wie, czy nie jest tak, że to właśnie złemu duchowi zależy na tym, żeby to właśnie poprzez politykę, czyli ustanawianie praw, poprzez troskę nad społeczeństwem, jakoś nie uderzać w osoby, które mają władzę w ręku.
1: Gościem poranka 7-9 był ksiądz Mateusz Szerszeń, rekolekcjonista i redaktor naczelny dwumiesięcznika o aniołach i życiu duchowym. Któż jak Bóg? Dziękuję za rozmowę.
2: Któż jak Bóg?

0: 7:09. Twój początek dnia.
1: Na zegarach już 7:54, kończymy pierwszą godzinę poranka rozgłośni katolickich 7:09, którego wydawcą jest Radio Nadzieja. W drugiej godzinie o 8:15 przeprowadzę rozmowę z senatorem Krzysztofem Kwiatkowskim z Koalicji Obywatelskiej o najważniejszych wydarzeniach politycznych w kraju, a o 8:40 porozmawiam z księdzem profesorem Robertem Skrzypczakiem, teologiem dogmatycznym z Akademii Katolickiej w Warszawie oraz współautorem książki z Amerykanką Sheryl C.D. Hughes pod tytułem Mikrofon Pana Boga, biografia błogosławionego Fultona Sheena. Ksiądz profesor przybliży nam duchową sylwetkę nowego błogosławionego oraz opowie o jego fenomenie jako ewangelizatora. Do usłyszenia.
0: 7:09. Twój początek dnia.

0: Twój początek dnia.
1: Jest 8:08, wtorek, 29 września. Mam nadzieję, że już się Państwo przebudziliście. Zapraszam na drugą godzinę poranka rozgłośni katolickich 7:09, którego wydawcą jest Radio Nadzieja, a już za kilka minut porozmawiam z senatorem Krzysztofem Kwiatkowskim z Koalicji Obywatelskiej. Poproszę go m.in. o komentarz dotyczący wyników pierwszej tury wyborów prezydenckich w Krakowie. A o 8:40 gościem poranka 7:09 będzie ksiądz profesor Robert Skrzypczak, teolog dogmatyczny z Akademii Katolickiej w Warszawie oraz współautor książki Cheryl C.D. Hughes pod tytułem Mikrofon Pana Boga, biografia błogosławionego Fultona Sheena. Zapytam księdza profesora m.in. jak to się stało, że Fulton Sheen głosił Ewangelię bez kompromisów moralnych, a miał ogromne zasięgi w mediach oraz o najgłośniejsze nawrócenia dzięki medialnym występom błogosławionego arcybiskupa Fultona Sheena. Do usłyszenia.
0: 7:09. Twój początek dnia.

0: Naszym gościem w poranku 7:09 jest senator Krzysztof Kwiatkowski z Koalicji Obywatelskiej, były minister sprawiedliwości i prokurator generalny. Dzień dobry, panie senatorze.
1: Witam pana redaktora, witam wszystkich radiosłuchaczy, pozdrawiam całą Łomżę.
0: Jak ocenia pan senator wynik Moniki Piątkowskiej w pierwszej turze wyborów w Krakowie?
1: To jest wynik, który jest lepszy niż wszystkie sondaże, które były przed pierwszą turą, bo one miały rozpiętość od 20 z bardzo delikatnym przycinkiem do 27%. Wynik jest prawie 30%. Przypominam, że pani senator, którą znam i naprawdę cenię ze względu na ogromną pracowitość i zaangażowanie, ona pracuje w Komisji Petycji, która jest jedną z najbardziej obciążonych komisji wraz z Komisją Ustawodawczą, której pracami kieruje w Senacie i naprawdę to obowiązki wykonuje bardzo dobrze. I widać, że w toku tej kampanii poparcie dla niej rosło, no ale też nie jest tajemnicą, że najlepszy wynik po pierwszej turze miał pan Łukasz Gibała, były poseł Palikota. Mówię o tym, bo często przedstawia się go jako kandydata niepolitycznego, niepartyjnego. Nie, ten kandydat ma bardzo szerokie, zresztą także były poseł Platformy Obywatelskiej, dosie polityczne. No, ostateczne wyniki wyborów to już absolutnie wszystko w rękach mieszkańców Krakowa. To oni tego wyboru już za 2 tygodnie dokonają i muszą zważyć z ich punktu widzenia, który z kandydatów najlepiej będzie zarządzał ich miastem. No a Kraków jest najbardziej zadłużonym miastem w Polsce, jeżeli to liczymy w przeliczeniu na głowę mieszkańca.
0: Może panie senatorze, nie mam racji, ale jeśli mieszkańcy chcieli zmiany odwołując Aleksandra Miszalskiego, to nie byłoby to wbrew logice wybierać kandydata znowu z tej samej partii?
1: Panie doktorze, w Krakowie akurat Platforma Obywatelska, jeżeli patrzymy po roku 89, no tak naprawdę w sposób szczególny na ostatnie ćwierć wieku, w zasadzie cały czas rządziła lewica. Prezydent Majchrowski czuł się związany z tym środowiskiem politycznym i bardzo często to podkreślał. Tak, ostatnie 2 lata to był prezydent Miszalski, ale jeżeli patrzymy na całą historię i także na to, co w jaki sposób też szczególnie mocno ciążyło na tej kadencji. Mówię na przykład o tym długu, który ciąży na mieście, no to w sposób szczególny są to wszystkie i dobre i złe strony, bo też podkreślmy, że Kraków to miasto, w którym przeprowadzono bardzo wiele inwestycji, chociaż teraz jest miastem, do którego jak ja przyjeżdżam, to przyznaję, że chyba jest miastem z największymi problemami komunikacyjnymi, największymi korkami i pytanie, czy przez te 2 lata można było pewne rzeczy na tyle silnie zmienić. Mieszkańcy wyrazili niezadowolenie ostatnimi 2 latami odwołując prezydenta Krakowa, a kto w ich ocenie będzie lepiej rozwiązywał te problemy. Ja przyznam, że zapoznałem się z programem pani senator jako kandydatki na prezydenta Krakowa. Mnie on przekonuje, ale jestem mieszkańcem Łodzi, a nie Krakowa, a to mieszkańcy Krakowa podejmą decyzję.
0: A według pana faktycznie Aleksander Miszalski mógł zrobić więcej?
1: Zawsze można zrobić więcej. Ja 13 lat funkcjonowałem w samorządzie, byłem radnym miejskim, powiatowym, wiceprezydentem miasta, wiceprzewodniczącym Sejmiku Województwa Łódzkiego i nawet wtedy, kiedy byłem wiceprezydentem miasta odpowiedzialnym za finanse publiczne, w momencie wyboru my mieliśmy ponad 60% zadłużenie. W momencie, kiedy wygrywaliśmy wybory, zresztą bardzo szeroką koalicją, bo ja wiem, że zabrzmi to wręcz, bym powiedział, zaskakująco dla wielu radiosłuchaczy. Kiedy wygrywaliśmy wybory w 2002 roku w Zgierzu, gdzie wówczas mieszkałem, to żeby pokonać bardzo silną wówczas lewicę, zawiązaliśmy koalicję, która obejmowała, uwaga, obejmowała Platformę Obywatelską, obejmowała Prawo i Sprawiedliwość, obejmowała Ligę Polskich Rodzin i obejmowała różne lokalne stowarzyszenia, bo dopiero tak szerokie porozumienie zaskutkowało naszym zwycięstwem. Oddłużyliśmy miasto po lewicy i z prawie braku inwestycji wprowadziliśmy Zgierz do grupy kilku miast średniej wielkości z największą grupą inwestycji. Ale to nie zajęło nam 2 lata, to zajęło nam całą kadencję, ale niewątpliwie prezydent Miszalski, gdyby błędów nie popełniał i gdyby mieszkańcy Krakowa byli zadowoleni z tego, jak wykonuje swoje obowiązki, to po prostu by go nie odwołali, a odwołali go w referendum.
0: A akcentowanie przez Monikę Piątkowską, że ma poparcie premiera Donalda Tuska i ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza, bardziej jej pomoże, pana zdanie, w drugiej turze?
1: Premier Władysław Kosiniak-Kamysz to Krakus. To jest jego miasto, jego województwo. Więc tutaj to poparcie ma nie tylko wymiar taki symboliczny, że kandydatka jest wspierana przez własną partię, ale także przez partię koalicyjną. Czy z punktu widzenia samorządu takie poparcie ma znaczenie? Ma. Odwołam się do konkretnego przykładu. Kraków, mówiłem o tym, jedną z podstawowych bolączek są sprawy komunikacyjne, także związane z zakorkowaniem miasta. Dzisiaj w Polsce mamy tylko jeden projekt związany z budową metra, to jest oczywiście Warszawa. Takiego projektu nigdy nie realizuje samorząd sam. To musi być wsparcie budżetowe. I brońcie Panie Boże, nie mówię, że inny prezydent takiego wsparcia ze strony rządu by nie miał, ale niewątpliwie szybkość, sprawność rozmów na przykład na ten temat z rządem i większością parlamentarną będzie miało ułatwione pani senator Monika Piątkowska, bo po pierwsze zna wszystkich polityków rządowych, po drugie co do ewentualnych decyzji, a dofinansowanie budowa metra w Krakowie będzie wymagała jednak specjalnych rozwiązań, także ustawowych, no to bym powiedział, to są jej koleżanki i koledzy tworzący obecnie większość parlamentarną. Więc dlatego niewątpliwie takie poparcie w jakiś sposób wspiera tą kandydaturę i stanowi też jakiś sygnał dla mieszkańców Krakowa, że pani senator poza osobistymi cechami, tak jak powiedziałem, pracowitością, zaangażowaniem, dołącza
0: chociaż
1: jeszcze pewne
0: senatorze,
1: dodatkowe walory.
0: Panie senatorze, ja też słuchałem wczoraj Łukasza Gibały i on twierdzi, że pieniędzy po prostu na metro w Krakowie nie ma i że znowu Koalicja Obywatelska próbuje oszukać krakowian, że te pieniądze się znajdą, bo już podobno też Aleksander Miszalski o tym mówił, że powstanie metro, a że niewiele do tej pory się udało zrobić.
1: Panie redaktorze, pan Łukasz Gibała jest chyba czwarty raz na pewno startuje na prezydenta, a jest też wieloletnim radnym. Ja chylę czoła, niewątpliwie jest specjalistą od pieniędzy. Jego rodzina jest niezwykle majętną rodziną. No 300 nieruchomości w okolicach Krakowa i w Krakowie. To robi wrażenie, zresztą także to, że sfinansował de facto kampanię odwołującą prezydenta Miszalskiego. No, pewno nie każdy z naszych radiosłuchaczy, by nie powiedzieć prawie żaden, może wyłożyć 2 miliony prywatnych pieniędzy, żeby taką kampanię sfinansować. Ale jednak ja nie znam jego wiedzy na poziomie budżetu państwa, przynajmniej takową się nie wykazał. Dlatego byłbym wstrzemięźliwy z takimi deklaracjami, bo jeżeli pan Łukasz Gibała by wygrał wybory prezydenckie, to przecież sam będzie w rozmowie z rządem o takie środki zabiegał. No i wtedy każdy urzędnik mu powie, ale przecież panie, pan mówiłeś, że w budżecie nie ma pieniędzy, to po co pan takie rozmowy rozpoczynasz? Przyznaję, że jakaś idiotyczna strategia narracyjna, no, która może krakowianom dać do myślenia, czy pan Gibała jest rzeczywiście najlepszym kandydatem.
0: Też niektórzy działacze PiS czy obu Konfederacji podkreślają, że najważniejsze, żeby nie wygrała tylko Monika Piątkowska. Jeśli elektorat prawicowy opowiedziałby się za Łukaszem Gibałą, widzi pan jakiś mocny punkt programu Moniki Piątkowskiej, który zmobilizowałby masowo nowych wyborców, którzy nie poszli jeszcze w pierwszej turze do wyborów?
1: Dziękuję za Panie, tylko ja jednak pół zdaniem się muszę też odnieść. No trochę pan redaktor mnie zaskakuje, mówiąc o masowym poparciu elektoratu prawicowego. No przecież Łukasz Gibała mówi bardzo wyraźnie, że jest politykiem skrajnie progresywnym, popiera aborcję bez żadnych warunków. Jako polityk Palikota był tym najtwardszym skrzydłem i to, bym powiedział, właśnie lewicowo-postępowym, umownie mówiąc. I ja tego w ogóle nie oceniam.
0: Ja państwu to, że stawiam tylko taką, taką po prostu hipotezę, tak? To jest...
1: Ale
0: tak
1: mówienie o masowym poparciu elektoratu prawicy, to bym powiedział, świadczyłoby o tym, że mieszkańcy Krakowa nie znają poglądów pana Gibały. No znają. A teraz co do ewentualnie scenariuszy na drugą turę.
0: Pani ja senator, mówiłem o Monice Piątkowskiej, czy ona zmobilizuje tak, masowo nowych wyborców, a nie Łukasza
1: Gibały. Scenariusz na drugą turę. On nie jest tajemnicą. Frekwencja w pierwszej turze była 42%. Frekwencja w wyborach samorządowych w Krakowie była grubo ponad 50%, a w wyborach ostatnich parlamentarnych bodaj 73%. Co to w praktyce oznacza? Że pan senator musi pozyskiwać głosy przede wszystkim wśród tych wyborców, którzy po prostu nie poszli do głosowania, bo jest to bardzo, bardzo duża liczba wyborców i to jest taki naturalny, zresztą o czym pan senator, co pan senator podkreśla, taki naturalny sposób jej prowadzenia kampanii w tych ostatnich dwóch tygodniach, próba zachęcenia do uczestnictwa w głosowaniu tych, którzy w pierwszej turze udziału w wyborach nie wzięli i osobiście uważam, że to jest po prostu strategia słuszna.
0: A co pan myśli o takiej kampanii negatywnej, czyli na przykład zniechęcaniu do wyboru właśnie Łukasza Gibałę, żeby na niego nie głosować i żeby po prostu ci, którzy nie chcą poprzeć Moniki Piątkowskiej, w ogóle nie poszli do wyborów?
1: Panie doktorze, ja przyznaję, bo pani senator przy okazji posiedzenia Senatu nam pokazywała różne formy kampanii w social mediach. No jak pokazała mi kilka kont, które masowo z udziałem AI produkują filmiki czy infografiki ją atakujące i to w sposób taki, bym powiedział, głęboko nieprzyzwoity, nie tylko w stosunku do niej jako do polityka, ale nawet do kobiety. Przepraszam, odwoływanie się do koloru włosów i pewnych takich potocznych skojarzeń, przyznam, że z niesmakiem to oglądałem. Tak mam wrażenie, że niestety polska polityka to nie tylko prezentowanie kandydata, ale także w wielu miejscach oczywiście kampania negatywna i przedmiotem tej kampanii negatywnej w pierwszej turze zapewne byli wszyscy kandydaci, a obawiam się, że i w drugiej turze ta dwójka, która się w niej znalazła, nie będzie jej, nie będzie oszczędzana na tym polu.
0: To jeszcze tutaj przytoczę cytat z Łukasza Gibały. Powiedział na antenie RMF FM, że zgłosiło się do mnie 6 radnych Koalicji Obywatelskiej. Nie podobało im się to, co robił Aleksander Miszalski. Jeśli wygram wybory, to są otwarci na współpracę. Obawia się pan, że faktycznie lokalni działacze KO mogliby nie być lojalni po ewentualnej przegranej Moniki Piątkowskiej?
1: Panie redaktorze, ale to jest fake. Mamy już stanowisko tam radnych Koalicji Obywatelskiej, bo to nie o to chodzi, czy w przyszłości nie współpracować. No, Rada Miasta, mówię to jako były wiceprezydent, oczywiście, że zawsze musi współpracować, ale też może walczyć o realizację swoich projektów, programów, bo to Rada Miasta podejmuje uchwały, w tym kluczową, budżetową, ale przyznaję, że z takim niesmakiem odbieram tę informację, której później radni zaprzeczają, bo to jakaś próba takiej właśnie kampanii na zasadzie pewnego fermentu. Tak, pan Łukasz Gibała będzie miał problem. Nie ma większości w Radzie Miasta. Większość w Radzie Miasta Krakowa dzisiaj tworzą między innymi radni Koalicji Obywatelskiej, ale to nie próba rozbijania ich, wyciągania, przekupywania, tylko dialog, rozmowa, przekonywanie do pewnych programów i racji. Jeżeli mam coś panu Gibale podpowiadać, to w razie ewentualnego zwycięstwa, chociaż to zwycięstwo życzę pani senator Monice Piątkowskiej, bo poznałem ją z pracy, którą wykonuje, to przestrzegam pana Gibałę, żeby nie szedł tą drogą, bym powiedział, bo to jest droga, która naprawdę bardzo szybko prowadzi do konfliktów w Radzie i do tego, że takie ciało staje się po prostu dysfunkcjonalne, bo zajmuje się polityką, a nie pracą na rzecz mieszkańców.
0: A jak pan odebrał sporządzoną przez ministra Andrzeja Domańskiego interpretację prawa podatkowego dotyczącą par homoseksualnych, dającą im możliwość ulgi wspólnego rozliczania PIT?
1: Panie doktorze, jako pewna rzecz, no, która wynika z przepisów prawa. Ja zresztą na jedną rzecz zwracam uwagę. Podstawa prawna do wspólnego rozliczenia PIT-u nie wynika z samego wpisania aktu małżeństwa zawartego za granicą, tylko z interpretacji ogólnej, którą wydał minister finansów 24 września i z jej ogłoszenia w dzienniku urzędowym. Czy Polska ma obowiązek, no bo od tego wszystko się zaczęło, transkrybować akty małżeńskie zawarte przez polskich obywateli w innych państwach Unii Europejskiej? No ma obowiązek. Wynika to z traktatu funkcjonowania Unii Europejskiej dotyczącej obywatelstwa i swobody przemieszczania się.
0: Ale orzeczenia TSUE ani NSA nie dotyczyły kwestii opodatkowania zawartych za granicą związków tej samej płci.
1: Panie redaktorze, no ale jeżeli Karta Praw Podstawowych, na które powołuje się i TSUE, i zresztą polskie sądy, także Naczelny Sąd Administracyjny, mówi o zakazie dyskryminacji ze względu na płeć i obowiązku uznania aktów małżeństw zawartych poza granicami, no to w Polsce związki małżeńskie korzystają z możliwości wspólnego rozliczania się. Więc następstwem tego typu obowiązujących przepisów jest, że w Polsce w takim razie, jeżeli dokonuje się transkrypcji, czyli wpisania tego aktu małżeńskiego, to również mogą korzystać z tych rozwiązań, które wynikają z prawa podatkowego. Co w ogóle zrobił dokładnie minister finansów?
0: Też
1: minister finansów, to pół zdania. Minister finansów wydał tą interpretację po to, żeby organy podatkowe jednolicie stosowały przepisy po wyroku TSUE. I wyjaśnił w tym dokumencie, że osoby z transkrybowanym aktem małżeństwa należy traktować, cytuję dokładnie, na gruncie prawa podatkowego, tak jak małżonków, zarówno w ulgach, jak i w obowiązkach. Przypominam na przykład, że małżonkowie, jeżeli któryś z nich zrobi długi, to jeżeli nie mają rozdzielności majątkowej, spłacają te zobowiązania. I tylko tyle, i aż tyle jest w decyzji ministra finansów.
0: Panie senatorze, bo też część prawników wskazuje na to, że interpretacja ogólna nie jest źródłem prawa w Polsce w rozumieniu konstytucji, bo w artykule 87 konstytucji nie ma interpretacji ogólnej jako źródła prawa w Polsce.
1: No, ale panie redaktorze, no oczywiście w Konstytucji nie ma tysięcy ustaw, dziesiątek tysięcy rozporządzeń, zarządzeń i rzeczywiście interpretacji ogólnej, bo być nie może, bo Konstytucja by nie obejmowała określonej grupy artykułów, tylko zajmowałaby dziesiątki tysięcy tomów. A czy przyznajesz, że taka interpretacja prawnicza, no to moim zdaniem jednak nie broni się w sensie merytorycznym.
0: Pana też ten argument, że tak poważna zmiana wymagałaby zmiany konstytucji, bo przeciwnicy też wskazują, że konstytucja w artykule 18 wymienia małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, dlatego uznawanie w polskich rejestrach małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą może być zdaniem przeciwników sprzeczne z konstytucyjnym modelem małżeństwa.
1: Panie redaktorze, no to zacytujmy dokładnie artykuł konstytucji. Konstytucja mówi, że małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny podlega ochronie. Oczywiście, że tak, ale Konstytucja nie mówi, nie, szczególnej tam z tego co pamiętam nie ma zapisane w Konstytucji, tylko jest pewną interpretacją prawników. Konstytucja nie mówi o tym, że to jest jedyny akt małżeński. Mówię o ochronie aktu małżeńskiego jako związku kobiety i mężczyzny. Jeżeli Polska wstąpiła do Unii Europejskiej, o czym zdecydowali obywatele w referendum, to my musimy także i musimy przestrzegać podstawowe dokumenty Unii Europejskiej, ratyfikowane traktaty, co wynika też z Konstytucji. I jesteśmy nimi związani. I to w tych traktatach o funkcjonowaniu Unii mówią one o swobodzie przemieszczania się obywateli, w Karcie Praw Podstawowych, o poszanowaniu życia rodzinnego i zakazu dyskryminacji ze względu na orientację seksualną. No, bym powiedział, to wynika z ustawodawstwa europejskiego, które musimy respektować. Jeżeli kogoś nie przekonuje ustawodawstwo europejskie, to przypominam, że w tej sprawie mamy już też wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 20 marca 2026 roku, który mówi o obowiązku dokonania transkrypcji aktów małżeńskich zawartych poza granicami. Zresztą są już kolejne orzeczenia w tej sprawie, więc także ci, którzy w sposób szczególny mają wrażliwość otwartą na sądy, w tym najwyższy, bo Naczelny Sąd Administracyjny, przypominam, małżeńska jest dokumentem o charakterze administracyjnym, urzędowym, no to mają wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego.
0: Ale czy jednak pani uważa, że interpretacja ogólna to jest no za słaby, można powiedzieć, przepis, że przynajmniej powinno to się te zmiany zajść na drodze ustawowej, na przykład zmiany w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, że powinna zostać przyjęta ustawa?
1: Nie no, panie doktorze, zmiany w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, kodeks rodzinny i opiekuńczy nie reguluje szczegółów prawa podatkowego. Te szczegóły reguluje całkiem inny akt, czyli ordynacja podatkowa.
0: Ale też
1: a ordynacja
0: kodeks
1: podatkowa wprowadza możliwość interpretacji i wydania interpretacji ogólnej prawa podatkowego, od czego zaczęliśmy ten fragment naszej rozmowy. Co się stało? Zgodnie z obowiązującymi przepisami ta interpretacja została opublikowana w dzienniku urzędowym, czyli zachowano całą procedurę ważności ogłoszenia tej interpretacji Ministerstwa Finansów. Więc od strony prawnej ja nie mam, przyznaję tutaj absolutnie uwag, no bo zostały te warunki, które są w takiej sytuacji niezbędne do spełnienia, zachowane.
0: Już tłumaczę, o co mi chodziło też o tej kolizji z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, że według części prawników polskie przepisy materialne nie przewidują małżeństw jednopłciowych, więc sama zmiana formularzy nie usuwa problemu zgodności z obowiązującym prawem rodzinnym.
1: Ale polskie przepisy mówią o obowiązku zachowania regulacji wynikających z przepisów prawa wspólnotowego. Polskie przepisy i ratyfikowane traktaty mówią, że Polska jest związana dokumentami powołującymi Radę, tymi podstawowymi, także traktatowymi, i polskie przepisy mówią o tym, że Polska jest związana rozstrzygnięciami Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Polskie przepisy mówią o tym, że w sprawach podatkowych wątpliwości można rozstrzygać właśnie rozstrzygnięciem, które zostało wydane w postaci interpretacji ogólnej. Nie, no, nie przekona mnie pan. Ja, oczywiście, ja przyjmuję, że jest też grupa prawników, które w tej sprawie
0: znaczy, nie uważają, że to jest takie obejście prawa. Wie pan, że część uważa, że to jest takie obejście prawa, że po prostu nie macie większości, żeby wprowadzić ustawę, bo i nie możecie jej później odrzucić weto prezydenta.
1: Mieliśmy większość, żeby wprowadzić ustawę.
0: Ani zmienić konstytucję i próbujecie po prostu obejść prawo.
1: Nie ma potrzeby zmiany w konstytucji, bo w konstytucji nigdzie nie jest napisane, że jedynym związkiem, który może być zawarty, to związek kobiety i mężczyzny. Jest tylko zapis, że podlega on ochronie. I oczywiście, że podlega ochronie, bo w Polsce małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny podlega ochronie. I to się nie zmienia, ale mamy cały zestaw przepisów, zarówno prawa krajowego, także wyroków polskich sądów, jak Naczelnego Sądu Administracyjnego, jak i wiążące nas przepisy na poziomie unijnym, które wynikają z członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Ja zawsze powtarzam, jeżeli ktoś uważa, że przepisy wspólnotowe nas nie powinny wiązać, tak uznali Brytyjczycy, no to oczywiście z tejże Unii Europejskiej może wystąpić, ale to niech wtedy też uczciwie mówi, że on uważa, że Polska nie powinna być w Unii Europejskiej, bo uważa, że miejsce Polski jest w innych strukturach czy w innych sojuszach. Ma do tego prawo. Ja z tym poglądem się nie zgadzam.
0: Dobrze, na pewno dyskusja jeszcze będzie trwała. Gościem poranka 7-9 był Krzysztof Kwiatkowski, senator Koalicji Obywatelskiej, były minister sprawiedliwości i prokurator generalny. Dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję i pozdrawiam całe piękne Podlasie. Pozdrawiam serdecznie.
2: 7-9. Gość poranka.

0: 7:09. Twój początek dnia.
1: Drodzy słuchacze, proszę was uprzejmie o modlitwę za mamę księdza profesora Roberta Skrzypczaka. Niestety rozmowa z księdzem profesorem się nie odbędzie. Napisał mi, że w stanie nagłym pojechał z mamą do szpitala. Ja w tym czasie państwu jeszcze przeczytam najnowsze informacje. Rubio zabrał głos w sprawie Ralph Fairford. Padły słowa o obcym państwie. Sekretarz stanu USA Marco Rubio powiedział, że w sprawie podejrzanego spisku wymierzonego w bazę Ralph Fairford w Wielkiej Brytanii widoczne są oznaki zaangażowania zagranicznego aktora. Rubio nie ujawnił jednak, o jakie państwo bądź organizację chodzi. Zapowiedział, że w najbliższych dniach w sprawie mogą pojawić się nowe informacje. Muszę uważać na to, co mogę powiedzieć, zaznaczył Rubio, określając wydarzenia w Wielkiej Brytanii jako bardzo poważną sytuację. Podkreślił również, że amerykańskie służby wypracowały z brytyjskimi władzami przy działaniach prowadzących do zatrzymania podejrzanych. Mamy do czynienia z elementami na świecie, które otwarcie groziły atakiem na amerykańskie interesy na całym świecie, dodał Rubio. Szczególne kontrowersje wywołała decyzja o zwolnieniu 5 zatrzymanych za kaucją. Rubio wyraził zaniepokojenie tym posunięciem. Do sprawy odniósł się również prezydent USA Donald Trump, który powiedział, że był zaskoczony decyzją brytyjskich władz. Zapytany o możliwy związek incydentu z Iranem, Trump odpowiedział, że jest to możliwe, ale nie przedstawił dalszych szczegółów. Być może, ja powiedziałbym, nie wypuszczajcie ich za kaucją. Jestem zaskoczony, że ich wypuścili. Ja bym tego nie zrobił, odpowiedział Trump. Do incydentu doszło 27 września w pobliżu Ralph Fairford w Gloucester. Brytyjskie służby zatrzymały 5 mężczyzn podejrzanych o przygotowanie ataku terrorystycznego. Śledczy zabezpieczyli kilka pojazdów i badali materiały, które mogły mieć związek z planowanym wykorzystaniem urządzeń wybuchowych. W związku z operacją teren wokół bazy został zabezpieczony, a część mieszkańców pobliskiej miejscowości musiała tymczasowo opuścić swoje domy. Zatrzymani zostali następnie zwolnieni za kaucją policyjną. Nie oznacza to jednak zakończenia postępowania. Wszyscy pozostają objęci śledztwem. Drogie smartfony, ubrania, ale i jedzenie. Miliony Polaków żyją na kreskę. Osoby w wieku 36 do 65 roku życia są najbardziej zadłużoną grupą konsumentów figurujących w Krajowym Rejestrze Długów. Ich łączne zaległości wynoszą 31,2 miliarda złotych, a średni dług przypadający na osobę to 26,7 tysiąca złotych. W tej grupie znajduje się prawie 1,2 miliona niesolidnych podatników, wynika z danych KRD. Łącznie w rejestrze widnieje niemal 1,9 miliona zadłużonych konsumentów, których zaległości sięgają 40,2 miliona złotych. Największą część tej kwoty stanowią zobowiązania osób w wieku 36-65 lat. Najwyższy średni dług mają jednak konsumenci w wieku 46 do 55 roku życia. Na jedną osobę przypada średnio 30,7 tysiąca złotych zaległości. Znacznie niższe zadłużenie odnotowano w pozostałych grupach wiekowych. Osoby powyżej 65 roku życia mają średnio 17,1 tysiąca złotych zaległości. Łączna wartość ich zadłużenia wynosi 3,2 miliarda złotych, a w rejestrze figuruje 190,2 tysiąca seniorów. Jeszcze niższy średni dług mają konsumenci do 35 roku życia, wynosi on 11,5 tysiąca złotych na osobę. Łączne zaległości tej grupy sięgają 5,8 miliarda złotych, a w KRD znajduje się ponad 500 000 osób w tym wieku. KRD zwraca uwagę na charakter zobowiązań młodszych konsumentów. W tej grupie częściej pojawiają się zaległości związane z zakupem drogich smartfonów, komputerów i innych produktów z wyższej półki. Coraz większe znaczenie mają również odroczone płatności za codzienne zakupy, m.in. żywność, kosmetyki czy ubrania. Jak wskazuje cytowana w raporcie firma windykacyjna Kaczmarski Inkasso, Problemem może być nie tylko wysokość pojedynczego zobowiązania, ale również ich liczba. Niewielkie kwoty, jeśli jest ich wiele, mogą z czasem doprowadzić do narastania długu. Firma jako przykład podaje młodego dłużnika, wobec którego prowadzono 30 spraw na łączną kwotę 2000 zł. Znaczną część tej sumy stanowiły rachunki za jedzenie. W przypadku konsumentów w wieku 36 do 65 lat zadłużenie częściej wynika z kumulacji stałych i wysokich kosztów. Chodzi przede wszystkim o kredyty, utrzymanie mieszkania lub domu, samochodu oraz wydatki związane z dziećmi. Kaczmarski Inkaso zwraca również uwagę na zaległości powstające w związku z finansowaniem remontów, wyposażania gospodarstw domowego czy zakupu droższych dóbr konsumpcyjnych. W przypadku osób powyżej 65 roku życia istotnym wyzwaniem

0: przynajmniej jedną firmę windykacyjną, 67% uważa, że takie firmy pomagają wierzycielom odzyskiwać pieniądze. Z kolei 64% badanych ocenia, że zwiększają one szanse na wyegzekwowanie należności. Jednocześnie 40% respondentów uważa, że firmy windykacyjne wspierają zadłużonych konsumentów w wychodzeniu z zaległości. Polska bez zwycięstwa w Lidze Narodów. Kadra Urbana przegrała ze Szwedami. W drugim meczu Dywizji B Piłkarskiej Ligi Narodów reprezentacja Polski przegrała na wyjeździe ze Szwedami 1-3. W sobotę biało-czerwoni zremisowali bezbramkowo z Bośnią i Hercegowiną. Mecz rozpoczął się od ataków Polaków i już w czwartej minucie zespół Jana Urbana mógł objąć prowadzenie, ale groźny strzał z linii pola karnego Piotra Zielińskiego obronił Wiktor Johansson. Szwedzi nie pozostawali dłużni i szybko przeszli do ofensywy. Stworzyli kilka groźnych sytuacji, a jedną z nich wykorzystał w ósmej minucie Benjamin Ningren. Szwed pokonał Marcina Bułkę strzałem głową po wrzutce piłki w pole karne. Reprezentanci Polski nie zamierzali się poddać. Nadal groźnie atakowali, a ich determinacja została nagrodzona tuż przed końcem pierwszej połowy. Wyrównującego gola w 43 minucie strzelił Sebastian Szymański. W drugiej połowie wydarzenia na boisku wyglądały podobnie. Oba zespoły prowadziły otwartą grę, Polacy dominowali długimi fragmentami, ale bramki zdobywali już tylko gospodarze. W 64 minucie precyzyjnym strzałem z linii pola karnego prowadzenie Szwedom zapewnił Yasin Ayari, a 8 minut później na 3-1 wynik podwyższył Wiktor Gyökeres. Dopiero w 88 minucie na boisko wszedł Robert Lewandowski, ale nie zdołał on zmienić już losów tego spotkania. W innym poniedziałkowym meczu polskiej grupy Ligi Narodów piłkarze Bośni i Hercegowiny wygrali na wyjeździe z Rumunią 4-2. Na jeńcach ćwiczyli pierwszą pomoc, przykleili do nogi trotyl i odpalili. Kolejne doniesienia o nadużyciach grupy Wagnera w Afryce. W rozmowie z ukraińskim dziennikarzem były najemnik przyznał, że podczas pobytu w Mali wojskowi m.in. uczyli się pierwszej pomocy. Nie mieli jednak manekinów. Żeby lepiej oddać realia wojny, krzywdzili jeńców i to na nich szkolili się z opatrywania ran albo tamowania krwawienia. Dmytro Karpenko prowadzi w sieci popularny kanał, na którym rozmawia z rosyjskimi jeńcami wojennymi. Tym razem Ukrainiec przeprowadził wywiad z Aleksandrem, byłym bojownikiem związanym z grupą Wagnera. Dawny najemnik opowiedział o swoim pobycie w Afryce, m.in. o szkoleniach, podczas których Rosjanie specjalnie zadawali jeńcom rany, żeby uczyć się pierwszej pomocy na autentycznych przykładach. I proszę Państwa, tutaj jeśli chodzi o przegląd portali internetowych, kończymy i zaraz jeszcze... To jest już, dziękuję Państwu za uwagę, a jeżeli mają Państwo chęć wrócić do naszych porankowych rozmów, to są one na stronie 7.9.pl. Warto też zasubskrybować nasz kanał YouTube i w wolnej chwili odsłuchać sobie wszystkie rozmowy. Audycję zrealizował Konrad Abramowicz, poranek prowadził Patryk Lubryczyński. Życzę Państwu dobrego dnia, dużo radości i Bożej obecności w tym, co przed nami. Do usłyszenia.
1: 7.9. To był Twój początek dnia.
2: Zapraszamy na reklamy.
3: Nie wszystko trzeba robić samemu. Czasem wystarczy odpowiednie wsparcie, by pokonać własne ograniczenia i zrobić kolejny krok. Na czym polega wsparcie asystenta osoby z niepełnosprawnością? W czym pomaga i jak pomaga budować samodzielność oraz przezwyciężyć własne słabości? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Naszym gościem będzie Beata Zielińska, asystent osoby z niepełnosprawnością. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
4: Krystyna, mam nadzieję, że zakupy już widziałaś.
5: Tak, właśnie patrzę. Zbyszek?
4: Co?
5: A mleko i śmietanę kupiłeś?
4: Tak, mazurski smak.
5: No a twaróg i masło na śniadanie masz?
4: Tak, mazurski smak.
5: Zbyszek, a skąd ty to wszystko takie pyszne wziąłeś?
4: No jak to skąd, Krystyna? To się bierze z natury.
6: Prosty skład, naturalna czystość i pyszny, autentyczny smak. Mazurski smak. To się bierze z natury.

0: Szukasz studiów z przyszłością? Wybierz Międzynarodową Akademię Nauk Stosowanych w Łomży. Kierunki rolnictwo, budownictwo, bezpieczeństwo wewnętrzne, logistyka, towaroznawstwo, pielęgniarstwo. Wszystko z praktycznym i indywidualnym podejściem do studenta. MANS. Studiuj z sensem. Działaj z pasją. Zarekrutuj się już dziś na www.mans.edu.pl lub odwiedź nas przy Studenckiej 19 w Łomży. Twój kierunek, twoja przyszłość.
1: Po reklamie.

0: Poranna kawa tylko z Radiem Nadzieja.
1: A pijemy tę kawę w ostatni wtorek września, minuta po godzinie 9:00, Anna Czytowska, dzień dobry, cieszę się, że jesteście, drodzy Państwo. Dziś w Kościele Katolickim obchodzimy święto Archaniołów Michała, Rafała i Gabriela. Jest 29 września, tylko 93 dni pozostały do końca tego roku. Imieniny obchodzą dziś oczywiście Michał, Gabriel i Rafał także. Jutro, 30 września, Dzień Chłopaka, będziemy obchodzili. Przypominam o tym już dziś, jeśli ktoś chce jakiś upominek swojemu ulubionemu chłopakowi sprawić, kupić. 12 stopni na termometrach teraz, a 21 to temperatura maksymalna, więc kontynuujemy piękną polską złotą jesień. To będzie naprawdę piękny wtorek. Taka udana pogoda zostanie z nami przynajmniej do początku przyszłego tygodnia, więc można ją bardzo dobrze wykorzystywać. Zaśpiewa Kamil Bednarek, a za 7 minut zrobimy konkurs.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Co słychać na Mazowszu?
2: W każdy piątek o godzinie 13:40.
1: Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.
3: Nie wszystko trzeba robić samemu. Czasem wystarczy odpowiednie wsparcie, by pokonać własne ograniczenia i zrobić kolejny krok. Na czym polega wsparcie asystenta osoby z niepełnosprawnością? W czym pomaga i jak pomaga budować samodzielność oraz przezwyciężyć własne słabości? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Naszym gościem będzie Beata Zielińska, asystent osoby z niepełnosprawnością. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12:15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
0: Po reklamie. Sometimes.

10 minut po 9, czas na konkurs w Radiu Nadzieja. Do wygrania jest dziś książka od wydawnictwa W Drodze, wydana w serii Psychologia i Wiara. Wyzwania, trening cnót drogą do męskości. Autorzy to Tim Gray i Curtis Martin. Dzięki kończącym każdy rozdział pytaniom ta książka jest do czytania także jako podejmowanie wyzwań indywidualnych lub też w grupie. Autorzy czerpią z bogactwa biblijnego nauczania i mądrości chrześcijaństwa, aby pomóc mężczyznom w dążeniu do życia, którego siłą i fundamentem są cnoty. Jeśli ktoś z Państwa jest zainteresowany przeczytaniem tej książki, może też trenowaniem cnót, to bardzo proszę o telefon 512 123 502 lub 512 123 503. To numer telefonów do nas.

17 minut po godzinie 9 słuchają Państwo Radia Nadzieja. O godzinie 9.30 zapraszam do rozmowy z gościem dnia. Moim i Państwa gościem będzie członek Zarządu Województwa Podlaskiego Jacek Piorunek.

0: zabrać mnie? Czy to przeszło ci przez myśl? Zwlekanie jest niebezpieczne.
1: Nasz gość dnia.
2: Gościem dnia Radia Nadzieja jest Jacek Piorunek, członek Zarządu Województwa Podlaskiego. Dzień dobry, panie marszałku.
3: Dzień dobry, witam wszystkich państwa bardzo serdecznie.
2: Europejskie Dni Dziedzictwa już za nami. W Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu odbyła się konferencja Przyszłość przeszłości. Dziedzictwo w zagrożeniu. Z czego te zagrożenia wynikają?
3: No, zagrożeń jest dużo. Oczywiście cały świat w tej chwili jest dynamiczny. Dodatkowo też mamy zagrożenie wojną i to nie są już żarty, można powiedzieć, widząc jak to w tej chwili wygląda. I nasze trzy muzea na tak zwanym wolnym powietrzu, czyli Muzeum Rolnictwa imieniem księdza Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu, Skansen Kurpiowski w Nowogrodzie imieniem Adama Chętnika i Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej razem z Fundacją Kronenberga postanowiły zorganizować takie forum, konferencje, w których generalnie mówiąc postawiły problemy właśnie dziedzictwa, które jest umiejscowione w tych trzech muzeach w kontekście zagrożenia. I tutaj chodziło generalnie o architekturę drewnianą, o te artefakty, które posiadają te muzea w ramach swoich zasobów. I dyskutowano o zagrożeniach, które czekają te muzea, ale tak jak mówię, nie tylko w kontekście ewentualnego zagrożenia wojennego, ale też zagrożenia, które spotykają na co dzień.
2: Czasami jakieś gwałtowne zjawiska atmosferyczne czasem mogą być?
3: Też. Zabezpieczanie tych zbiorów, oczywiście kwestia rozwoju, kwestia, wprowadza się też nowe standardy, prawda, związane z zabezpieczeniem, z warunkami przeciwpożarowymi. To wszystko, ja powiem w ten sposób, to zagrożenie było słowem bardzo ogólnym. Mówiliśmy generalnie o losach tych naszych trzech muzeów, czy powinny się rozwijać, czy powinniśmy stawiać na nowe obszary w tychże muzeach, jak powinno wyglądać dofinansowanie, jakie powinny być relacje z organami prowadzącymi, prawda, po to, żeby one lepiej funkcjonowały. I rzeczywiście powiem, że planowałem na początku takie rozpoczęcie tej konferencji, później myślałem, że pojadę do Białegostoku, bo tam było 35-lecie Izby Przemysłowo-Handlowej, na którym też powinienem był być, ale ta tematyka, która była w Ciechanowcu, tak mnie pochłonęła, że zostałem aż do następnego dnia, bo rzeczywiście wiele problemów było poruszanych. Specjaliści z całej Polski, którzy znają się na muzeach na wolnym powietrzu i też przedstawiciele Ministerstwa Kultury czy Narodowego Instytutu Muzeów dostarczyli nam wielu informacji na temat funkcjonowania tych trzech muzeów.
2: Bo to, panie marszałku, stają się takie też nie tylko muzea, które można zwiedzać w oczywisty sposób, ale też są aktywne w tworzeniu kultury, czyli mam na myśli warsztaty, różne imprezy. Ta rola tych muzeów się zmieniła na przestrzeni kilkudziesięciu lat.
3: Tak jest, dlatego zrobiliśmy to między innymi w Muzeum w Ciechanowcu, z tego względu, że można powiedzieć, to jest przykład dobrej roboty zorganizowania muzeum na wolnym powietrzu, gdzie mamy tą przestrzeń zabytkową, prawda? Ale mamy też szeroko działalność edukacyjną i też z wykorzystaniem najnowszych technologii, chociażby kilka lat temu oddaliśmy w tym muzeum magazyn, w którym mieszczą się oczywiście rzeczy, które w magazynie być powinny, ale też magazyn rozszerzony o całą działalność edukacyjną, obszar, w którym są również nasze maszyny rolnicze z całego świata, to jest naprawdę dziedzictwo światowe. I chcieliśmy właśnie pokazać, że takie małe muzeum, bo ono generalnie jest małe, biorąc pod uwagę muzea na wolnym powietrzu w całej Polsce, i tak pięknie się rozwija i z takich nowych technologii korzysta. Także, tak jak pani powiedziała, przed tymi muzeami oczywiście przede wszystkim musimy zachować dziedzictwo, a więc zachować je, umiejscowić, chronić, promować, ale też stworzyć cały świat edukacyjny wokół tego dziedzictwa. Bo,
2: i nowocześnie zarządzać, to jest ważne?
3: Tak, bo samo zachowanie produktu, prawda, bez tej całej ideologii, skąd on powstał, jaka jest jego historia, bez objaśnienia, rzeczywiście jest niewystarczające dzisiaj. Ale jeszcze na jedną rzecz chcę zwrócić uwagę. Te nasze muzea przede wszystkim muszą być produktami turystycznymi. To muszą być piękne destynacje turystyczne. Ja powiem szczerze, że ja już chyba to radio mówiłem, byłem w Opolu, w Muzeum Ziemi Opolskiej, wsi opolskiej w ten sposób. Cały dzień tam spędziłem, no doskonały produkt, tylko to jest wielkie muzeum, prawda? To jest doskonały produkt, ale jak mnóstwo ludzi, jak ile autobusów tam przyjeżdża, to wszystko cały czas żyje ludźmi, tam się wszystko odpowiada, do każdej zagrody, gdzie wchodzimy, wita nas człowiek, który nas przejmuje, objaśnia. Naprawdę fantastyczny produkt turystyczny i w tym kierunku chcemy też kierować te nasze muzea. Skansen w Nowogrodzie, PMKL, czyli Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej w Wasilkowie i Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu, żeby jeszcze więcej ludzi tam przybywało. Musimy taki produkt turystyczny dodatkowo tworzyć.
2: A czy to są muzea, które na siebie zarabiają i czy takie placówki w ogóle mogą na siebie zarabiać?
3: No tutaj wszystkich tych, którzy tak myślą, to rozczaruję. To tak nie jest. Ja powiem tak, my mamy 20 jednostek kultury jako samorząd województwa, to znaczy 12 jednostek i 8 filii ma Muzeum Podlaskie i tylko w Muzeum Podlaskim dwie filie. To jest Muzeum Ikon w Supraślu i synagoga w Tykocinie. To są tak zwane samograje, jak my mówimy, prawda? One zarabiają. A do wszystkiego innego niestety trzeba dopłacać. I to właśnie był, dobrze pani mówi, bo to był też temat jednego z paneli, ta granica między misją a komercją, prawda? Jak to powinno wyglądać? Jakie zdanie? Na przykład mnie tam chyba też pytano o to. Uważam, że coraz więcej jednak musimy stawiać na to. Oczywiście misja, zachowanie zabytku, jego konserwacja i promowanie, owszem, ale też musimy tworzyć drugi obszar, gdzie więcej ludzi przyjedzie, będą się dobrze tam czuć, będą mogli zjeść obiad, prawda, będą mogli się przespać, oczywiście, że bez naruszenia tego, tej części misyjnej naturalnie, ale to jest dobre pytanie. Ja też jestem za tym, żeby produkty nasze muzealne, nasza kultura też więcej zarabiała. To byłoby dobre wyjście, ale nad tym naprawdę trzeba pracować. Nie zawsze to się udaje.
2: Ale też na przykład kręcenie seriali czy filmów, bo takich miejsc będzie brakowało w naszym kraju, oczywiście takich naturalnych, bez też naruszania tej tkanki oczywiście.
3: Tak, no to się dzieje, bo wypożyczamy i też nasze zbiory i nasze, na przykład teraz na traktoriadzie w Radziłowie, prawda, pojechały nasze traktory z muzeum, oczywiście na lawetach, te, które mają po prawie 150 lat, także my to robimy, tylko że ten obszar zarabiania a dopłacania do jednostek kultury jednak jest jeszcze potężny.
2: A panie marszałku, dlaczego zdecydowaliście się kontynuować budowę Centrum Sztuki i Nauki o Drewnie Ksylopolis? Bo my rozmawialiśmy w Radiu Nadzieja na początku kadencji samorządu, że to wcale nie było takie pewne, że najpierw audyt, czy to ma w ogóle sens?
3: No, wie pani, to jest demokracja, prawda? W samorządzie nie ma, że ktoś podejmuje decyzję jednoosobowo, jest jakaś koalicja, która rządzi i w ramach dyskusji, które prowadziliśmy, większość dyskutantów, ważnych ludzi zdecydowała, że to dzieło trzeba robić, trzeba kontynuować, bo tak naprawdę ono zostało zapoczątkowane wcześniej, tylko że w innej formie i w innym miejscu. I też z drugiej strony chcieliśmy, przeniesiono to z Wasilkowa do Hajnówki. Tam będzie umiejscowione Centrum Nauki Sztuki o Drewnie. Z tego względu, że Hajnówka potrzebuje takiego miejsca, oczywiście to po pierwsze dodatkowych miejsc pracy, ale dodatkowej atrakcji do tego, żeby w tej bramie na Puszczę Białowieską stworzyć właśnie taką destynację turystyczną i naukową, też edukacyjną, żeby to miasto jeszcze bardziej pobudzić. Białystok ma mnóstwo jednostek kultury, bo tak jak mówię, naszych kilkanaście plus miejskich, to naprawdę tam jest, jeśli chodzi o kulturę, mamy każdy obszar zagospodarowany, a brakowało właśnie tam w Puszczy Białowieskiej, na otwarciu jej w Hajnówce, która kiedyś słynęła z drewna, a dzisiaj już tego drewna tam nie ma, jeśli chodzi oczywiście o przerób. I zostaliśmy przekonani do tego, żeby to robić, tym bardziej, że mamy tam dofinansowanie, tak naprawdę sfinansowanie, bo to prawie 90% środków finansowych pochodzi z Unii Europejskiej i poprzedni zarząd już w ramach tworzenia budżetu na nową edycję finansową zawarł ten projekt w ramach projektu strategicznego, a więc taki, który już jest wpisany, prawda? Oczywiście trzeba napisać odpowiedni wniosek, przejść odpowiednią procedurę w ramach Funduszy Europejskich dla Podlaskiego w departamencie, ale to były pieniądze tak zwane naznaczone już na to. Także skorzystaliśmy, będziemy robić. W tej chwili wybraliśmy projekt w warszawskiej firmy. Tam było w konkursie stanęło około 26 podmiotów. Firma WXCA z Warszawy ten projekt będzie robić. W ciągu 8 miesięcy ma wykonać projekt i zdobyć pozwolenie na budowę. I później oczywiście rozpoczynamy dzieło. Myślę, że rok 2029 to będzie rok, w którym będzie to muzeum już funkcjonować.
2: Kadencja obecnego samorządu przekroczyła pół metek. Ogólna ocena pana marszałka tych 2,5 roku.
3: Już przekroczyła?
2: Tak.
3: Myśli pani?
2: Tak, jesień, to jest właśnie ten czas.
3: 7 maja, jeszcze chyba nie.
2: Ale
3: jeszcze
2: sama kadencja samorządowa, bo u nas to oczywiście w województwie podlaskim był burzliwy ten bardzo początek, jeszcze emocje nie opadły, ale sama kadencja już osiągnęła pół metek.
3: Okej.
2: 2024-2029.
3: No, czyli tak, to znaczy w miesiącach jeszcze tam brakuje, bo 7 maja zostaliśmy powołani na 4, a nie, to się liczy od
2: Ale wybory
3: od
2: były, wyborów. Tak, wybory tak, były tak. Trochę wcześniej, tylko u nas ten burzliwy był bardzo początek,
3: tak
2: emocje
3: jest,
2: jeszcze
3: tak
2: nie
3: jest.
2: Upadły u wielu.
3: Tak jest, tak jest,
2: więc
3: do 7 maja.
2: Te 2,5 roku tej kadencji, no niecałe 2,5 roku. Jeśli chodzi o zarządzanie kulturą, kultura nie jest tylko dodatkiem do działań samorządu?
3: Kultura jest potężnym wydarzeniem w województwie podlaskim, mogę powiedzieć, z tego względu, że przeznaczamy na kulturę, na nasze jednostki, plus zadania departamentu, bo trzeba pamiętać, że departament ma mnóstwo zadań, jak tutaj rozmawiamy o zabytkach, prawda, ich wsparciu, o organizacjach pozarządowych, na które aplikują kulturę, jak mówimy o renowacji kapliczek, jak mówimy o seniorach, kobietach, radach młodzieżowych i tak dalej, które są umiejscowione w tym departamencie, jak mówimy o środkach unijnych dla organizacji pozarządowych funkcjonujących w ramach kultury, to wszystko jest w departamencie, a więc jednostki plus departament, to jest prawie 180 milionów złotych, które wydajemy na ich utrzymanie. I powiem, w ten sposób, nie wiem, czy to już mówiłem, że biorąc pod uwagę dochody województwa, wydajemy na kulturę najwięcej w całym kraju. Oczywiście w liczbach bezwzględnych pewnie byśmy się zmieścili gdzieś w środku, ale biorąc pod uwagę dochód województwa, a nie jesteśmy przecież najbogatszym województwem w kraju, to na kulturę wydajemy potężne pieniądze. Do tego też trzeba pamiętać, że kreujemy w tej chwili dwie inwestycje. Budujemy muzeum imieniem księdza Jerzego Popiełuszki w Okopach i tutaj powrócę w tej chwili do tego, czy powinniśmy na tym zarabiać, to wydaje mi się, że będzie to miejsce, które będzie dobrą destynacją turystyczną. Wierzymy, że tam będzie mnóstwo, bo to będzie tylko, nie tylko ksiądz Jerzy Popiełuszko, ale wszyscy księża będą tam mieli miejsce, którzy walczyli z komunizmem, którzy ponieśli ofiarę krwi i będzie to miejsce niezwykle ciekawe. Tym bardziej, że umiejscowione w rodzinnej miejscowości księdza Jerzego Popiełuszki, także wierzymy, że do tego dopłacać nie będziemy, ale to jest właśnie to jedna inwestycja. Druga to jest Ksylopolis, który budujemy. Trzeba pamiętać, że wreszcie ruszyliśmy z inwestycją w Teatrze Dramatycznym po 5 latach zawieruchy. Tak naprawdę już zostały dosłownie miesiące, żeby ten remont i tą modernizację zakończyć. Opera i nasza Filharmonia Podlaska, no, no,

0: się też nie wpadam w triumfalizm, prawda, bo można pewno, z pewnością, co człowiek to pogląd, prawda, można było wiele rzeczy inaczej robić, ktoś powie, że ludzie zarabiają za mało na przykład, bo też mamy taki problem, ktoś mówi, że wiele obszarów powielamy, prawda, także no są problemy i są plusy i minusy, ale myślę, że to, co się w kulturze dzieje, ten poziom, który jest prezentowany, tą troskę zarządu województwa o to, żeby to wszystko finansowane było i funkcjonowało infrastrukturalnie, daje raczej przewagę pozytywów niż negatywów.
1: Mamy jeszcze tylko kilka minut, więc chciałabym, żebyśmy jeszcze poruszyli jeden temat ważnego wydarzenia na początku listopada w Białymstoku, drugie Forum Spójności i Rozwoju Granicznego Unii Europejskiej. Forum drugie, czyli to pierwsze było sukcesem, czy może nie przyniosło jeszcze jakichś, nie wiem, rozwiązań, pytań, odpowiedzi?
0: Robimy coś takiego cyklicznie w Białymstoku od, można powiedzieć, wielu, wielu lat. My nazywamy to pierwsze, a teraz drugie, dlatego że po raz pierwszy przyjęliśmy organizację tego forum przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, który zbudował takie partnerstwo o świat szkół wyższych w naszym województwie, a mianowicie zapraszamy liderów tych szkół, zaangażowanych wykładowców do tego, żeby byli moderatorami, ale też organizatorami tego forum. Zapraszamy też organizacje związane z biznesem, okołobiznesowe, tam jest klaster Evoluma, klaster budowniczy, klaster też też Izba Przemysłowo-Handlowa i wiele, wiele, wiele innych organizacji, które są razem z nami. Tworzymy program i kiedy przyjęliśmy to do Urzędu Marszałkowskiego, to powiem szczerze, że cały ten kongres kosztuje 4 razy mniej niż kiedyś komercyjnie organizowany, a naprawdę wygląda dużo, dużo lepiej. Ostatnio, czyli na tym pierwszym, mieliśmy między innymi premiera. Donald Tusk między innymi wtedy ogłosił otwarcie przejść granicznych w województwie podlaskim. W tym roku mamy też znamienitych gości. Liczymy na Radosława Sikorskiego, ministra spraw zagranicznych. Generalnie cały proces, cały kongres, cały forum koncentruje się na sprawach flanki wschodniej Unii Europejskiej, na porozumieniu i współpracy regionów przygranicznych w tej trudnej bardzo sytuacji, którą mamy w tej chwili, bo to zagrożenia wojennego, ale też do tej pory, prawda, takiego zastoju gospodarczego, tej niepewności, odpływu inwestorów, załamania w turystyce, chociaż to już jest akurat postępuje, idzie w dobrym kierunku. Chcemy też walczyć o to i być widoczni na arenie Unii Europejskiej, jako wszystkie regiony przygraniczne, że jesteśmy obrońcami Unii Europejskiej i Unia Europejska powinna nas traktować lepiej niż innych, biorąc pod uwagę oczywiście finansowanie.
1: I to jest dostrzegane w Unii Europejskiej, panie marszałku? Słucham? Ta perspektywa jest dostrzegana w Unii Europejskiej?
0: Jest dostrzegana, bo nasze działania, między innymi województwo podlaskiego, te słynne forum w Białowieży, później oświadczenie państw Unii Europejskiej o tym, że wzmacniamy flankę wschodnią już w Parlamencie Europejskim, to wszystko ma i będzie miało przełożenie na kolejną edycję finansową, gdzie liczymy na dużo, dużo większe środki niż do tej pory. Oczywiście w ramach tego systemu DUO, to znaczy budujemy, robimy, to służy w ramach pokoju, ale w momencie, kiedy jest zagrożenie, też można te wszystkie wydarzenia, te wszystkie zrealizowane przez nas inwestycje też zamieniać na obszary obronne. Także wierzymy, że więcej środków finansowych, zresztą to widać do regionu flanki wschodniej,

0: trafi.
1: A to nasze trudne położenie może być, oczywiście to jest trudne, tak jak powiedziałam, ale może być też atutem, bo my już stajemy się bardziej odporni na kryzysy niż chociażby, nie wiem, firmy z zachodu kraju, bo my już się z tymi wyzwaniami mierzymy bardziej niż oni.
0: Na pewno to tak jak COVID, prawda? Dzisiaj jest COVID i już nie płaczemy z tego powodu, prawda? Oczywiście jest to cały czas zagrożenie, ale jesteśmy uodpornieni. Tak samo my się jako województwo uodporniamy.
1: Na cyberzagrożenia chociażby, czy różne działania hybrydowe, jesteśmy bardziej chyba tu wyczuleni niż
0: bezwzględnie. No, ruchy wojsk, prawda, inwestycje przy granicy. W tej chwili zauważamy też powrót już turystów do województwa podlaskiego, którzy przestali się bać. To wszystko zaczyna normalnieć to też powoduje taki wigor, aktywność w pozyskiwaniu dodatkowych środków na te obszary z funkcjonowaniem naszej gospodarki, ale też systemu obronnego.
1: Musimy już kończyć, więc tylko dodam, że jednym z prelegentów ma być profesor Norman Davies, człowiek, który nam pokazał historię z brytyjskiej perspektywy i łączy współczesność z historią, z procesami tymi społeczno-politycznymi, które dzieją się teraz.
0: No właśnie, ale to muszę powiedzieć, bo wczoraj miałem spotkanie i niestety Norman Davies będzie 2 tygodnie w tej chwili w Polsce, już na kongres, będzie w Krakowie. Niestety nie jest, on ma już około 90 lat. On nie jest w stanie już być tak aż aktywnym, ale zaprosił nas do Krakowa na nagranie reportażu, który właśnie na kongresie przedstawimy. Bo chociaż cały czas walczymy o jego obecność, ale może to być nieosiągalne.
1: Ale w jakiejś formie, w jakimś...
0: Tak, oczywiście.
1: Profesor Norman Davies
0: tak jest,
1: na tym
0: tak
1: forum
0: będzie.
1: Też będzie uczestniczył. Członek Zarządu Województwa Podlaskiego Jacek Piórnek był gościem Dnia Radia Nadzieja. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję serdecznie.
2: Nasz gość dnia.
3: Zapraszamy na reklamy.
4: Bezpieczeństwo nie jest przypadkiem. To wynik doświadczenia, dyscypliny i zaufania. Kuguar. Profesjonalna ochrona osób, mienia i obiektów. Nowoczesne systemy monitoringu, szybkie reakcje, wyszkolony personel. Jesteśmy tam, gdzie potrzebna jest pewność i spokój. Dla ciebie, dla twojej firmy, dla twojego bezpieczeństwa. Kuguar. Zawsze czuwamy. Zawsze bezpieczni. Zapraszamy do kontaktu. Kuguar. Ulica Wojska Polskiego 119 w Łomży.
3: Po reklamie.

0: minęła 10. Zapraszam na wiadomości, a przedstawię Wiktoria Małż.
1: Rakiety balistyczne uderzyły w Kijów. W kilku dzielnicach wybuchły pożary. Uwaga mieszkańcy Łomży. MPWiK rozpoczął prace związane z czyszczeniem i dezynfekcją sieci wodociągowej. Jedni wolą czarną i gorzką, inni z mlekiem. Dziś dzień kawy. Rosjanie w nocy atakowali Kijów pociskami balistycznymi. Odłamki strąconych rakiet spadły na wiele budynków, powodując pożary w kilku dzielnicach stolicy Ukrainy. Mykoła Kniarzycki, deputowany do Rady Najwyższej Ukrainy, mówi, że Rosjanie również wczoraj zaatakowali Kijów.
2: Oczywiście, że też Rosjanie atakują granice polsko-ukraińskie przez to, że chcą zastraszyć Polskę, chcą zastraszyć całą Europę i chcą zastraszyć Ukrainę, która otrzymuje przez polskie sprzęty i uzbrojenie.
1: W ataku na Kijów Rosjanie użyli dronów odrzutowych. Jeden z bezzałogowców trafił w siedzibę Ukraińskiej Akademii Nauk. Mykoła Kniarzycki zauważył, że w ten sposób próbują zastraszyć ludność cywilną.
2: Oni próbują atakować też datacentry ukraińskie. To też nie ma żadnego sensu, bo w Ukrainie jest 1000 tych datacentrów i wyłączyć internet w Ukrainie jest niemożliwe. Próbują atakować stacje paliw. Oczywiście przez to wszystko giną ludzie. Oni chcą zastraszyć ludzi, zastraszyć cywilów. Dlatego, żeby Ukraina kapitulowała, bo nie mają żadnych sukcesów na froncie.
1: Wczoraj mieszkańcy Lubelszczyzny kilkakrotnie otrzymywali alerty RCB po atakach na Ukrainę.
3: Najnowsze informacje z regionu.
1: Uwaga mieszkańcy Łomży. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji rozpoczęło prace związane z czyszczeniem i dezynfekcją sieci wodociągowej na terenie miasta. Prace będą prowadzone do 30 października i mają się odbywać w godzinach nocnych, ale ich skutkiem może być na przykład czasowa przerwa w dostawie wody. Prezes MPWiK Maciej Borysewicz przypomniał w rozmowie z Radiem Nadzieja, że tego typu prace prowadzone są co roku.
4: Ma to na celu takie bieżące konserwowanie i zabezpieczanie sieci przed niepożądanymi działaniami. Ja przypomnę tylko, że w związku z pojawiającymi się w poprzednich latach problemami podjąłem decyzję o zwielokrotnieniu środków przeznaczonych na czyszczenie tej sieci, stąd też ponowne tego typu działanie i większy obszar miasta objęty tymi działaniami zgodnie z harmonogramem, który znajduje się na naszej stronie. Od 29 września do 30 października, oczywiście jest to data planowana, będziemy robić wszystko, aby ta data była krótsza, będą prowadzone prace.
1: Aby czyszczenie sieci było jak najmniej uciążliwe, będzie przeprowadzane zgodnie z harmonogramem w godzinach od 21 do 5 rano. Ewentualne uwagi co do prac mieszkańcy mogą zgłaszać pod numerem telefonu pogotowia wodno-kanalizacyjnego. Harmonogram prac prezentujemy na stronie internetowej Radia Nadzieja.
3: Wiadomości Radia Nadzieja.
1: To krótki odcinek, ale niezwykle ważny dla mieszkańców gminy Goworowo. Tak starosta ostrołęcki Piotr Liżewski mówił na naszej antenie o zakończonej inwestycji drogowej w Ludwinowie. Żwirowana wierzchnia ponad 300-metrowego odcinka drogi powiatowej Goworowo-Kunin to już przeszłość. Starosta poinformował, że w ubiegłym tygodniu powiat ostrołęcki dokonał odbioru inwestycji, po zakończeniu której nawierzchnia jest w pełni asfaltowa.
5: Niewielka inwestycja, ale bardzo potrzebna, piękny odcinek. Wykonaliśmy o prawidłowych parametrach 6 metrów, szerokość jezdni, zjazdy, pobocza zrobione, linie wymalowane, także na pewno niewielka inwestycja, ale mieszkańcy będą zadowoleni.
1: Łączna wartość inwestycji przekroczyła 561 tysięcy złotych, a 40% tej sumy pochodziło z budżetu gminy Goworowo. Resztę środków zapewnił powiat ostrołęcki. Jedni wolą czarną i gorzką, inni z mlekiem, jeszcze inni z lekko palonych ziaren. Wielbiciele kawy mają dziś pretekst, by sięgnąć po dodatkową filiżankę. Właśnie dziś obchodzimy Dzień Kawy. Ziarna trafiają do nas z daleka, Afryki, Ameryki Południowej lub z Azji. To tam kawa rośnie na plantacjach, mówi Przemek Kazaniecki, współwłaściciel palarni kawy w Szczecinie.
6: To jest taki gęsty krzaczek, kawa jest czerwona, wygląda trochę jak wisienka. Najcenniejsza część to oczywiście ziarno. Po wypaleniu takiego ziarna, najlepiej jasnym paleniu, mamy do czynienia z napojem, który jest delikatny, można w nim wyczuć owoce, można w nim wyczuć różne smaki. Są też specjaliści, Q-graderzy, którzy zajmują się właśnie ocenianiem tego.
1: Ważne jest, aby z kawą nie przesadzać. Zgodnie z rekomendacjami Europejskiego Urzędu do Spraw Bezpieczeństwa Żywności nie należy przekraczać 400 mg kofeiny dziennie, co odpowiada 4 filiżankom.
3: Dobrej pogody życzy sponsor, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
0: Na termometrach w regionie już 16 stopni. Dziś w regionie zachmurzenie małe i umiarkowane. W nocy temperatura spadnie do 7 stopni. Jutro kontynuacja wysokich temperatur do 21 stopni maksymalnie.
3: Dobrej pogody życzył sponsor, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
7: Zapraszamy na reklamy.
3: Nie wszystko trzeba robić samemu. Czasem wystarczy odpowiednie wsparcie, by pokonać własne ograniczenia i zrobić kolejny krok. Na czym polega wsparcie asystenta osoby z niepełnosprawnością? W czym pomaga i jak pomaga budować samodzielność oraz przezwyciężyć własne słabości? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Naszym gościem będzie Beata Zielińska, asystent osoby z niepełnosprawnością. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
7: Po reklamie.

0: Nasza piłkarska reprezentacja przegrała ze Szwecją 1-3 w meczu drugiej kolejki grupy czwartej poziomu B Ligi Narodów. Selekcjoner Jan Urban tak podsumował to spotkanie. Posłuchajmy.
1: My przegraliśmy mecz z bardzo dobrą drużyną. My nie zagraliśmy meczu, że nie oddaliśmy strzału, byliśmy zepchnięci totalnie do defensywy i bezradni. Nie, nie, nie. Myśmy mieli swoje sytuacje, strzeliliśmy bramkę, mogliśmy rzeczywiście wyciągnąć z tych sytuacji zdecydowanie więcej. Nie udało się. Tracimy bramki, można w tym momencie powiedzieć, po błędach indywidualnych i rzeczywiście to musimy poprawić, bo trudno jest o dobry wynik, tracąc w ten sposób bramki. Nie myślę o żadnej rezygnacji, mimo tego, że wszyscy mówiliśmy przed rozpoczęciem Ligi Narodów, że to bardzo wyrównana gra, no to nie oszukujmy się, no jednak jak gdybyśmy mieli wskazać faworyta tej grupy, to na pewno byłaby to Szwecja.
0: A co mówią piłkarze, będziemy to jeszcze dziś sprawdzać i o tym mówić na antenie Radia Nadzieja. W tej samej grupie w Bukareszcie Rumunia przegrała z Bośnią i Hercegowiną 2-4. Liderem jest Szwecja z kompletem zwycięstw. Drugie miejsce zajmuje Bośnia i Hercegowina, ma 4 punkty. Polska ma 1 punkt, a ostatnie miejsce zajmuje Rumunia z 2 porażkami. W piątek Polacy zagrają w Warszawie z Rumunami.

Radio Nadzieja. Radio Nadzieja.

0: Nie można mówić o Europie, nie wspominając o chrześcijaństwie, tak podkreślał wczoraj Leon XIV podczas spotkania U korzeni Europy dla pokoju i jedności w Messu. Położone na wschodzie kraju miasto to ostatni przystanek na trasie podróży apostolskiej papieża do Francji. Papież wczoraj późnym wieczorem był już w Rzymie. Posłuchajmy relacji z tego ostatniego dnia.
1: Papież, przywołując dziedzictwo jednego z ojców Zjednoczonej Europy, Roberta Schumana, wskazał, że Europa potrzebuje dziś dialogu, prawa międzynarodowego i realnych działań na rzecz pokoju, a nie przygotowywania się do kolejnych konfliktów. Trzeba jednak wystrzegać się złudzenia, że rozwiązaniem jest ponowne zbrojenie. Dzisiaj musimy zapytać samych siebie, czy rzeczywiście podejmujemy twórcze wysiłki, aby budować pokój na świecie, czy też jedynie próbujemy tamować krwotok wojny i coraz lepiej przygotowywać się do kolejnych konfliktów, które, jak zakładamy, mają jeszcze nadejść. Leon XIV zaapelował też do młodych, by ci nie bali się przyszłości, zakładania rodzin i zaangażowania na rzecz swoich wspólnot. Karol Dermoros, Vatican News.
0: A o podróży apostolskiej do Francji, podróży Leona XIV, będziemy rozmawiać także w jutrzejszym wydaniu Poranka Rozgłośni Katolickich 7-9. Watykanista Michał Kłosowski, obecny w Paryżu, będzie moim i Państwa gościem około godziny 7:30.

0: Cisza. Nastolatkom obecnie łatwo przekazać utopijne, ekstremistyczne wizje świata. Sprzyja temu ich etap rozwojowy i możliwości internetu. Tak psycholog Piotr Toczyski z Akademii Pedagogiki Specjalnej komentuje zatrzymanie przez policję 13-latka, który miał planować zamach w szkole. Swoimi planami podzielił się z graczami z międzynarodowej grupy i jeden z nich powiadomił organy ścigania w swoim kraju. Podczas zatrzymania u 13-latka znaleziono bagnet i tasak. Okazało się też, że należał do ekstremistycznych grup w mediach społecznościowych. Piotr Toczyski mówi, że takie społeczności przyciągają młodzież, często nie zdającą sobie sprawy z charakteru takich ruchów.
1: One nie opisują w metajęzyku zjawiska, w którym bierze udział nastolatek, tylko one mu prezentują pewną wizję świata, że świat powinien być jednorodny, że powinien być złożony z ludzi takich jak on, że powinien kierować się kryteriami rasowymi na przykład, że powinien kierować się kryteriami ładu i porządku, jak to jest prezentowane. Że wówczas wszyscy będą szczęśliwi. To jest tworzenie pewnego rodzaju utopijnego myślenia.
0: Piotr Toczyski z Akademii Pedagogiki Specjalnej powiedział, że rodzice powinni zwrócić szczególną uwagę na tę sytuację, gdy dzieci zaczynają mniej rozmawiać, bardziej żyją swoimi zainteresowaniami, tym bardziej wtedy warto zwrócić uwagę na to, czym pasjonuje się młody człowiek i z kim rozmawia, podkreśla psycholog.
1: Czasem rodzice machają na to ręką, że jakaś tam dziecięca literatura, jakieś tam strony nastolatków, nie będę w to wchodził, nie będę tego rozumiał, ale warto to zrozumieć, warto z nim czasem usiąść, pogadać, jak bardzo się z tym chowa, no to oczywiście w pewnym momencie wyczujemy, czy chowa coś, co jest groźne, czy chowa coś, co jest wstydliwe, no bo przecież nie będziemy mu zaglądać przez ramię w jego pierwsze miłości wszystkie, prawda? Ale co do zasady, powinniśmy jednak traktować ten internet jak takie podwórko, to znaczy czasem wyjrzeć przez okno i zobaczyć, co tam się dzieje na tym podwórku.
0: A o dalszych losach 13-latka zdecyduje sąd rodzinny, tymczasowo przebywa on w izbie dziecka.

Spotkania z autorami, warsztaty rękodzielnicze, koncerty, wystawy, spektakle i muzyczne spotkania od 2 do 4 października w Łomży. Będzie ogólnopolska akcja, odsłona łomżeńska ogólnopolskiej akcji Weekend Seniora z kulturą. Na mieszkańców czeka naprawdę bogaty program przygotowany przez miejskie instytucje kultury. W organizację tej łomżyńskiej odsłony wydarzenia włączyły się Miejski Dom Kultury, Dom Środowisk Twórczych, Miejska Biblioteka Publiczna, Filharmonia Kameralna, Muzeum Północno-Mazowieckie, a także Teatr Lalki, aktora w Łomży. Będziemy jeszcze na antenie Radia Nadzieja o tym programie mówić. On znajduje się także do zobaczenia, do przeczytania na stronie internetowej Urzędu Miasta w Łomży. Już za kwadrans, 11:00.

0: Jest 11. Zapraszam na wiadomości. Przedstawię Wiktoria Małusz.
1: Kolejne miliony trafiły na budowę północnej obwodnicy Ostrołęki. Nie będzie referendum w sprawie odwołania Rafała Trzaskowskiego. Zabrakło tysięcy podpisów. Złota Polska jesień zostanie z nami do końca tygodnia. $19 milionów trafi na kolejne etapy budowy północnej obwodnicy Ostrołęki. Powiat ostrołęcki otrzyma te środki z budżetu województwa mazowieckiego na realizację drugiego i trzeciego etapu inwestycji. Prace obejmą połączenie ronda w Łęgu Przedmiejskim z drogą przez Białobiel, mówi starosta ostrołęcki Piotr Liżewski.
2: Finanse, którymi już w tej chwili dysponujemy, pozwolą nam na rozpoczęcie realizacji, rozstrzygnięcie przetargu i już w przyszłym roku realizacja tego zadania. To zadanie, które w tej chwili planujemy, to będzie wykonanie połowy tego odcinka drogi. Ona się rozpocznie w miejscowości Łęk Przedmiejski poprzez Gnaty i zakończy się na końcu miejscowości Białobiel.
1: Pierwszy etap inwestycji obejmował budowę mostu w Teodorowie wraz z drogami dojazdowymi. Całkowity koszt budowy południowej obwodnicy Ostrołęki wraz z nowym mostem na Narwi szacowany jest na około $200 milionów.
3: Wiadomości Radia Nadzieja.
1: Nie będzie referendum w sprawie odwołania Rafała Trzaskowskiego i Warszawskiej Rady Miasta. Organizatorzy zebrali za mało podpisów. Prezydent stolicy dziękuje za zaufanie i odnosi się do głosów krytyki.
4: Zbiórka trwała 2 miesiące. Jej wynik ogłosił inicjator akcji, Maciej Wilk.
5: Wynosi 111 tysięcy podpisów. Czyli mówiąc prost, jest to poniżej zakładanego minimum 132 tysięcy podpisów. Tym niemniej jest to ogromna liczba.
4: Europoseł Waldemar Buda uważa, że inicjatywa ma znaczenie polityczne.
6: Bo posiadanie 100 tysięcy podpisów pod referendum za odwołaniem Rafała Trzaskowskiego to jest wielkie wotum nieufności wobec niego, tak?
4: Z kolei poseł Koalicji Obywatelskiej Konrad Frysztak wskazywał, że część osób związanych z Warszawą mieszka poza jej granicami. To, jak tłumaczył, utrudnia zbieranie podpisów osób uprawnionych do głosowania w stolicy. Rafał Trzaskowski podziękował na Platformie X za zaufanie. Zapowiedział dalszą pracę nad rozwojem miasta i uwzględnienie także głosów krytycznych wobec swojej prezydentury.
1: O szczegółach mówił Jan Olęcki.
3: Najnowsze informacje z regionu.
1: Prace modernizacyjne stacji uzdatniania wody w ciepłowni miejskiej w Łomży zakończone. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, ostatni etap modernizacji dobiegł końca przed sezonem grzewczym. Prezes MPC Radosław Żegalski mówił na antenie Radia Nadzieja o szczegółach inwestycji.
7: Praktycznie prace są zakończone. Przystępujemy już wkrótce, w ciągu kilku dni, do odbiorów końcowych i rozliczenia całej inwestycji. Wszystko wygląda bardzo fajnie. Jest to nowoczesny układ. Kosztował on ponad 2 miliony złotych. Natomiast jest to takie serce, czyli pierwszy etap w naszej działalności, czyli przygotowanie wody o odpowiednich parametrach, żeby po prostu żywotność urządzeń, przez które przepływa ta woda, były jak najdłuższe.
1: Ta modernizacja była koniecznością, ocenił Radosław Żegalski.
7: Bardzo się z tego powodu cieszymy, bo była to instalacja 40-letnia ponad i wymagała już gruntownego przebudowania i wykorzystania najnowszych technologii w tych procesach oczyszczania wody.
1: Inwestycje przeprowadzono w 3 etapach. Jej łączny koszt wyniósł niemal 2,5 miliona złotych. Złota Polska jesień utrzyma się do końca tygodnia. Synoptyk Michał Kowalczuk z IMGW zwrócił uwagę, że dni będą ciepłe jak na te pory roku, ale czekają nas chłodniejsze noce.
8: Cały czas będzie przeważnie słonecznie i w ciągu dnia na ogół około 20 stopni, a w nocy miejscami spadki delikatnie poniżej 10. Na zachodzie kraju tam będzie w nocy nieco cieplej, do około 12-14 stopni, a tak naprawdę na horyzoncie nie widać żadnej gwałtownej zmiany w pogodzie.
1: W weekend możliwe są przelotne opady deszczu na Pomorzu. Poza tym pogoda będzie stabilna i tymi przyjemnymi pogodowymi informacjami kończymy wiadomości. Kolejne na antenie Radia Nadzieja o godzinie 13.
3: Dobrej pogody życzy sponsor Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
0: 18 stopni na termometrach w regionie teraz, a 21 to prognozowana temperatura maksymalna. Zachmurzenie jest umiarkowane w nocy, chłodno, bo 7 stopni, a jutro kontynuacja wysokich temperatur, też do 21 stopni, może troszeczkę większe zachmurzenie.
3: Dobrej pogody życzył sponsor. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
9: Zapraszamy na reklamy.
3: Nie wszystko trzeba robić samemu. Czasem wystarczy odpowiednie wsparcie, by pokonać własne ograniczenia i zrobić kolejny krok. Na czym polega wsparcie asystenta osoby z niepełnosprawnością? W czym pomaga i jak pomaga budować samodzielność oraz przezwyciężyć własne słabości? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Naszym gościem będzie Beata Zielińska, asystent osoby z niepełnosprawnością. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dla jednych to smak dzieciństwa, dla innych miła przerwa w pracy. Wielu nie wyobraża sobie bez niego życia. Naturalny, waniliowy, czekoladowy, truskawkowy. Dla wszystkich to tradycyjny serek z krówką. Rolmlecz. Od mleczarzy, od serca, dla ciebie. Ważnych dla mieszkańców, m.in. polityce inwestycyjnej, senioralnej i prorodzinnej. Z przedstawicielami miasta Łomża rozmawia Katarzyna Polewko. Audycja Zasmakuj w Łomży. Każdą środę o 11.15, a powtórka o 16.40. Na antenie Radia Nadzieja.
10: Zasmakuj w Łomży. Zaprasza prezydent miasta Łomża, Mariusz Szanowski.
9: Po reklamie.

0: Studenci pierwszego roku już powoli meldują się na uczelniach. Ci, dla których studia oznaczają przeprowadzkę do innego miasta, zajmują akademiki czy wynajęte mieszkania. Wiele wydziałów organizuje dni adaptacyjne. Na uczelnie wkracza w tym roku wyjątkowo liczny rocznik, czyli po głosie wcześniejszego wysłania sześciolatków do szkół. Sami studenci mówią, że widać, że jest ich więcej.
1: Ile tam osób na roku?
2: 96, z tego co wiem, na mechatronice jest.
3: No, zauważyłam, bo też oglądałam jakieś ogłoszenia do wynajęcia pokoi i mieszkań, to faktycznie jest ciężko się dostać w tym roczniku.
1: Znaleźć coś porządnego.
3: Tak, to jest bardzo ciężko na razie.
1: Widać, że jest dużo osób?
4: Jak po drodze jechaliśmy, to tak, dość sporo osób było.
1: Teraz się chyba pierwszy rok tylko kwateruje.
4: Z tego co wiadomo, to tak.
0: Tak zwany podwójny rocznik, który zwraca uwagę, że większa liczba chętnych na poszczególne kierunki przełożyła się na wyższe progi punktowe i na kłopoty z dostaniem się na wymarzone studia.
5: Nie dostałam się na ten kierunek, na który najbardziej chciałam, na UM-ie, pedagogika resocjalizacja. Tam było bardzo dużo chętnych i no nie udało mi się. Na dietetykę też było bardzo dużo chętnych, ale no dostałam się tutaj, więc ja tak miało być po prostu.
6: Ja bardzo chciałam na psychologię. Był to najbardziej oblegany kierunek. Z 22 osoby na jedno miejsce.
7: Mamy półtorej rocznika, więc było trudniej się dostać. Były na pewno te zawyżone progi punktowe.
5: Bardzo dużo moich znajomych się nigdzie nie dostało też. I mają problem, bo teraz muszą albo maturę poprawiać za rok, albo próbować prywatnie.
0: Z początkiem października studentki i studenci rozpoczną naukę w ponad 300 uczelniach w całej Polsce.

0: 139 lat temu, 29 września 1887 roku w warszawskim Kurierze Codziennym ukazał się pierwszy odcinek powieści Lalka Bolesława Prusa. Książka opublikowana była w odcinkach do 24 maja 1889 roku. Przez blisko dwa lata około 6 tysięcy czytelników Kuriera Codziennego czekało na kolejne fragmenty powieści. To najbardziej znaczące dzieło literackie Bolesława Prusa. Ukazało się w całości rok później, a dziś, tyle lat później, cały czas o lalce dyskutujemy, to ze sprawą dwóch ekranizacji. Profesor Józef Bachusz, historyk literatury, mówił, że pisanie lalki wiele kosztowało Bolesława Prusa.
1: Zdaję sprawę z tego, że ta powieść nie będzie specjalnie lubiana przez krytykę literacką. Zdecydował się tę powieść napisać jako rzecz, jak sądzę, przekorną w stosunku do lubianych wtedy zwyczajów literackich i mam wrażenie, że to wiązało się także z jego przekonaniem o tym, że trudno jest pogodzić się z zależnością duchową od powieści, która nie jest dziełem optymistycznym ani krzepiącym.
0: I rzeczywiście lalka początkowo nie została przyjęta zbyt entuzjastycznie. Krytykom nie podobała się m.in. kompozycja, wielość epizodów i podwójna narracja. Dopiero po pewnym czasie zyskała miano wybitnej polskiej powieści realistycznej. To powieść niedoceniona w epoce, w której powstała, tak mówi profesor Maria Olszewska z Uniwersytetu Warszawskiego.
2: Lalka była powieścią bardzo poczytną, ale nigdy nie była tak poczytna w tym okresie jak Nad Niemnem czy Trylogia Sienkiewicza. Co więcej, Prus nie był nawet tak popularny jak Kraszewski i nie był tak popularny jak Tomasz Teodor Jerzy, proszę sobie wyobrazić. To były takie nazwiska czołowe.
0: Książka oddaje nastroje lat 80. XIX wieku, kiedy entuzjazm pozytywistów zaczął się wyczerpywać i okazało się, że hasła pracy organicznej, pracy u podstaw nie dają oczekiwanych rezultatów. Lalka jest też epicką panoramą Warszawy z tych czasów. Wspaniałe opisy dawnej stolicy towarzyszą wielu ciekawym i oryginalnym wątkom, a wśród nich głównemu, czyli wielkiej i trudnej miłości z ubożałego szlachcica Stanisława Wokulskiego do arystokratki Izabeli Łęckiej. Bolesław Prus był doskonale zorientowany, jeśli chodzi o warszawskie ulice. Pewne fakty opisywane przez autora w książce nie mogłyby się jednak zdarzyć naprawdę, tak mówi Romuald Morawski z Muzeum Warszawy.
3: Nieprawdopodobne jest wręcz, żeby Wokulski stał za ladą, a w lalce jest opisany przecież epizod, kiedy Wokulski jest w sklepie. Cała historia o tym, jak panna Łęcka, Izabela Łęcka przychodzi robić zakupy. Więc to wszystko wskazuje, że sytuacja taka wprost jest mało prawdopodobna, żeby powiedzieć nieprawdopodobna. Główni bohaterowie są jednak fikcyjni.
0: A Warszawa znów żyje lalką Bolesława Prusa. Wyczekiwana kinowa premiera w reżyserii Macieja Kawalskiego przyciągnęła do Teatru Wielkiego Opery Narodowej twórców i gwiazdy filmu, wiele znakomitych osobistości ze świata kultury i sztuki, aktorzy grający w filmie, tacy jak Marcin Torociński, Kamila Urzędowska, Karolina Gruszka czy Borys Szyc, mówili, że to wielka produkcja i uniwersalna opowieść.
4: Byłem bardzo szczęśliwy, że to jest polski film kręcony w Polsce, a który wygląda jak bardzo drogie zagraniczne kino.
5: Myślę, że ta adaptacja jest bardzo wierna i że ta Izabela też jest zbliżona do tego, jak jest przedstawiona w powieści. No my bardzo się staraliśmy oddać ducha tej powieści, jak Prus tworzył ten świat, no i spróbować znaleźć współczesne środki wyrazu, żeby tym światem dzielić się z widzami dzisiaj.
6: Na pewno jest w takim dobrym tego słowa znaczeniu klasyczna, ale z wielkim, wielkim rozmachem, niezwykłym, i to była wielka przyjemność znaleźć się w tej wyselekcjonowanej obsadzie.
0: Zdjęcia kręcono m.in. na krakowskim Przedmieściu, gdzie powstała imponująca scenografia sklepu Wokulskiego, w Łazienkach Królewskich, na Starym Mieście i na Powiślu również, a film trafi do kin w całej Polsce już jutro, 30 września.

Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Słyszałeś?

0: Słowo o słowie. Zaprasza profesor Jerzy Bralczyk.
1: Witam Państwa serdecznie. Jednemu z moich korespondentów bardzo podoba się słowo tudzież. Wydaje się wyszukane i wykwintne. I czy można, pytał mnie korespondent, czy można go używać wymiennie ze spójnikami i także. Można, ale lepiej nie. Tego rodzaju słowa archaiczne są owszem bardzo piękne, ale jeżeli ich używamy, to możemy narazić się na zarzut pretensjonalności albo takiej niewczesnej żartobliwości. Owszem, czasami możemy to słowo spotkać, ale czy są konteksty, w których warto naprawdę użyć dzisiaj słowa tudzież? Jest to słowo trochę skomplikowane. Znaczy tyle, co również, także, ale kiedyś oznaczało także tyle, co tutaj blisko, albo tam właśnie w tamtym miejscu, a także zaraz, natychmiast. Składa się aż z trzech części. Tu, które znaczy tyle, co w dzisiejszym zaimku, tu, de, gdzie, tak jak w gdzie czy w ówdzie, tu, gdzie, i na końcu mamy ż, które jest taką partykułą wzmacniającą, tak jak mamy gdzież, albo tuż, prawda, albo tamże, to ż i że często służy wzmocnieniu. Tu, gdzie, gdzie, ż. Można by sądzić, że daje to najpierw znaczenie miejscowe, że tu, niedaleko stąd, tu właśnie, tak jak wszędzie, i ówdzie, i gdzie, tu, tu, gdzie, analogicznie, i jeszcze dodamy, żeby podkreślić, że to naprawdę tak jest. A z bliskości, czy to w przestrzeni, czy w czasie, łatwo jest wyciągnąć znaczenie takie spójnikowe, czyli łączące. Również, także, i, oraz, to są właśnie spójniki łączące, koniunktywne. No i to tudzież, kiedy chcemy coś powiedzieć bardziej uroczyście, to powiemy, że było tam bardzo wielu tam takich ludzi, tudzież ten był, tamten był, tudzież ktoś jeszcze, o kim chcemy z większym uszanowaniem może powiedzieć. Ale nawet jeśli nam się takie słowa bardzo podobają, to bądźmy ostrożni z ich używaniem. Archaizmy często mogą nas narazić na śmieszność.
0: Słowo o słowie.
1: Pozdrawiam serdecznie.
0: Prosimy o pytania. www.bralczyk.pl

słowa też mogą ranić. Na przemoc emocjonalną wobec najmłodszych zwraca uwagę tegoroczna kampania Dzieciństwo bez przemocy, która rozpocznie się 5 października. Do włączenia się w tę inicjatywę zachęcają przedstawiciele Kościoła, o czym więcej powiemy Państwu po godzinie 12, bo w samo południe w Radiu Nadzieja Modlitwa Anioł Pański. Liczy się.

0: Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Oto ja, służebnica Pańska,
1: niech mi się stanie według.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twego, Jezus.
1: Święta Maryjo.
0: A Słowo stało się ciałem. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko. Módlmy się, łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i śmierć do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni przez tegoż Chrystusa, Pana naszego. Amen. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
2: Jan Paweł II. Pielgrzym pokoju.
3: Człowiek jest powołany do odnoszenia zwycięstwa w Jezusie Chrystusie. Jest to zwycięstwo nad grzechem, nad starym człowiekiem, który tkwi głęboko w każdym z nas. Przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wszyscy stali się grzesznikami. Przez posłuszeństwo jednego wszyscy staną się sprawiedliwymi. Święty Paweł mówi o Adamie i o Chrystusie. Mocą Boga, która za sprawą Jezusa Chrystusa działa w nas przez Ducha Świętego, człowiek powołany jest do zwycięstwa nad sobą, do zwycięstwa nad tym, co krępuje naszą wolną wolę i czyni ją poddaną złu. Zwycięstwo takie oznacza życie w prawdzie, prawość sumienia, miłość bliźniego, zdolność przebaczania, rozwój duchowy naszego człowieczeństwa.

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

0: słowa też mogą ranić na przemoc emocjonalną wobec najmłodszych. Zwróci uwagę tegoroczna kampania Dzieciństwo bez przemocy, która rozpocznie się 5 października. Do włączenia się w inicjatywę zachęcają też przedstawiciele Kościoła o budowanie relacji z dziećmi opartych na szacunku. Apeluje przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski arcybiskup Tadeusz Wojda.
1: Kościół pragnie wspierać rodziców i rodziny w budowaniu głębokich więzi, relacji opartych na miłości i wzajemnym szacunku. Ogromną pomocą jest świadectwo rodziców, dzielących się z innymi swoim doświadczeniem i wsparcie specjalistów działających w ramach duszpasterstwa rodzin. Wyrazem tej troski jest również włączenie się po raz kolejny w kampanię Dzieciństwo bez przemocy.
0: W wychowaniu nie ma miejsca na przemoc, przypomina delegat Konferencji Episkopatu Polski do spraw ochrony dzieci i młodzieży, arcybiskup Wojciech Polak.
2: W liście do Efezjan skierowany jest konkretne wezwanie do rodziców, a wy, ojcowie, nie pobudzajcie do gniewu waszych dzieci, lecz wychowujcie je, stosując karcenie i napominanie pańskie. Jest to przestroga, by nie krzywdzić dzieci nadmierną surowością bądź stawianiem nierealnych wymagań, a jednocześnie wskazanie, że elementem wychowania jest również upomnienie i uczenie dyscypliny, ale w duchu miłości. Nigdy nie może ono być połączone z jakąkolwiek przemocą.
0: Wspartiem ma być również poradnik Fundacji Świętego Józefa Wiara bez przymusu, jak pomagać dziecku odkrywać Boga. Rodzice znajdą w nim m.in. wskazówki dotyczące rozmów z nastolatkami przeżywającymi wątpliwości i bunt. E-book i towarzyszące mu podcasty będą dostępne na stronie Fundacji.

Radio Nadzieja. Radio Nadzieja.

0: Jedni wolą czarną i gorzką, inni z mlekiem, jeszcze inni z lekko palonych ziaren. Wielbiciele kawy mają dziś pretekst, aby sięgnąć po dodatkową filiżankę. Dziś obchodzimy Dzień Kawy, a ziarna trafiają do nas z daleka, z Afryki, Ameryki Południowej albo też z Azji. Tam kawa rośnie na plantacjach, przypomina Przemysław Kazaniecki, właściciel jednej z palarni kawy.
1: To jest taki gęsty krzaczek, kawa jest czerwona, wygląda trochę jak wisienka. Najcenniejsza część to oczywiście ziarno. Po wypaleniu takiego ziarna, najlepiej jasnym paleniu, mamy do czynienia z napojem, który jest delikatny, można w nim wyczuć owoce, można w nim wyczuć różne smaki. Są też specjaliści, Q-graderzy, którzy zajmują się właśnie ocenianiem tego.
0: Co ciekawe, chociaż ziarna do Polski importujemy, to jednak wypalamy tu od ponad wieku. Ośrodkiem wypalania kawy był Szczecin, gdzie kawa trafiała dzięki obecności portu.
1: Przed wojną tych palarni było dużo, dużo więcej. Kiedy w Europie powstawała moda na palarnie, to Szczecin wcale nie odbiegał od tej mody i tutaj było około 30 palarni. W tej chwili jest około 12. I wszystkie radzą sobie, można powiedzieć, bardzo dobrze. Pod względem organizacyjnym i biznesowym, myślę, że można powiedzieć, że to jest czołówka.
0: Życzymy Państwu smacznej kawy, ale też ważne, aby z kawą nie przesadzać. Zgodnie z rekomendacjami Europejskiego Urzędu do Spraw Bezpieczeństwa Żywności nie należy przekraczać 400 mg kofeiny dziennie, co odpowiada 4 filiżankom. A to jest Radio Nadzieja i ostatni wtorek września. 22 minuty po 12.

0: to krótki odcinek, ale niezwykle ważny dla mieszkańców gminy Goworowo. Tak starosta ostrołęcki Piotr Liżewski mówił na naszej antenie o zakończonej inwestycji drogowej w Ludwinowie. Żwirowa nawierzchnia 325-metrowego odcinka drogi powiatowej Goworowo-Kunin to już przeszłość. Starosta poinformował, że w ubiegłym tygodniu powiat ostrołęcki dokonał odbioru inwestycji, po zakończeniu której nawierzchnia jest w pełni asfaltowa.
1: Niewielka inwestycja, ale bardzo potrzebna. Piękny odcinek wykonaliśmy o prawidłowych parametrach, 6 metrów, szerokość jezdni, zjazdy, pobocza zrobione, linie wymalowane, także na pewno niewielka inwestycja, ale mieszkańcy będą zadowoleni.
0: Łączna wartość inwestycji przekroczyła 561 tysięcy złotych, a 40% tej sumy pochodziło z budżetu gminy Goworowo. Resztę środków zapewnił powiat ostrołęcki.

0: po dwóch meczach Ligi Narodów w sezonie 2026-2027 piłkarska reprezentacja Polski ma na koncie jeden punkt za remis z Bośnią i Hercegowiną. W poniedziałek w Solnie przegrała ze Szwecją 1-3. Biało-czerwoni razili nieskutecznością i brakiem pomysłu na powstrzymanie dynamicznych ataków gospodarzy. Marek Rzepka występował w kadrze w 1991 roku, kiedy w Gdyni Polacy pokonali Szwedów 2-0. Był znakomity obrońca, jest załamany postawą piłkarzy obecnej reprezentacji.
1: To jest tak zniesmażony tą naszą reprezentacją, że przynajmniej się spodziewałem, że jak Janek Urban obejmie tą drużynę, to coś zacznie się dziać. W końcu będziemy utożsamiali się z naszą reprezentacją, tak jak każdy Polak powinien. A tutaj dosłownie, troszeczkę się wstydzimy za tę reprezentację. Ja tak szczerze nie mam pomysłu na tę reprezentację, co tu zrobić, żeby lepiej było, prawda?
0: Marek Rzepka przyznaje, że w drużynie Jana Urbana potrzebna jest świeża krew.
1: Pokazują się takie perełki jak Nowak. No, dla mnie odkrycie tych dwóch meczów, ile on miał tych chłopak przechwytów, dla mnie rewelacja. Może trzeba szukać, dalej trzeba szukać, bo jeżeli całą grę opieramy na Robercie, no niestety już nie jest to. No. Najlepszy piłkarz w historii mi się wydaje, a no już teraz się rozmienia na drobne, bo tutaj to ta gra w poprzednim meczu, no to była tragiczna. To aż przykro było patrzeć, taka gwiazda, powiedzmy szczerze, ośmiesza się, prawda?
0: A co myśli obrońca Jan Bednarek, grający w tej reprezentacji, o przyczynach porażki?
2: Dwa stałe fragmenty gry, tak naprawdę, no, kluczowe momenty meczu, no i boli, bo wydaje mi się, że w taki sposób, jak graliśmy w pierwszej połowie, sytuacje, jakie stwarzaliśmy, wydaje mi się, że dawno takich akcji jako reprezentacja nie tworzyliśmy i to na pewno boli, że w takich kluczowych momentach decydujących, które wydaje mi się nie jest trudno uniknąć, bo to jest kwestia trochę lepszej organizacji, trochę lepszej komunikacji i moglibyśmy wybronić tę sytuację, także w tym na pewno jest frustracja, ale no dla mnie jest takie światełko w tunelu, że to są sytuacje, które jest łatwo przeanalizować i jest łatwo rozwiązać.
0: A w tej samej grupie w Bukareszcie Rumunia przegrała z Bośnią i Hercegowiną 2-4. Liderem jest Szwecja z kompletem zwycięstw. Drugie miejsce zajmuje Bośnia i Hercegowina, ma 4 punkty, trzecie Polska 1 punkt, a ostatni Rumunia z 2 porażkami. W piątek Polacy zagrają w Warszawie z Rumunami.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Co słychać na Mazowszu?
2: W każdy piątek o godzinie 13.40.
1: Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.
3: Nie wszystko trzeba robić samemu. Czasem wystarczy odpowiednie wsparcie, by pokonać własne ograniczenia i zrobić kolejny krok. Na czym polega wsparcie asystenta osoby z niepełnosprawnością? W czym pomaga i jak pomaga budować samodzielność oraz przezwyciężyć własne słabości? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Naszym gościem będzie Beata Zielińska, asystent osoby z niepełnosprawnością. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
4: Gdyby mleczarze nagrywali tę reklamę, usłyszelibyście kojący świergot ptaków o poranku.
5: I śmiech mleczarzy wchodzących do mleczarni.
4: I ten dźwięk byście usłyszeli. I od razu wiedzielibyście, że to jedyny w swoim rodzaju serek z krówką. Ten tradycyjny, Roll Mlecz.
6: Od nas rzecz jasna. Znaczy się, od mleczarzy.
0: Po reklamie.

0: Jest 13, czas na wiadomości, a przedstawi Wiktoria Małż.
1: Ceny paliw znów rosną, na tańszą benzynę trzeba będzie poczekać. Zbliża się drugie forum spójności i rozwoju granicznego Unii Europejskiej w Białymstoku. Przeciętna rodzina wyrzuca rocznie 57 kg jedzenia. Dziś Międzynarodowy Dzień Świadomości o marnowaniu żywności. Kierowcy coraz więcej płacą za paliwa. Przedstawiciel krajowego giganta na rynku paliw tłumaczy, że taniej będzie dopiero po zawarciu porozumienia między Iranem i Stanami Zjednoczonymi. Głos w sprawie cen benzyny zabrali też przewoźnicy.
2: Część kierowców nie ukrywa złości z powodu wysokich cen paliw.
3: Dużo więcej pan płaci?
4: Zdecydowanie więcej. Wystarczy zobaczyć tutaj 9,14.
3: Jak bardzo to pana denerwuje?
4: Bardzo mocno.
2: Prezes PKN Orlen Ireneusz Fąfara powiedział, że paliwa są drogie między innymi z powodu wojny na Bliskim Wschodzie. Dodał, że ceny można trochę obniżyć dzięki rozwiązaniom ustawowym.
5: Jest projekt rządowy, który pokazał nam zarówno na początku roku, jak i pod koniec wakacji, jak kluczowe jest ustawodawstwo w tej dziedzinie.
2: Chodzi o ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków. Od prezydenckiego poparcia tego projektu rząd uzależnia kolejną odsłonę programu CPN. Na razie jednak płacą nie tylko kierowcy osobówek, ale też branża transportowa, która chce otrzymać takie wsparcie od rządu jak rolnicy, mówi jej przedstawiciel Jan Buczek.
6: Również zwróciliśmy się do ministra rolnictwa, żeby ujął w tym projekcie również transport międzynarodowy.
2: Na warszawskich stacjach benzyna 95 kosztuje około 8,20 zł.
1: Relacjonował Arkadiusz Augustyniak.
7: Najnowsze informacje z regionu.
1: Bezpieczeństwo, nowe inwestycje i przyszłość młodych mieszkańców. Wokół tych tematów skupi się drugie forum spójności i rozwoju gospodarczego Unii Europejskiej. Spotkanie odbędzie się 4 listopada w Białymstoku. W programie znajdą się między innymi rozmowy o unijnych funduszach, rozbudowie infrastruktury i wsparciu lokalnych firm. O wydarzeniu mówi członek zarządu województwa podlaskiego Jacek Piorunek.
8: Po raz pierwszy przyjęliśmy organizację tego forum przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, który zbudował takie partnerstwo o świat szkół wyższych w naszym województwie, a mianowicie zapraszamy liderów tych szkół, zaangażowanych wykładowców do tego, żeby byli moderatorami, ale też organizatorami tego forum. Zapraszamy też organizacje związane z biznesem, okołobiznesowe, tam jest klaster Evoluma, klaster budowniczy.
1: Tegoroczne forum odbędzie się pod hasłem Silne regiony, bezpieczna Europa, nowa geografia europejskiej odporności.
7: Wiadomości Radia Nadzieja.
1: Krótkie odcinki dróg, poszerzone pobocza, budowa oświetlenia czy altan to niektóre z projektów, na realizację których znajdą środki w przyszłorocznym budżecie gminy Kolno w ramach Funduszu Sołeckiego. Wójt Józef Wiśniewski przypomniał, że wrzesień to czas zebrań w sołectwach, na których mieszkańcy wybierają projekty do zrealizowania.
9: Jestem już po wszystkich spotkaniach z Funduszu Sołeckiego. Staram się być na każdym, ponieważ uważam, że spotkanie z mieszkańcami danymi miejscowości jest niezwykle istotne, ponieważ pozwala mi zapoznać się z ich oczekiwaniami. Jest to możliwość rozmowy z mieszkańcami, gdzie też mogę wytłumaczyć, przedstawić sytuację obecną gminy, działania w gminie. No i oczywiście zapadają bardzo ważne, kluczowe decyzje na następny rok budżetowy dotyczące tego, co będzie się działo w poszczególnych miejscowościach.
1: Fundusz Sołecki w gminie Kolno działa od 2015 roku. Według wójta jego wprowadzenie znacznie zwiększyło aktywność mieszkańców.
9: Moja opinia jest od kilkunastu lat taka sama. Jestem bardzo podbudowany odpowiedzialnością mieszkańców za los ich małych ojczyzn. Potrafią w sposób bardzo mądry, odpowiedzialny i racjonalny gospodarować tymi środkami, które są przypisane dla danej miejscowości na następny rok. Szereg działań, które będziemy podejmować, spowoduje, że na pewno komfort życia mieszkańców się poprawi.
1: W gminie Kolno istnieje 45 sołectw. W przyszłorocznym budżecie na realizację ich potrzeb przewidziano ponad 1 000 000 zł z Funduszu Sołeckiego. Przeciętna rodzina wyrzuca rocznie 57 kg jedzenia i traci na tym prawie 1800 zł. Warto o tym pomyśleć przy okazji Międzynarodowego Dnia Świadomości na temat marnowania żywności. Przypadający dziś dzień ustanowiony przez ONZ ma zwrócić uwagę na codzienne nawyki, które pomogą żyć bardziej świadomie.
10: Wyrzucamy dużo, I często. I zdajemy sobie z tego sprawę.
11: Najwięcej chleba.
12: Resztki warzyw.
13: Pieczywo chyba najczęściej, tak, i zepsute jakąś wędlinę.
10: Badania pokazują, że najwięcej wyrzucamy warzyw i owoców. Dalej to napoje, pieczywo, zupy i nabiał, wyjaśnia ekspertka z aplikacji do niemarnowania żywności Beata Pałczyńska.
14: Kiedy spojrzymy nie na kilogramy, tylko na pieniądze, najwięcej tracimy na wyrzucanym mięsie. To jest około 259 zł rocznie na osobę.
10: Za blisko 1800 zł, które rocznie tracimy na wyrzucaniu żywności, jedna osoba mogłaby kupić zapas jedzenia na 6 tygodni.
11: Wziąć 37 milionów ludzi, to jaki to pieniądz jest?
10: Według danych ONZ każdego roku na świecie marnowana jest 1/3 wyprodukowanej żywności.
1: A o szczegółach mówiła Martyna Szymczakowska.
7: Dobrej pogody życzy sponsor Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
0: A to jest naprawdę piękna pogoda, zachmurzenie umiarkowane i 20 stopni na termometrach. 21 to temperatura maksymalna w nocy. Temperatura spadnie do 7 stopni, jutro maksymalnie do 21, ale chmur trochę więcej niż dziś.
7: Dobrej pogody życzył sponsor Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
15: Zapraszamy na reklamy.
7: W sprawach ważnych dla mieszkańców, m.in. polityce inwestycyjnej, senioralnej i prorodzinnej, z przedstawicielami miasta Łomża rozmawia Katarzyna Polewko. Audycja Zasmakuj w Łomży. Każdą środę o 11.15, a powtórka o 16.40 na antenie Radia Nadzieja.
16: Zasmakuj w Łomży. Zaprasza prezydent miasta Łomża Mariusz Szanowski.
15: Po reklamie.

0: Prace modernizacyjne przy stacji uzdatniania wody w ciepłowni miejskiej w Łomży zostały zakończone zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Ostatni etap modernizacji dobiegł końca przed sezonem grzewczym. Prezes MPC-u Radosław Żegalski mówił na antenie naszego radia o szczegółach tej inwestycji.
1: Praktycznie prace są zakończone. Przystępujemy już wkrótce, w ciągu kilku dni, do odbiorów końcowych i rozliczenia całej inwestycji. Wszystko wygląda bardzo fajnie. Jest to nowoczesny układ. Kosztował on ponad 2 miliony złotych. Natomiast jest to takie serce, czyli pierwszy etap w naszej działalności, czyli przygotowanie wody o odpowiednich parametrach, żeby po prostu żywotność urządzeń, przez które przepływa ta woda, były jak najdłuższe.
0: Ta modernizacja była koniecznością, ocenił Radosław Żegalski.
1: Bardzo się z tego powodu cieszymy, bo była to instalacja 40-letnia ponad i wymagała już gruntownego przebudowania i wykorzystania najnowszych technologii w tych procesach oczyszczania wody.
0: Inwestycje przeprowadzono w trzech etapach i łączny koszt wyniósł niemal 2,5 miliona złotych.

0: Lokalizację punktów schronienia można znaleźć na stronie internetowej gdzieśukryć.pl, ale do końca roku mają być też specjalne oznakowania. Wiceszef MSWiA Wiesław Leśniakiewicz mówi, że znak informujący o takim obiekcie to niebieski trójkąt na żółtym tle z podpisem punkt schronienia.
1: Doszliśmy do wniosku, że punkty schronienia, które wyznaczyła Państwa Straż Pożarna, który jest aktualnie prawie 86 tysięcy, będą oznaczone znakiem obrony cywilnej i z podpisem punkt schronienia. I chcielibyśmy, żeby te wszystkie punkty, które wskazała Państwa Straż Pożarna, zostały oznakowane do końca roku. Trzeba te wszystkie punkty właściwie oznaczyć, by obywatele wiedzieli, gdzie ewentualnie mogą szukać tego miejsca, które da potencjalne schronienie.
0: Instrukcje reagowania na zagrożenia atakiem z powietrza można pobrać bezpośrednio ze strony internetowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

0: Słuchają Państwo Radia Nadzieja, już 13.38 na radiowym zegarze. A teraz zaglądamy do gminy Kolno. Krótkie odcinki dróg, poszerzone pobocza i budowa oświetlenia, a także altan. To są niektóre z projektów, na realizację których znajdą się środki w przyszłorocznym budżecie gminy Kolno. Właśnie w ramach Funduszu Sałeckiego wójt Józef Wiśniewski mówił na naszej antenie, że wrzesień to czas zebrań w sałectwach, na których mieszkańcy wybierają projekty do zrealizowania.
1: Jestem już po wszystkich spotkaniach z Funduszu Sołeckiego. Staram się być na każdym, ponieważ uważam, że spotkanie z mieszkańcami danej miejscowości jest niezwykle istotne, ponieważ pozwala mi zapoznać się z ich oczekiwaniami. Jest to możliwość rozmowy z mieszkańcami, gdzie też mogę wytłumaczyć, przedstawić sytuację obecną gminy, działania w gminie. No i oczywiście zapadają bardzo ważne, kluczowe decyzje na następny rok budżetowy dotyczące tego, co będzie się działo w poszczególnych miejscowościach.
0: Fundusz Sołecki w gminie Kolno działa od 2015 roku. Według wójta jego wprowadzenie znacznie zwiększyło aktywność mieszkańców.
1: Moja opinia jest od kilkunastu lat taka sama. Jestem bardzo podbudowany odpowiedzialnością mieszkańców za los ich małych ojczyzn. Potrafią w sposób bardzo mądry, odpowiedzialny i racjonalny gospodarować tymi środkami, które są przypisane dla danej miejscowości na następny rok. Szereg działań, które będziemy podejmować, spowoduje, że na pewno komfort życia mieszkańców się poprawi.
0: W gminie Kolno istnieje 45 sałectw. W przyszłorocznym budżecie na realizację ich potrzeb przewidziano ponad 1 200 000 zł z Funduszu Sałeckiego. Już za 20 minut 14. Czy Jan Urban zamierza zrezygnować z roli selekcjonera naszej reprezentacji po meczu ze Szwecją? A to sprawdzimy za 6 minut.

0: Nie myślę o rezygnacji ze stanowiska trenera kadry, powiedział Jan Urban po porażce w Sztokholmie ze Szwecją. Nasi piłkarze ulegli gospodarzom 1-3. Podczas konferencji prasowej selekcjoner podkreślił, że Szwecja była faworytem w tej grupie.
1: Trudno jest o dobry wynik, tracąc w ten sposób bramki. My musieliśmy stworzyć naprawdę znakomitą akcję, żeby strzelić bramkę. Natomiast dzisiaj przeciwnik zdobywał je zbyt łatwo. Nie myślę o żadnej rezygnacji. Uważam, że mimo tego, że wszyscy mówiliśmy przed rozpoczęciem Ligi Narodów, że to bardzo wyrównana gra, to nie oszukujmy się, gdybyśmy mieli wskazać faworyta tej grupy, to na pewno byłaby to Szwecja. Ale wystarczy tylko zobaczyć, jakim potencjałem dysponuje.
0: A kolejny mecz naszej reprezentacji pod wodzą Jana Urbana już w najbliższy piątek. Za 10 minut godzina 14. O 14 zapraszamy na najnowsze wydanie wiadomości.

0: Jest 14. Zapraszam na wiadomości, a przedstawi jej Wiktoria Małż.
1: Polska przegrała w sprawie Mercosur. Zapadła decyzja Unijnego Trybunału Sprawiedliwości. Samorządy z województwa podlaskiego otrzymają kolejne środki z rządowej rezerwy. Znamy wyniki 7. edycji budżetu obywatelskiego Mazowsza. Wiceprezes Unijnego Trybunału Sprawiedliwości oddalił wniosek Polski o zawieszenie umowy handlowej z Mercosurem do czasu rozstrzygnięcia, czy jest ona zgodna z europejskim prawem. Umowa z Argentyną, Brazylią, Paragwajem i Urugwajem, która znosi cła na ponad 90% produktów, obowiązuje od 1 maja.
2: Sprawa Mercosuru jeszcze się w TSUE nie kończy, bo sędziowie w Luksemburgu badają dwie skargi na umowę. Jedną wysłała Polska, a drugą Parlament Europejski dzięki staraniom głównie polskich deputowanych. Polska jako jedyna z unijnych krajów zaskarżyła to porozumienie. Warszawa zgłosiła zastrzeżenia proceduralne, wyłączenie części handlowej z umowy i jej tymczasowe zastosowanie bez czekania na zakończenie ratyfikacji w unijnych krajach. Krytykowała też to, że w umowie nie ma tzw. klauzul lustrzanych, czyli nie nakłada na takich samych wysokich europejskich wymogów na rolników z państw Mercosuru, a to daje im przewagę konkurencyjną nad producentami rolnymi z Europy. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
3: Najnowsze informacje z regionu.
1: Komisja Wspólna Rządu i Samorządu ustaliła podział kolejnej puli środków z rezerwy subwencji Ministerstwa Infrastruktury na 2026 rok. Wśród beneficjentów znalazły się samorządy z województwa podlaskiego. Wojewoda podlaski Jacek Brzozowski mówił o samorządach z regionu, które otrzymały pieniądze z ostatniego rozdania.
4: Gmina Łapy, najnowszy nabór, 1 400 000 zł. Augustów, prawie 6 milionów złotych. Gmina Bargów Kościelny, prawie 1 000 000 zł. Miasto Grajewo, prawie 1 000 000 zł. Lista oczywiście jest opublikowana na stronie ministerstwa, ale to co ważne, dodatkowe środki otrzymają także miasta na prawach powiatów. W województwie podlaskim to oczywiście Białystok, Łomża i Suwałki. Miasto Białystok otrzyma prawie 4 miliony złotych, jeżeli chodzi o Łomżę 1 400 000 zł i Suwałki prawie 3 miliony złotych.
1: Najnowsza pula środków wyniesie niemal 167 milionów złotych w skali całego kraju.
3: Wiadomości Radia Nadzieja.
1: Zakup nowych ambulansów, wydarzenia kulturalne i zajęcia sportowe. Między innymi na takie inicjatywy postawili mieszkańcy Mazowsza. Znamy wyniki 7. edycji budżetu obywatelskiego Mazowsza. Do realizacji wybrano 91 projektów, na które samorząd województwa mazowieckiego przeznaczy 30 milionów złotych, mówi marszałek Adam Struzik.
5: Rekordowe zainteresowanie i ogromne zaangażowanie. Tak można podsumować tegoroczną edycję budżetu obywatelskiego Mazowsza. Mieszkańcy wybrali 91 projektów, na których realizację samorząd województwa przeznaczy 30 milionów złotych. Te 210 tysięcy to nowy rekord i najlepszy dowód na to, że mieszkańcy Mazowsza chcą współdecydować o swoim otoczeniu. Rok temu głosowało 187 tysięcy, a dziś jest nas o 20 tysięcy więcej. To wspólny sukces całego regionu.
1: Wśród zwycięskich propozycji są także inicjatywy związane z powiatem ostrołęckim, między innymi Mazowiecka Parada Jednorożców, mówi dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Jednorożcu Anna Urbaniak.
6: Powstanie drugi mural, mamy jeden, z którego bardzo się cieszymy, no i oczywiście Parada Jednorożców. Przez naszą miejscowość Jednorożec przejdą jednorożce, także serdecznie zapraszamy. Osoby przebierają się za jednorożców i w tym roku mieliśmy ponad 350 osób, które przebrały się za jednorożców. Była weryfikacja w biurze zawodów, także tak naprawdę sami jesteśmy w szoku, że jak gdyby pobudzenie i nawiązanie do legendy naszej.
1: Najbardziej aktywni byli mieszkańcy regionu radomskiego, którzy oddali ponad 32 tysiące głosów, ciechanowskiego ponad 21 tysięcy i ostrołęckiego blisko 16 tysięcy. Warsztaty, rozmowy i spotkania z ekspertami w polskich szkołach i przedszkolach. Trwa tydzień o budowaniu relacji i tydzień o przeciwdziałaniu przemocy rówieśniczej. Ministerstwo Edukacji Narodowej organizuje kampanię już po raz drugi.
7: W trakcie tego tygodnia uczniowie uczą się, jak zapobiegać i reagować na przemoc rówieśniczą. Przemoc, której według badania Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę doświadczyło 87% uczniów w Polsce.
8: Byłam ofiarą hejtu i no nie jest to fajne doświadczenie.
9: Znam inną dziewczynę, która miała problemy. Teraz chodzi do jakiejś innej szkoły. Przytyki lecą cały czas o tak naprawdę wszystko, co tylko się da.
7: Dyrektorka 13 LO w Warszawie Izabela Pielat-Świerczyńska Zapewnia, że jej nauczyciele reagują i działają, gdy widzą niepokojące sytuacje.
10: Codziennie praktycznie rozmawiamy na ten temat z psychologiem, pedagogiem, wychowawcami.
7: Nauczyciele z całego kraju otrzymali dostęp do publikacji o przemocy rówieśniczej, z której mogą dowiedzieć się między innymi, jak odpowiednio reagować na hejt.
1: O szczegółach mówiła Martyna Szymczakowska i tym kończymy wiadomości. Dziękuję Państwu za uwagę, a o godzinie 16 zapraszamy na Flash Regionu.
3: Dobrej pogody życzy sponsor, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
0: I to już temperatura maksymalna na dziś osiągnięta, czyli 21 stopni do końca dnia w regionie. Zachmurzenie umiarkowane. W nocy 7 stopni, jutro trochę więcej chmur, ale temperatura podobna do tej dzisiejszej, czyli do 21 stopni.
3: Dobrej pogody życzył sponsor. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
11: Zapraszamy na reklamy.
3: Nie wszystko trzeba robić samemu. Czasem wystarczy odpowiednie wsparcie, by pokonać własne ograniczenia i zrobić kolejny krok. Na czym polega wsparcie asystenta osoby z niepełnosprawnością? W czym pomaga i jak pomaga budować samodzielność oraz przezwyciężyć własne słabości? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Naszym gościem będzie Beata Zielińska, asystent osoby z niepełnosprawnością. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dla jednych to smak dzieciństwa, dla innych miła przerwa w pracy. Wielu nie wyobraża sobie bez niego życia. Naturalny, waniliowy, czekoladowy, truskawkowy. Dla wszystkich to tradycyjny serek z krówką. Rolmlecz. Od mleczarzy, od serca, dla ciebie. Szukasz studiów z przyszłością? Wybierz Międzynarodową Akademię Nauk Stosowanych w Łomży. Kierunki rolnictwo, budownictwo, bezpieczeństwo wewnętrzne, logistyka, towaroznawstwo, pielęgniarstwo. Wszystko z praktycznym i indywidualnym podejściem do studenta. MANS. Studiuj z sensem. Działaj z pasją. Zarekrutuj się już dziś na www.mans.edu.pl lub odwiedź nas przy Studenckiej 19 w Łomży. Twój kierunek, twoja przyszłość.
11: Po reklamie.

0: Zakup nowych ambulansów, wydarzenia kulturalne i zajęcia sportowe, między innymi na takie inicjatywy postawili mieszkańcy Mazowsza. Znamy wyniki 7 edycji budżetu obywatelskiego Mazowsza. Do realizacji wybrano 91 projektów, na które samorząd województwa przeznaczy 30 milionów złotych, mówi marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
1: Rekordowe zainteresowanie i ogromne zaangażowanie. Tak można podsumować tegoroczną edycję budżetu obywatelskiego Mazowsza. Mieszkańcy wybrali 91 projektów, na których realizację samorząd województwa przeznaczy 30 milionów złotych. Te 210 tysięcy to nowy rekord i najlepszy dowód na to, że mieszkańcy Mazowsza chcą współdecydować o swoim otoczeniu. Rok temu głosowało 187 tysięcy, a dziś jest nas o 20 tysięcy więcej. To wspólny sukces całego regionu.
0: A wśród zwycięskich propozycji są też przedsięwzięcia związane z powiatem ostrołęckim, między innymi mazowiecka parada jednorożców, jak słyszeliśmy. Najbardziej aktywni byli mieszkańcy regionu radomskiego, którzy oddali ponad 32 tysiące głosów, ciechanowskiego ponad 21 tysięcy, a jeśli chodzi o region ostrołęcki, to oddano 16 tysięcy głosów. To jest wtorek, 29 września, już 12 minut po godzinie 14.

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

0: A w Warszawie odbyła się wczoraj premiera Lalki. Wyczekiwana nowa kinowa adaptacja dzieła Bolesława Prusa przyciągnęła do Teatru Wielkiego Opery Narodowej tłumy osobistości świata kultury i show biznesu. To wielka produkcja i uniwersalna opowieść, mówił odtwórca roli Stanisława Wokulskiego Marcin Doraciński.
1: I o życiu i miłości w czasach wojny, o tym, że miłość jest ślepa, bywa, ale o szacunku do drugiego człowieka, o bezinteresownym pomaganiu, o szacunku do pieniędzy. I scenografia, i kostiumy, i dobór miejsc, w których kręciliśmy, i to, jak Piotrek Sobociński i Maciek Kawalski, jaką parę stworzyli jako reżyser i operator, to na mnie robiło wielkie wrażenie i byłem bardzo szczęśliwy, że to jest polski film, kręcony w Polsce, a który wygląda jak bardzo drogie zagraniczne kino.
0: Kamila Urzędowska, odtwarzająca rolę Izabeli Łęckiej, powiedziała, że praca przy tym filmie to było wyjątkowe doświadczenie.
2: Dzisiaj czuję się po prostu znakomicie. Świętujemy coś, nad czym pracowaliśmy. Aktorzy, no prawie rok, ekipa znacznie więcej. To są lata pracy wielu ludzi. Dziękuję całej ekipie, która była przez te wszystkie dni zdjęciowe z nami. No myślę, że zrobiliśmy wspaniałą pracę i po prostu nic, tylko dzisiaj świętować. I mam nadzieję po prostu, że widzowie przyjdą i będą się cieszyć, przeżywać ten film, no i czerpać radość po prostu z pięknej kinematografii polskiej.
0: A zdjęcia kręcono m.in. na krakowskim Przedmieściu, gdzie powstała imponująca scenografia sklepu Wokulskiego, w Łazienkach Królewskich, na Starym Mieście i po Wiślu. A w zrealizowanej z ogromnym rozmachem filmowej opowieści zagrała plejada gwiazd, m.in. Marek Kondrat, Jan Englert, Agata Kulesza, Maja Komorowska czy Karolina Gruszka. Film trafi do szerokiej dystrybucji kinowej w całej Polsce już jutro.

0: 13-latek, który miał planować zamach w szkole, musi zostać przebadany przez specjalistów, podkreśla psycholog Magdalena Marciniak. Chłopiec miał szykować się do ataku w swojej szkole, został jednak powstrzymany przez funkcjonariuszy, którzy informacje o zamiarach nastolatka otrzymali od zagranicznych partnerów. Magdalena Marciniak podkreśla, że udział psychologów i psychiatrów w postępowaniu pozwoli ustalić motywy chłopca.
1: Zazwyczaj w takich sytuacjach, gdzie dochodzi do zamachów w szkołach, przykładowo US Secret Service zrobił analizę i okazało się, że 4 na 5 zamachowców bądź niedoszłych zamachowców było to ofiary przemocy, hejtu rówieśniczej. Pozostałe nadal nie wiemy. Natomiast każdy przypadek jest zupełnie indywidualny. Nie jesteśmy w stanie tego zdiagnozować, dopóki dany nastolatek nie przejdzie odpowiednich badań, rozmów, wywiadu.
0: Magdalena Marciniak podkreśla również, że nie znając motywów działania chłopca, nie powinno się oceniać roli rodziny dziecka w tym wydarzeniu.
1: Uważam, że tutaj nie tylko dziecko powinno być poddane terapii, ale cały system rodzinny, gdyż doszło do takiej sytuacji. Na szczęście służby udaremniły ten zamach, jednakże uważam, że na pewno rodzina także jest w szoku i także potrzebuje pomocy. I to, co jest ważne, żebyśmy też nie oceniali tutaj rodziny tego chłopca, żeby nie było też wiktymizacji ich, gdyż nie wiemy, co tak naprawdę jest tutaj przyczyną takich zachowań.
0: Chłopiec miał udzielać się na międzynarodowych forach ekstremistycznych. Funkcjonariusze rano weszli do mieszkania, w którym przebywał z rodzicami. W plecaku znaleźli bagnet. Ponadto chłopiec w miesiącach poprzedzających planowany atak miał zabijać koty, a policjantom miał pokazać miejsce pochówku zabitych zwierząt. A to jest Radio Nadzieja we wtorek, 29 września. Już 19 minut tylko brakuje do godziny 15.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Bezpieczeństwo nie jest przypadkiem. To wynik doświadczenia, dyscypliny i zaufania. Kuguar. Profesjonalna ochrona osób, mienia i obiektów. Nowoczesne systemy monitoringu, szybkie reakcje, wyszkolony personel. Jesteśmy tam, gdzie potrzebna jest pewność i spokój. Dla Ciebie, dla Twojej firmy, dla Twojego bezpieczeństwa. Kuguar. Zawsze czuwamy. Zawsze bezpieczni. Zapraszamy do kontaktu. Kuguar. Ulica Wojska Polskiego 119 w Łomży.
0: Po reklamie.

A to Josh Groban na antenie Radia Nadzieja za 6 minut, godzina 15, za 3 minuty fragment dzienniczka świętej siostry Faustyny Kowalskiej, a o 15 na naszej antenie koronka do miłosierdzia Bożego.

0: Córko moja, jeżeli chcesz, stworzę w tej chwili nowy świat, piękniejszy od tego, przez ciebie, jako przez tę hostię, przyjdą promienie miłosierdzia na świat. Z żadną duszą nie łączę się tak ściśle i w ten sposób, jako z tobą. Córko moja, pisz to, co ci powiem.
1: Z dzienniczka świętej siostry Faustyny Kowalskiej.

Kiedy na drugi dzień na rekreacji zapytałam się, które siostry miały adorację pomiędzy 4 a 5 godziną, jedna z sióstr wykrzyknęła: a dlaczego się siostra pyta? Pewno miała jakieś objawienie. Zamilkłam i nic nie mówiłam dalej, chociaż byłam zapytana przez matkę przełożoną. Nie mogłam odpowiedzieć, bo była niestosowna chwila. Raz zwierzyła mi się jedna z sióstr, że zamierza obrać sobie za tego kapłana za kierownika. Ucieszona podzieliła się tym ze mną i prosiła, abym się na tę intencję pomodliła, co też obiecałam. Kiedy się modliłam, poznałam, że dusza ta nie będzie odnosić duchowej korzyści z tego kierunku. I znowu przy pierwszym spotkaniu dusza ta mówi mi o swoich radościach z tego kierownika. Ja podzieliłam jej radość, jednak kiedy ona odeszła, zostałam surowo upomniana. Jezus mi powiedział, żebym jej odpowiadała tak, jako mi dał poznać w modlitwie, co też uczyniłam w pierwszej sposobności, chociaż mnie to bardzo kosztowało.

Boże, Ojcze miłosierny, który objawiłeś swoją miłość w swoim Synu Jezusie Chrystusie i wydałeś ją na nas w Duchu Świętym Pocieszycielu. Tobie zabierzamy dziś losy świata i każdego człowieka. Pochyl się nad nami grzesznymi. Ulecz naszą słabość. Przezwycięż wszelkie zło. Pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi doświadczyć Twojego miłosierdzia, aby w Tobie, tu jedyny Boże, zawsze odnajdywali źródło nadziei. Ojcze przedwieczny, dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna, miej miłosierdzie dla nas i całego świata.

Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. Jezu, ufam Tobie, Jezu, ufam Tobie, Jezu, ufam Tobie. Akt zawierzenia świata Bożemu miłosierdziu. Boże Ojcze miłosierny, który objawiłeś swoją miłość w Twoim Synu Jezusie Chrystusie i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym Pocieszycielu, Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka. Pochyl się nad nami grzesznymi, ulecz naszą słabość, przezwyciężasz wszelkie zło. Pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi doświadczyć Twojego miłosierdzia, aby w Tobie, Trójjedyny Boże, zawsze odnajdywali źródło nadziei. Ojcze Przedwieczny, dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Amen.

0: Katolicki Serwis Informacyjny Radia Nadzieja, czyli wiadomości z życia naszej diecezji, wydarzenia kościelne.
1: Wiktoria Małusz, zapraszam. Bronią przed złem, przynoszą Boże wiadomości i towarzyszą człowiekowi w drodze. Święci archaniołowie Michał, Gabriel i Rafał obchodzą dziś swoje święto w Kościele katolickim. O tym, jaką rolę odgrywają w życiu wierzących, mówi ksiądz Mateusz Szerszeń, redaktor naczelny dwumiesięcznika Któż jak Bóg.
2: Bo samo słowo anioł oznacza posłańca, a więc mamy takie święto, które zaraz obok święta aniołów stróżów, które obchodzimy 2 października, no rzuca nam światło na trzy ważne postaci, zarówno dla Kościoła, jak i dla całej historii zbawienia.
1: Jak dodaje ksiądz Mateusz Szerszeń, warto tego dnia wybrać się na mszę świętą.
2: Ten formularz mszy świętej o Gabrielu, Michale i Rafale jest obowiązkowy, a zatem jeżeli pójdziemy do Kościoła tego dnia, na pewno usłyszymy o tych trzech archaniołach. Msza święta i obecność aniołów na mszy świętej jest potwierdzona zarówno przez wielkich mistrzów życia duchowego, jak i poprzez świętych. I jeżeli ktoś chciałby dobrze przeżyć ten dzień, to myślę, że taka przyjaźń z aniołami rozpoczyna się przede wszystkim od modlitwy, bo formą kontaktu z aniołami jest właśnie modlitwa.
0: Katolicki Serwis Informacyjny.
1: Historyczna wizyta, tak we Francji określana jest podróż papieża, która zakończyła się wczoraj. Przez 4 dni papież Leon XIV przyciągał tłumy wiernych i wzbudzał niespotykany od lat entuzjazm nad sekwaną. Jego wizyta okazała się największym wydarzeniem religijnym we Francji od 3 dekad.
3: O historycznej wizycie pisze m.in. katolicki dziennik La Croix, podkreślając udział ponad 1 miliona wiernych w spotkaniach z papieżem. Leon XIV potrafił w mocnych słowach i poprzez pełne łagodności gesty odnieść się do podziałów i duchowego pragnienia Francuzów, oceniła gazeta. Uderza szczególnie fakt, że zainteresowanie wizytą wykraczało daleko poza środowisko katolickie, podkreśla dziennik West France. Le Figaro pisze wręcz o leonmanii i fascynacji papieżem, która ogarnęła nawet polityków. Ci, którzy za wszelką cenę dążą do dechrystianizacji naszych praw, obyczajów i szkół, przyklasnęli papieżowi z całych sił, zauważa konserwatywna gazeta. Msza święta na Polach Elizejskich, spotkanie z młodzieżą na stadionie w Paryżu oraz mocne słowa o eutanazji i winach Kościoła wypowiedziane w Lourdes. To najczęściej wspominane momenty 4-dniowej wizyty papieża. Teraz część obserwatorów liczy na efekt Leona, czyli przełożenie sukcesu wizyty na większe zaangażowanie Francuzów w życie Kościoła.
1: Relacjonował Stefan Folzer.
0: Katolicki Serwis Informacyjny.
1: Słowa też mogą ranić. Na przemoc emocjonalną wobec najmłodszych zwróci uwagę tegoroczna kampania Dzieciństwo bez przemocy, która rozpocznie się 5 października. Do włączenia się w inicjatywę zachęcają także przedstawiciele Kościoła. O budowanie relacji z dziećmi opartych na szacunku apeluje przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski arcybiskup Tadeusz Wojda.
4: Kościół pragnie wspierać rodziców i rodziny w budowaniu głębokich więzi, relacji opartych na miłości i wzajemnym szacunku. Ogromną pomocą jest świadectwo rodziców, dzielących się z innymi swoim doświadczeniem i wsparcie specjalistów działających w ramach duszpasterstwa rodzin. Wyrazem tej troski jest również włączenie się po raz kolejny w kampanię Dzieciństwo bez przemocy.
1: W wychowaniu nie ma miejsca na przemoc, przypomina delegat KEB do spraw ochrony dzieci i młodzieży arcybiskup Wojciech Polak.
5: W liście do Efezjan skierowane jest konkretne wezwanie do rodziców, a wy, ojcowie, nie pobudzajcie do gniewu waszych dzieci, lecz wychowujcie je, stosując karcenie i napominanie pańskie. Jest to przestroga, by nie krzywdzić dzieci nadmierną surowością bądź stawianiem nierealnych wymagań, a jednocześnie wskazanie, że elementem wychowania jest również upomnienie i uczenie dyscypliny, ale w duchu miłości. Nigdy nie może ono być połączone z jakąkolwiek przemocą.
1: Wsparciem ma być również poradnik Fundacji Świętego Józefa Wiara bez przymusu, jak pomagać dziecku odkrywać Boga. Rodzice znajdą w nim między innymi wskazówki dotyczące rozmów z nastolatkami przeżywającymi wątpliwości i bunt. Materiały oraz towarzyszące mu podcasty będą dostępne na stronie Fundacji. Do kampanii mogą dołączyć osoby prywatne, firmy i instytucje. Jej finał odbędzie się 19 listopada. Tego dnia budynki zostaną podświetlone na czerwono na znak sprzeciwu wobec krzywdzenia dzieci.
0: To był Katolicki Serwis Informacyjny Radia Nadzieja.

0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.
1: Z Ewangelii według świętego Jana. Jezus ujrzał, jak Natanael zbliżał się do niego i powiedział o nim: patrz, to prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu. Powiedział do niego Natanael: skąd mnie znasz? Jezus odrzekł: widziałem cię, zanim zawołał cię Filip, gdy byłeś pod figowcem. Odpowiedział mu Natanael: Rabbi, ty jesteś Synem Boży, ty jesteś Królem Izraela. Odparł mu: czy dlatego wierzysz, że powiedziałem ci, widziałem cię pod figowcem? Zobaczysz jeszcze więcej niż to. Potem powiedział do niego: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, ujrzycie niebiosa otwarte i aniołów Bożych wstępujących i zstępujących na Syna Człowieczego.
2: Ujrzycie niebiosa otwarte i aniołów Bożych. Rozmawiając z Natanaelem, kiedy ten został przyprowadzony do Jezusa przez Filipa, właśnie Zbawiciel mu mówi o otwartych niebiosach i o widzeniu aniołów. Otwarte niebiosa to znak otwartości Boga dla człowieka, znak Bożej opatrzności, Bożego zatroskania o każdego z ludzi. Wyrazem tejże troski jest ustanowienie aniołów jako Bożych posłańców, których On posyła do ludzi, aby przekazywali Jego wolę albo okazywali w szczególny sposób Bożą opiekę, Bożą pomoc człowiekowi. W szczególny sposób widzimy to w odniesieniu do trzech archaniołów, których święto dziś obchodzimy. Michał, ukazany na kartach Biblii, szczególnie jako ten, który walczy i zwycięża złe duchy. Gabriel, głoszący Boże Słowo ludziom starym i w Nowym Testamencie, a w szczególności Zachariaszowi, a później Maryi, Matce Bożej, o czym możemy przeczytać w Ewangelii według świętego Łukasza. Trzecim zaś jest Rafał, który w Starym Testamencie opiekował się Tobiaszem i jego rodziną. Bożą pomoc widzimy w tym, że Bóg obdarzył nas aniołami stróżami, którzy to aniołowie się nami opiekują i których opiece się polecamy, odmawiając specjalną modlitwę. A może warto sobie tę modlitwę przypomnieć, bo dawno już jej nie odmawialiśmy. Tak, odmawiajmy tę modlitwę, dziękując Panu Bogu za to, że właśnie przez to, że posyła swoich aniołów, okazuje nam zatroskanie o nas i swoją miłość dla nas.
0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Nie wszystko trzeba robić samemu. Czasem wystarczy odpowiednie wsparcie, by pokonać własne ograniczenia i zrobić kolejny krok. Na czym polega wsparcie asystenta osoby z niepełnosprawnością? W czym pomaga i jak pomaga budować samodzielność oraz przezwyciężyć własne słabości? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Naszym gościem będzie Beata Zielińska, asystent osoby z niepełnosprawnością. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12:15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
2: Gdyby mleczarze nagrywali tę reklamę, usłyszelibyście kojący świergot ptaków o poranku. I śmiech mleczarzy wchodzących do mleczarni. I ten dźwięk byście usłyszeli. I od razu wiedzielibyście, że to jedyny w swoim rodzaju serek z krówką. Ten tradycyjny, Roll Mlecz.
3: Od nas rzecz jasna. Znaczy się, od mleczarzy.
0: Po reklamie.

0: Flash regionu.
1: Wiktoria Małusz, zapraszam. Komisja Wspólna Rządu i Samorządu ustaliła podział kolejnej puli środków z rezerwy subwencji Ministerstwa Infrastruktury na 2026 rok. Wśród beneficjentów znalazły się samorządy z województwa podlaskiego. Wojewoda podlaski Jacek

0: Brzozowski mówił o samorządach z regionu, które otrzymały pieniądze z ostatniego rozdania.
1: Gmina Łapy, najnowszy nabór, 1 400 000 zł, Augustów prawie 6 000 000 zł, gmina Bargów Kościelny prawie 1 000 000 zł, miasto Grajewo prawie 1 000 000 zł. No, lista oczywiście jest opublikowana na stronie ministerstwa. Ale to co ważne, dodatkowe środki otrzymają także miasta na prawach powiatów. W województwie podlaskim to oczywiście Białystok, Łomża i Suwałki. Miasto Białystok otrzyma prawie 4 000 000 zł, jeżeli chodzi o Łomże 1 400 000 zł i Suwałki prawie 3 000 000 zł.
0: O tym, ile pieniędzy z rezerwy trafi do podlaskich samorządów w całym 2026 roku, mówił poseł Krzysztof Truskolaski.
2: 36 milionów złotych na dofinansowanie budowy dróg. To są kolejne środki obok Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg właśnie na drogi w województwie podlaskim. To są bardzo dobre informacje dla samorządów w województwie podlaskim, bo wiele samorządów otrzyma ogromne pieniądze na to, aby wyremontować drogi, aby te drogi były bezpieczniejsze, bardziej komfortowe, ale też, aby ulżyć trochę samorządom.
0: W skali całego kraju w całym roku z rezerwy subwencji do samorządów trafiło ponad 813 milionów złotych. 19 milionów złotych trafi na kolejne etapy budowy północnej obwodnicy Ostrołęki. Powiat Ostrołęcki otrzyma te środki z budżetu województwa mazowieckiego na realizację drugiego i trzeciego etapu inwestycji. Prace obejmą połączenia ronda w Łęgu Przedmiejskim z drogą przez Białobiel, mówi starosta ostrołęcki Piotr Liżewski.
3: Finanse, którymi już w tej chwili dysponujemy, pozwolą nam na rozpoczęcie realizacji, rozstrzygnięcie przetargu i już w przyszłym roku realizacja tego zadania. To zadanie, które w tej chwili planujemy, to będzie wykonanie połowy tego odcinka drogi. Ona się rozpocznie w miejscowości Łęk Przedmiejski poprzez Gnaty i zakończy się na końcu miejscowości Białobiel.
0: Pierwszy etap inwestycji obejmował budowę mostu w Teodorowie wraz z drogami dojazdowymi, przypomniał starosta.
3: Pierwszy etap to jest ulica Łomżyńska Teodorowo do Łęgu Przedmiejskiego, a w tej chwili 3 odcinki.
4: Podzieliliście ten drugi etap na 3 odcinki,
3: tak? Na 3 odcinki. Łęk Przedmiejski, miejscowość Gnaty, Gnaty Białobiel i Białobiel Szwędrowy Most. Dla powiatu ostrołęckiego bardzo istotnym jest to, żeby tak spiąć finanse powiatu, żebyśmy nie musieli zaciągać kredytów.
0: Docelowo obwodnica ma prowadzić do drogi krajowej nr 53 w okolicach miejscowości Antonie. Jej zadaniem będzie wyprowadzenie ruchu tranzytowego poza centrum Ostrołęki oraz poprawa komunikacji w północnej i zachodniej części miasta i powiatu. Prace modernizacyjne stacji uzdatniania wody w ciepłowni miejskiej w Łomży zakończone. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, ostatni etap modernizacji dobiegł końca przed sezonem grzewczym. Prezes MPC Radosław Żegalski mówił na antenie Radia Nadzieja o szczegółach inwestycji.
5: Praktycznie prace są zakończone. Przystępujemy już wkrótce, w ciągu kilku dni, do odbiorów końcowych i rozliczenia całej inwestycji. Wszystko wygląda bardzo fajnie. Jest to nowoczesny układ. Kosztował on ponad 2 miliony złotych. Natomiast jest to takie serce, czyli pierwszy etap w naszej działalności, czyli przygotowanie wody o odpowiednich parametrach, żeby po prostu żywotność urządzeń, przez które przepływa ta woda, były jak najdłuższe.
0: Ta modernizacja była koniecznością, ocenił Radosław Żegalski.
5: Bardzo się z tego powodu cieszymy, bo była to instalacja 40-letnia ponad i wymagała już gruntownego przebudowania i wykorzystania najnowszych technologii w tych procesach oczyszczania wody.
0: Inwestycje przeprowadzono w 3 etapach. Jej łączny koszt wyniósł niemal 2,5 miliona złotych. Zakup nowych ambulansów, wydarzenia kulturalne i zajęcia sportowe. Między innymi na takie inicjatywy postawili mieszkańcy Mazowsza. Znamy wyniki 7. edycji budżetu obywatelskiego. Do realizacji wybrano 91 projektów, na które samorząd województwa przeznaczy 30 milionów złotych, mówi marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
6: Rekordowe zainteresowanie i ogromne zaangażowanie. Tak można podsumować tegoroczną edycję budżetu obywatelskiego Mazowsza. Mieszkańcy wybrali 91 projektów, na których realizację samorząd województwa przeznaczy 30 milionów złotych. Te 210 tysięcy to nowy rekord i najlepszy dowód na to, że mieszkańcy Mazowsza chcą współdecydować o swoim otoczeniu. Rok temu głosowało 187 tysięcy, a dziś jest nas o 20 tysięcy więcej. To wspólny sukces całego regionu.
0: Wśród zwycięskiej propozycji są także przedsięwzięcia związane z powiatem ostrołęckim, między innymi Mazowiecka Parada Jednorożców, mówi dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Jednorożcu Anna Urbaniak.
7: Powstanie drugi mural, mamy jeden, z którego bardzo się cieszymy, no i oczywiście Parada Jednorożców. Przez naszą miejscowość Jednorożec przejdą jednorożce, także serdecznie zapraszamy. Osoby przebierają się za jednorożców i w tym roku mieliśmy ponad 350 osób, które przebrały się za jednorożce. Była weryfikacja w biurze zawodów, także tak naprawdę sami jesteśmy w szoku, że jak gdyby pobudzenie i nawiązanie do legendy naszej.
0: Najbardziej aktywni byli mieszkańcy regionu radomskiego, którzy oddali ponad 32 tysiące głosów, ciechanowskiego ponad 21 tysięcy i ostrołęckiego blisko 16 tysięcy. Krótkie odcinki dróg, poszerzone pobocza, budowa oświetlenia czy altan to niektóre z projektów, na realizację których znajdą się środki w przyszłorocznym budżecie gminy Kolno w ramach Funduszu Sołeckiego. Wójt Józef Wiśniewski przypomniał, że wrzesień to czas zebrań w sołectwach, na których mieszkańcy wybierają projekty do zrealizowania.
8: Jestem już po wszystkich spotkaniach z Funduszu Sołeckiego. Staram się być na każdym, ponieważ uważam, że spotkanie z mieszkańcami danej miejscowości jest niezwykle istotne, ponieważ pozwala mi zapoznać się z ich oczekiwaniami. Jest to możliwość rozmowy z mieszkańcami, gdzie też mogę wytłumaczyć, przedstawić sytuację obecną gminy, działania w gminie. No i oczywiście zapadają bardzo ważne, kluczowe decyzje na następny rok budżetowy dotyczące tego, co będzie się działo w poszczególnych miejscowościach.
0: Fundusz Sołecki w gminie Kolno działa od 2015 roku. Według wójta jego wprowadzenie znacznie zwiększyło aktywność mieszkańców.
8: Moja opinia jest od kilkunastu lat taka sama. Jestem bardzo podbudowany odpowiedzialnością mieszkańców za los ich małych ojczyzn. Potrafią w sposób bardzo mądry, odpowiedzialny i racjonalny gospodarować tymi środkami, które są przypisane dla danej miejscowości na następny rok. Szereg działań, które będziemy podejmować, spowoduje, że na pewno komfort życia mieszkańców się poprawi.
0: W gminie Kolno istnieje 45 sołectw. W przyszłorocznym budżecie na realizację ich potrzeb przewidziano ponad 1 000 000 zł z Funduszu Sołeckiego.
9: Flesz regionu.

0: Nasz gość dnia.
1: Gościem Dnia Radia Nadzieja jest Jacek Piorunek, członek Zarządu Województwa Podlaskiego. Dzień dobry, panie marszałku.
2: Dzień dobry, witam wszystkich państwa bardzo serdecznie.
1: Europejskie Dni Dziedzictwa już za nami. W Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu odbyła się konferencja Przyszłość przeszłości. Dziedzictwo w zagrożeniu. Z czego te zagrożenia wynikają?
2: No, zagrożeń jest dużo. Oczywiście cały świat w tej chwili jest dynamiczny. Mamy zagrożenie wojną i to nie są już żarty, można powiedzieć, widząc jak to w tej chwili wygląda. I nasze trzy muzea na tak zwanym wolnym powietrzu, czyli Muzeum Rolnictwa imieniem księdza Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu, Skansen Kurpiowski w Nowogrodzie imieniem Adama Chętnika i Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej razem z Fundacją Kronenberga postanowiły zorganizować takie forum, konferencje, w których generalnie mówiąc postawiły problemy właśnie dziedzictwa, które jest umiejscowione w tych trzech muzeach w kontekście zagrożenia. I tutaj chodziło generalnie o architekturę drewnianą, o te artefakty, które posiadają te muzea w ramach swoich zasobów. I dyskutowano o zagrożeniach, które czekają te muzea, ale tak jak mówię, nie tylko w kontekście ewentualnego zagrożenia wojennego, ale też zagrożenia, które spotykają na co dzień.
1: Czasami jakieś gwałtowne zjawiska atmosferyczne czasem mogą być?
2: Też. Zabezpieczanie tych zbiorów, oczywiście kwestia rozwoju, kwestia wprowadza się też nowe standardy, prawda, związane z zabezpieczeniem, z warunkami przeciwpożarowymi. To wszystko, ja powiem w ten sposób, to zagrożenie było słowem bardzo ogólnym. Mówiliśmy generalnie o losach tych naszych trzech muzeów, czy powinny się rozwijać, czy powinniśmy stawiać na nowe obszary w tychże muzeach, jak powinno wyglądać dofinansowanie, jakie powinny być relacje z organami prowadzącymi, prawda, po to, żeby one lepiej funkcjonowały. I rzeczywiście powiem, że planowałem na początku takie rozpoczęcie tej konferencji, później myślałem, że pojadę do Białegostoku, bo tam było 35-lecie Izby Przemysłowo-Handlowej, na którym też powinienem był być, ale ta tematyka, która była w Ciechanowcu, tak mnie pochłonęła, że zostałem aż do następnego dnia, bo rzeczywiście wiele problemów było poruszanych. Specjaliści z całej Polski, którzy znają się na muzeach na wolnym powietrzu i też przedstawiciele Ministerstwa Kultury czy Narodowego Instytutu Muzeów dostarczyli nam wielu informacji na temat funkcjonowania tych trzech muzeów.
1: Bo to, panie marszałku, stają się takie też nie tylko muzea, które można zwiedzać w oczywisty sposób, ale też są aktywne w tworzeniu kultury, czyli mam na myśli warsztaty, różne imprezy. Ta rola tych muzeów się zmieniła na przestrzeni kilkudziesięciu lat.
2: Tak jest, dlatego zrobiliśmy to między innymi w Muzeum w Ciechanowcu, z tego względu, że można powiedzieć, to jest przykład dobrej roboty zorganizowania muzeum na wolnym powietrzu, gdzie mamy tą przestrzeń zabytkową, prawda? Ale mamy też szeroko działalność edukacyjną i też z wykorzystaniem najnowszych technologii, chociażby kilka lat temu oddaliśmy w tym muzeum magazyn, w którym mieszczą się oczywiście rzeczy, które w magazynie być powinny, ale też magazyn rozszerzony o całą działalność edukacyjną, obszar, w którym są również nasze maszyny rolnicze z całego świata. To jest naprawdę dziedzictwo światowe. I chcieliśmy właśnie pokazać, że takie małe muzeum, bo ono generalnie jest małe, biorąc pod uwagę muzea na wolnym powietrzu w całej Polsce, i tak pięknie się rozwija i z takich nowych technologii korzysta. Także, tak jak pani powiedziała, przed tymi muzeami oczywiście przede wszystkim musimy zachować dziedzictwo, a więc zachować je, umiejscowić, chronić, promować, ale też stworzyć cały świat edukacyjny wokół tego dziedzictwa, bo
1: i nowocześnie samo
2: zachowanie produktu, prawda, bez tej całej ideologii, skąd on powstał, jaka jest jego historia, bez objaśnienia, rzeczywiście jest niewystarczające dzisiaj. Ale jeszcze na jedną rzecz chcę zwrócić uwagę. Te nasze muzea przede wszystkim muszą być produktami turystycznymi. To muszą być piękne destynacje turystyczne. Ja powiem szczerze, że ja już chyba to radio mówiłem, byłem w Opolu, w Muzeum Ziemi Opolskiej, wsi opolskiej w ten sposób. Cały dzień tam spędziłem, no doskonały produkt, tylko to jest wielkie muzeum, prawda? To jest doskonały produkt, ale jak mnóstwo ludzi, jak ile autobusów tam przyjeżdża, to wszystko cały czas żyje ludźmi, tam się wszystko odpowiada, do każdej zagrody, gdzie wchodzimy, wita nas człowiek, który nas przejmuje, objaśnia. Naprawdę fantastyczny produkt turystyczny i w tym kierunku chcemy też kierować te nasze muzea, Skansen w Nowogrodzie, PMKL, czyli Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej w Wasilkowie i Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu, żeby jeszcze więcej ludzi tam przybywało. Musimy taki produkt turystyczny dodatkowo tworzyć.
1: A czy to są muzea, które na siebie zarabiają i czy takie placówki w ogóle mogą na siebie zarabiać?
2: No tutaj wszystkich tych, którzy tak myślą, to rozczaruję. To tak nie jest. Ja powiem tak, my mamy 20 jednostek kultury jako samorząd województwa, to znaczy 12 jednostek i 8 filii ma Muzeum Podlaskie i tylko w Muzeum Podlaskim dwie filie. To jest Muzeum Ikon w Supraślu i synagoga w Tykocinie. To są tak zwane samograje, jak my mówimy, prawda? One zarabiają, a do wszystkiego innego niestety trzeba dopłacać. I to właśnie był, dobrze pani mówi, bo to był też temat jednego z paneli, ta granica między misją a komercją, prawda? Jak to powinno wyglądać? Jakie zdanie? Na przykład mnie tam chyba też pytano o to. Uważam, że coraz więcej jednak musimy stawiać na to. Oczywiście misja, zachowanie zabytku, jego konserwacja i promowanie, owszem, ale też musimy tworzyć drugi obszar, gdzie więcej ludzi przyjedzie, będą się dobrze tam czuć, będą mogli zjeść obiad, prawda, będą mogli się przespać, oczywiście, że bez naruszenia tego, tej części misyjnej naturalnie, ale to jest dobre pytanie. Ja też jestem za tym, żeby produkty nasze muzealne, nasza kultura też więcej zarabiała. To byłoby dobre wyjście, ale nad tym naprawdę trzeba pracować. Nie zawsze to się udaje.
1: Ale też na przykład kręcenie seriali czy filmów, bo takich miejsc będzie brakowało w naszym kraju, oczywiście takich naturalnych, bez też naruszania tej tkanki oczywiście.
2: Tak, no to się dzieje, bo wypożyczamy i też nasze zbiory i nasze, na przykład teraz na traktoriadzie w Radziłowie, prawda, pojechały nasze traktory z muzeum, oczywiście na lawetach, te, które mają po prawie 150 lat, także my to robimy, tylko że ten obszar zarabiania a dopłacania do jednostek kultury jednak jest jeszcze potężny.
1: A panie marszałku, dlaczego zdecydowaliście się kontynuować budowę Centrum Sztuki i Nauki o Drewnie Ksylopolis? Bo my rozmawialiśmy w Radiu Nadzieja na początku kadencji samorządu, że to wcale nie było takie pewne, że najpierw audyt, czy to ma w ogóle sens?
2: No, Wie pani, to jest demokracja, prawda? W samorządzie nie ma, że ktoś podejmuje decyzję jednoosobowo. Jest jakaś koalicja, która rządzi i w ramach dyskusji, które prowadziliśmy, większość dyskutantów, ważnych ludzi zdecydowała, że to dzieło trzeba robić, trzeba kontynuować, bo tak naprawdę ono zostało zapoczątkowane wcześniej, tylko że w innej formie i w innym miejscu. I też z drugiej strony chcieliśmy, przeniesiono to z Wasilkowa do Hajnówki. Tam będzie umiejscowione Centrum Nauki Sztuki o Drewnie. Z tego względu, że Hajnówka potrzebuje takiego miejsca, oczywiście to po pierwsze dodatkowych miejsc pracy, ale dodatkowej atrakcji do tego, żeby w tej bramie na Puszczę Białowieską stworzyć właśnie taką destynację turystyczną i naukową, też edukacyjną, żeby to miasto jeszcze bardziej pobudzić. Białystok ma mnóstwo jednostek kultury, bo tak jak mówię, naszych kilkanaście plus miejskich, to naprawdę tam jest, jeśli chodzi o kulturę, mamy każdy obszar zagospodarowany, a brakowało właśnie tam w Puszczy Białowieskiej na otwarciu jej w Hajnówce, która kiedyś słynęła z drewna, a dzisiaj już tego drewna tam nie ma, jeśli chodzi oczywiście o przerób. I zostaliśmy przekonani do tego, żeby to robić, tym bardziej, że mamy tam dofinansowanie, tak naprawdę sfinansowanie, bo to prawie 90% środków finansowych pochodzi z Unii Europejskiej i poprzedni zarząd już w ramach tworzenia budżetu na nową edycję finansową zawarł ten projekt w ramach projektu strategicznego, a więc taki, który już jest wpisany, prawda? Oczywiście trzeba napisać odpowiedni wniosek, przejść odpowiednią procedurę w ramach Funduszy Europejskich dla Podlaskiego w departamencie, ale to były pieniądze tak zwane naznaczone już na to. Także skorzystaliśmy, będziemy robić. W tej chwili wybraliśmy projekt w warszawskiej firmy. Tam było w konkursie stanęło około 26 podmiotów. Firma WXCA z Warszawy ten projekt będzie robić. W ciągu 8 miesięcy ma wykonać projekt i zdobyć pozwolenie na budowę i później oczywiście rozpoczynamy dzieło. Myślę, że rok 2029 to będzie rok, w którym będzie to muzeum już funkcjonować.
1: Kadencja obecnego samorządu przekroczyła pół metek. Ogólna ocena pana marszałka tych 2,5 roku.
2: Już przekroczyła?
1: Tak.
2: Myśli
1: tak,
2: pani?
1: Tak, jesień, to jest właśnie ten czas.
2: 7 maja, jeszcze chyba nie,
1: ale
2: jeszcze chyba
1: sama jeszcze kadencja chyba samorządowa, bo u nas to oczywiście w województwie podlaskim był burzliwy ten bardzo początek, jeszcze emocje nie opadły, ale sama kadencja już osiągnęła półmetek.
2: Okej.
1: 2024-2029.
2: No, czyli tak, to znaczy w miesiącach jeszcze tam brakuje, bo 7 maja zostaliśmy powołani na 4, a nie, to się liczy od
1: Ale wybory
2: od
1: były, wyborów. Tak, wybory były trochę wcześniej, tylko u nas ten burzliwy był bardzo początek,
2: tak
1: emocje
2: jest,
1: jeszcze
2: tak
1: nie
2: jest.
1: Upadły u wielu.
2: Tak jest, do 7 maja.
1: Te 2,5 roku tej kadencji, no niecałe 2,5 roku. Jeśli chodzi o zarządzanie kulturą, kultura nie jest tylko dodatkiem do działań samorządu?
2: Kultura jest potężnym wydarzeniem w województwie podlaskim, mogę powiedzieć, z tego względu, że przeznaczamy na kulturę, na nasze jednostki, plus zadania departamentu, bo trzeba pamiętać, że departament ma mnóstwo zadań, jak tutaj rozmawiamy o zabytkach, prawda, ich wsparciu, o organizacjach pozarządowych, na które aplikują kulturę, jak mówimy o renowacji kapliczek, jak mówimy o seniorach, kobietach, radach młodzieżowych i tak dalej, które są umiejscowione w tym departamencie, jak mówimy o środkach unijnych dla organizacji pozarządowych funkcjonujących w ramach kultury, to wszystko jest w departamencie, a więc jednostki plus departament, to jest prawie 180 milionów złotych, które wydajemy na ich utrzymanie i powiem w ten sposób, nie wiem, czy to już mówiłem, że biorąc pod uwagę dochody województwa, wydajemy na kulturę najwięcej w całym kraju. Oczywiście w liczbach bezwzględnych pewnie byśmy się zmieścili gdzieś w środku, ale biorąc pod uwagę dochód województwa, a nie jesteśmy przecież najbogatszym województwem w kraju, to na kulturę wydajemy potężne pieniądze. Do tego też trzeba pamiętać, że kreujemy w tej chwili dwie inwestycje. Budujemy muzeum imieniem księdza Jerzego Popiełuszki w Okopach i tutaj powrócę w tej chwili do tego, czy powinniśmy na tym zarabiać, to wydaje mi się, że będzie to miejsce, które będzie dobrą destynacją turystyczną. Wierzymy, że tam będzie mnóstwo, bo to będzie tylko, nie tylko ksiądz Jerzy Popiełuszko, ale wszyscy księża będą tam mieli miejsce, którzy walczyli z komunizmem, którzy ponieśli ofiarę krwi i tam będzie to miejsce niezwykle ciekawe. Tym bardziej, że umiejscowione w rodzinnej miejscowości księdza Jerzego Popiełuszki, także wierzymy, że do tego dopłacać nie będziemy, ale to jest właśnie to jedna inwestycja. Druga to jest Ksylopolis, który budujemy. Trzeba pamiętać, że wreszcie ruszyliśmy z inwestycją w Teatrze Dramatycznym po 5 latach zawieruchy. Tak naprawdę już zostały dosłownie miesiące, żeby ten remont i tą modernizację zakończyć. Opera i nasza Filharmonia Podlaska cały czas święci triumfy, biorąc pod uwagę program, spektakle, które tam są prezentowane. Nasze muzea mają stabilne dofinansowanie, oczywiście za sprawą sejmiku województwa, który dba o to, i budżetu województwa. Także generalnie, ogólnie mówiąc, dla kultury nie był to zły okres, ale oczywiście też nie wpadam w triumfalizm, prawda, bo można pewno, z pewnością, co człowiek to pogląd, prawda, można było wiele rzeczy inaczej robić. Ktoś powie, że ludzie zarabiają za mało, na przykład, bo też mamy taki problem. Ktoś mówi, że wiele obszarów powielamy, prawda, także są problemy i są plusy i minusy, ale myślę, że to, co się w kulturze dzieje, ten poziom, który jest prezentowany, tą troskę zarządu województwa o to, żeby to wszystko finansowane było i funkcjonowało infrastrukturalnie, daje raczej przewagę pozytywów niż negatywów.
1: Mamy jeszcze tylko kilka minut, więc chciałabym, żebyśmy jeszcze poruszyli jeden temat ważnego wydarzenia na początku listopada w Białymstoku, drugie Forum Spójności i Rozwoju Granicznego Unii Europejskiej. Forum drugie, czyli to pierwsze było sukcesem, czy może nie przyniosło jeszcze jakichś, nie wiem, rozwiązań, pytań, odpowiedzi?
2: Robimy coś takiego cyklicznie w Białymstoku od, można powiedzieć, wielu, wielu lat. My nazywamy to pierwsze, a teraz drugie, dlatego że po raz pierwszy przyjęliśmy organizację tego forum przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, który zbudował takie partnerstwo o świat szkół wyższych w naszym województwie, a mianowicie zapraszamy liderów tych szkół, zaangażowanych wykładowców do tego, żeby byli moderatorami, ale też organizatorami tego forum. Zapraszamy też organizacje związane z biznesem, okołobiznesowe, tam jest klaster Evoluma, klaster budowniczy, klaster też Izba Przemysłowo-Handlowa i wiele, wiele, wiele innych organizacji, które są razem z nami. Tworzymy program i kiedy przyjęliśmy to do Urzędu Marszałkowskiego, to powiem szczerze, że cały ten kongres kosztuje 4 razy mniej niż kiedyś komercyjnie organizowany, a naprawdę wygląda dużo, dużo lepiej. Ostatnio, czyli na tym pierwszym, mieliśmy między innymi premiera. Donald Tusk między innymi wtedy ogłosił otwarcie przejść granicznych w województwie podlaskim. W tym roku mamy też znamienitych gości. Liczymy na Radosława Sikorskiego, ministra spraw zagranicznych. Generalnie cały proces, cały kongres, cały forum koncentruje się na sprawach flanki wschodniej Unii Europejskiej, na porozumieniu i współpracy regionów przygranicznych w tej trudnej bardzo sytuacji, którą mamy w tej chwili, bo to zagrożenia wojennego, ale też do tej pory, prawda, takiego zastoju gospodarczego, tej niepewności odpływu inwestorów, załamania w turystyce, chociaż to już jest akurat postępuje, idzie w dobrym kierunku. Chcemy też walczyć o to i być widoczni na arenie Unii Europejskiej, jako wszystkie regiony przygraniczne, że jesteśmy obrońcami Unii Europejskiej i Unia Europejska powinna nas traktować lepiej niż innych, biorąc pod uwagę oczywiście finansowanie.
1: I to jest dostrzegane w Unii Europejskiej, panie marszałku? Słucham? Ta perspektywa jest dostrzegana w Unii Europejskiej?
2: Jest dostrzegana, bo nasze działania, między innymi województwo podlaskiego, te słynne forum w Białowieży, później oświadczenie państw Unii Europejskiej o tym, że wzmacniamy flankę wschodnią już w Parlamencie Europejskim, to wszystko ma i będzie miało przełożenie na kolejną edycję finansową, gdzie liczymy na dużo, dużo większe środki niż do tej pory. Oczywiście w ramach tego systemu DUO, to znaczy budujemy, robimy, to służy w ramach pokoju, ale w momencie, kiedy jest zagrożenie, też można zrealizowane przez nas inwestycje też zamieniać na obszary obronne. Także wierzymy, że więcej środków finansowych, zresztą to widać, do regionu flanki wschodniej trafi.
1: A to nasze trudne położenie może być, oczywiście to jest trudne, tak jak powiedziałam, ale może być też atutem, bo my już stajemy się bardziej odporni na kryzysy niż chociażby, nie wiem, firmy z zachodu kraju, bo my już się z tymi wyzwaniami mierzymy bardziej niż oni?
2: Na pewno to tak jak COVID, prawda? Dzisiaj jest COVID i już nie płaczemy z tego powodu, prawda? Oczywiście jest to cały czas zagrożenie, ale jesteśmy uodpornieni. Tak samo my się jako województwo uodporniamy.
1: Na cyberzagrożenia chociażby, czy różne działania hybrydowe, jesteśmy bardziej chyba tu wyczuleni niż
2: bezwzględnie. No, ruchy wojsk, prawda? Inwestycje przy granicy. W tej chwili zauważamy też powrót już turystów do województwa podlaskiego, którzy przestali się bać. To wszystko zaczyna normalnieć i to też powoduje taki wigor, aktywność w pozyskiwaniu dodatkowych środków na te obszary z funkcjonowaniem naszej gospodarki, ale też systemu obronnego.
1: Musimy już kończyć, więc tylko dodam, że jednym z prelegentów ma być profesor Norman Davies, człowiek, który nam pokazał historię z brytyjskiej perspektywy i łączy współczesność z historią, z procesami tymi społeczno-politycznymi, które dzieją się teraz.
2: No właśnie, ale to muszę powiedzieć, bo wczoraj miałem spotkanie i niestety Norman Davies będzie 2 tygodnie w tej chwili w Polsce, już na kongres, będzie w Krakowie. Niestety nie jest, on ma już około 90 lat. On nie jest w stanie już być tak aż aktywnym, ale zaprosił nas do Krakowa na nagranie reportażu, który właśnie na kongresie przedstawimy. Bo chociaż cały czas walczymy o jego obecność, ale może to być nieosiągalne.
1: Ale w jakiejś formie, w jakimś...
2: Tak, oczywiście.
1: Profesor Norman Davies tak jest, na tym tak forum będzie. Też będzie uczestniczył. Członek Zarządu Województwa Podlaskiego Jacek Piórnek był gościem Dnia Radia Nadzieja. Bardzo dziękuję.
2: Dziękuję serdecznie.
0: Nasz gość dnia.

0: Flash regionu.
1: Wiktoria Małusz, zapraszam. Komisja Wspólna Rządu i Samorządu ustaliła podział kolejnej puli środków z rezerwy subwencji Ministerstwa Infrastruktury na 2026 rok. Wśród beneficjentów znalazły się samorządy z województwa podlaskiego. Wojewoda podlaski Jacek Brzozowski mówił o samorządach z regionu, które otrzymały pieniądze z ostatniego rozdania.
2: Gmina Łapy, najnowszy nabór, 1 400 000 zł, Augustów prawie 6 milionów złotych, gmina Bargów Kościelny prawie 1 000 000 zł, miasto Grajewo prawie 1 000 000 zł. No, lista oczywiście jest opublikowana na stronie ministerstwa, ale to co ważne, dodatkowe środki otrzymają także miasta na prawach powiatów. W województwie podlaskim to oczywiście Białystok, Łomża i Suwałki. Miasto Białystok otrzyma prawie 4 miliony złotych, jeżeli chodzi o Łomżę 1 400 000 zł i Suwałki prawie 3 miliony.
1: O tym, ile pieniędzy z rezerwy trafi do podlaskich samorządów w całym 2026 roku, mówił poseł Krzysztof Truskolaski.
3: 36 milionów złotych na dofinansowanie budowy dróg. To są kolejne środki obok Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg właśnie na drogi w województwie podlaskim. To są bardzo dobre informacje dla samorządów w województwie podlaskim, bo wiele samorządów otrzyma ogromne pieniądze na to, aby wyremontować drogi, aby te drogi były bezpieczniejsze, bardziej komfortowe, ale też, aby ulżyć trochę samorządom.
1: W skali całego kraju w całym roku z rezerwy subwencji do samorządów trafiło ponad 813 milionów złotych. 19 milionów złotych trafi na kolejne etapy budowy północnej obwodnicy Ostrołęki. Powiat ostrołęcki otrzyma te środki z budżetu województwa mazowieckiego na realizację drugiego i trzeciego etapu inwestycji. Prace obejmą połączenia ronda w Łęgu Przedmiejskim z drogą przez Białobiel, mówi starosta ostrołęcki Piotr Liżewski.
4: Finanse, którymi już w tej chwili dysponujemy, pozwolą nam na rozpoczęcie realizacji, rozstrzygnięcie przetargu i już w przyszłym roku realizacja tego zadania. To zadanie, które w tej chwili planujemy, to będzie wykonanie połowy tego odcinka drogi. Ona się rozpocznie

0: miejscowości Łęk Przedmiejski poprzez Gnaty i zakończy się na końcu miejscowości Białobiel.
1: Pierwszy etap inwestycji obejmował budowę mostu w Teodorowie wraz z drogami dojazdowymi, przypomniał starosta.
0: Pierwszy etap to jest ulica Łomżyńska, Teodorowo do Łęku Przedmiejskiego, a w tej chwili trzy odcinki.
2: Podzieliliście ten drugi etap na trzy odcinki,
0: tak? Na trzy odcinki, Łęk Przedmiejski, miejscowość Gnaty, Gnaty Białobiel i Białobiel Szwędrowy Most. Dla powiatu ostrołęckiego bardzo istotnym jest to, żeby tak spiąć finanse powiatu, żebyśmy nie musieli zaciągać kredytów.
1: Docelowo obwodnica ma prowadzić do drogi krajowej nr 53 w okolicach miejscowości Antonie. Jej zadaniem będzie wyprowadzenie ruchu tranzytowego poza centrum Ostrołęki oraz poprawa komunikacji w północnej i zachodniej części miasta i powiatu. Prace modernizacyjne stacji uzdatniania wody w ciepłowni miejskiej w Łomży zakończone. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, ostatni etap modernizacji dobiegł końca przed sezonem grzewczym. Prezes MPC Radosław Żegalski mówił na antenie Radia Nadzieja o szczegółach inwestycji.
3: Praktycznie prace są zakończone. Przystępujemy już wkrótce, w ciągu kilku dni, do odbiorów końcowych i rozliczenia całej inwestycji. Wszystko wygląda bardzo fajnie. Jest to nowoczesny układ. Kosztował on ponad 2 miliony złotych. Natomiast jest to takie serce, czyli pierwszy etap w naszej działalności, czyli przygotowanie wody o odpowiednich parametrach, żeby po prostu żywotność urządzeń, przez które przepływa ta woda, były jak najdłuższe.
1: Ta modernizacja była koniecznością, ocenił Radosław Żegalski.
3: Bardzo się z tego powodu cieszymy, bo była to instalacja 40-letnia ponad i wymagała już gruntownego przebudowania i wykorzystania najnowszych technologii w tych procesach oczyszczania wody.
1: Inwestycje przeprowadzono w trzech etapach. Jej łączny koszt wyniósł niemal 2,5 miliona złotych. Zakup nowych ambulansów, wydarzenia kulturalne i zajęcia sportowe. Między innymi na takie inicjatywy postawili mieszkańcy Mazowsza. Znamy wyniki 7. edycji budżetu obywatelskiego. Do realizacji wybrano 91 projektów, na które samorząd województwa przeznaczy 30 milionów złotych, mówi marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
4: Rekordowe zainteresowanie i ogromne zaangażowanie. Tak można podsumować tegoroczną edycję budżetu obywatelskiego Mazowsza. Mieszkańcy wybrali 91 projektów, na których realizację samorząd województwa przeznaczy 30 milionów złotych. Te 210 tysięcy to nowy rekord i najlepszy dowód na to, że mieszkańcy Mazowsza chcą współdecydować o swoim otoczeniu. Rok temu głosowało 187 tysięcy, a dziś jest nas o 20 tysięcy więcej. To wspólny sukces całego regionu.
1: Wśród zwycięskiej propozycji są także przedsięwzięcia związane z powiatem ostrołęckim. Między innymi Mazowiecka Parada Jednorożców, mówi dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Jednorożcu Anna Urbaniak.
5: Powstanie drugi mural. Mamy jeden, z którego bardzo się cieszymy. No i oczywiście Parada Jednorożców. Przez naszą miejscowość Jednorożec przejdą jednorożce. Także serdecznie zapraszamy. Osoby przebierają się za jednorożców i w tym roku mieliśmy ponad 350 osób, które przebrały się za jednorożce. Była weryfikacja w biurze zawodów, także tak naprawdę sami jesteśmy w szoku, że jak gdyby pobudzenie i nawiązanie do legendy naszej.
1: Najbardziej aktywni byli mieszkańcy regionu radomskiego, którzy oddali ponad 32 tysiące głosów, ciechanowskiego ponad 21 tysięcy i ostrołęckiego blisko 16 tysięcy. Krótkie odcinki dróg, poszerzone pobocza, budowa oświetlenia czy altan. To niektóre z projektów, na realizację których znajdą się środki w przyszłorocznym budżecie gminy Kolno w ramach Funduszu Sołeckiego. Wójt Józef Wiśniewski przypomniał, że wrzesień to czas zebrań w sołectwach, na których mieszkańcy wybierają projekty do zrealizowania.
6: Jestem już po wszystkich spotkaniach z Funduszu Sołeckiego. Staram się być na każdym, ponieważ uważam, że spotkanie z mieszkańcami danej miejscowości jest niezwykle istotne, ponieważ pozwala mi zapoznać się z ich oczekiwaniami. Jest to możliwość rozmowy z mieszkańcami, gdzie też mogę wytłumaczyć, przedstawić sytuację obecną gminy, działania w gminie. No i oczywiście zapadają bardzo ważne, kluczowe decyzje na następny rok budżetowy dotyczące tego, co będzie się działo w poszczególnych miejscowościach.
1: Fundusz Sołecki w gminie Kolno działa od 2015 roku. Według wójta jego wprowadzenie znacznie zwiększyło aktywność mieszkańców.
6: Moja opinia jest od kilkunastu lat taka sama. Jestem bardzo podbudowany odpowiedzialnością mieszkańców za los ich małych ojczyzn. Potrafią w sposób bardzo mądry, odpowiedzialny i racjonalny gospodarować tymi środkami, które są przypisane dla danej miejscowości na następny rok. Szereg działań, które będziemy podejmować, spowoduje, że na pewno komfort życia mieszkańców się poprawi.
1: W gminie Kolno istnieje 45 sołectw. W przyszłorocznym budżecie na realizację ich potrzeb przewidziano ponad 1 000 000 zł z Funduszu Sołeckiego.
7: Flash regionów.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Nie wszystko trzeba robić samemu. Czasem wystarczy odpowiednie wsparcie, by pokonać własne ograniczenia i zrobić kolejny krok. Na czym polega wsparcie asystenta osoby z niepełnosprawnością? W czym pomaga i jak pomaga budować samodzielność oraz przezwyciężyć własne słabości? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Naszym gościem będzie Beata Zielińska, asystent osoby z niepełnosprawnością. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
0: Po reklamie.
2: Radio Nadzieja,

0: Radio Nadzieja, najlepszy przyjaciel twojego dnia. 7:09. Gość poranka.
1: Naszym gościem w poranku 7:09 jest senator Krzysztof Kwiatkowski z Koalicji Obywatelskiej, były minister sprawiedliwości i prokurator generalny. Dzień dobry, panie senatorze.
2: Witam pana redaktora, witam wszystkich radiosłuchaczy, pozdrawiam całą Łomżę.
1: Jak ocenia pan senator wynik Moniki Piątkowskiej w pierwszej turze wyborów w Krakowie?
2: To jest wynik, który jest lepszy niż wszystkie sondaże, które były przed pierwszą turą, bo one miały rozpiętość od 20 z bardzo delikatnym przycinkiem do 27%. Wynik jest prawie 30%. Przypominam, że pani senator, którą znam i naprawdę cenię ze względu na ogromną pracowitość i zaangażowanie, ona pracuje w Komisji Petycji, która jest jedną z najbardziej obciążonych komisji, wraz z Komisją Ustawodawczą, której pracami kieruje w Senacie, i naprawdę to obowiązki wykonuje bardzo dobrze. I widać, że w toku tej kampanii poparcie dla niej rosło, no ale też nie jest tajemnicą, że najlepszy wynik po pierwszej turze miał pan Łukasz Gibała, były poseł Palikota. Mówię o tym, bo często przedstawia się go jako kandydata niepolitycznego, niepartyjnego. Nie, ten kandydat ma bardzo szerokie, zresztą także były poseł Platformy Obywatelskiej, dosie polityczne. No, ostateczne wyniki wyborów to już absolutnie wszystko w rękach mieszkańców Krakowa. To oni tego wyboru już za 2 tygodnie dokonają i muszą zważyć z ich punktu widzenia, który z kandydatów najlepiej będzie zarządzał ich miastem. No a Kraków jest najbardziej zadłużonym miastem w Polsce, jeżeli to liczymy w przeliczeniu na głowę mieszkańca.
1: Może panie senatorze, nie mam racji, ale jeśli mieszkańcy chcieli zmiany, odwołując Aleksandra Miszalskiego, to nie byłoby to wbrew logice wybierać kandydata znowu z tej samej partii?
2: Panie doktorze, w Krakowie akurat Platforma Obywatelska, jeżeli patrzymy po roku 89, no tak naprawdę w sposób szczególny na ostatnie ćwierć wieku, w zasadzie cały czas rządziła lewica. Prezydent Majchrowski czuł się związany z tym środowiskiem politycznym i bardzo często to podkreślał. Tak, ostatnie 2 lata to był prezydent Miszalski, ale jeżeli patrzymy na całą historię i także na to, co w jaki sposób też szczególnie mocno ciążyło na tej kadencji. Mówię na przykład o tym długu, który ciąży na mieście, no to w sposób szczególny są to wszystkie i dobre, i złe strony, bo też podkreślmy, że Kraków to miasto, w którym przeprowadzono bardzo wiele inwestycji, chociaż teraz jest miastem, do którego jak ja przyjeżdżam, to przyznaję, że chyba jest miastem z największymi problemami komunikacyjnymi, największymi korkami. I pytanie, czy przez te 2 lata można było pewne rzeczy na tyle silnie zmienić. Mieszkańcy wyrazili niezadowolenie ostatnimi 2 latami, odwołując prezydenta Krakowa, a kto w ich ocenie będzie lepiej rozwiązywał te problemy. Ja przyznam, że zapoznałem się z programem pani senator jako kandydatki na prezydenta Krakowa. Mnie on przekonuje, ale jestem mieszkańcem Łodzi, a nie Krakowa, a to mieszkańcy Krakowa podejmą decyzję.
1: A według pana faktycznie Aleksander Miszalski mógł zrobić więcej?
2: Zawsze można zrobić więcej. Ja 13 lat funkcjonowałem w samorządzie, byłem radnym miejskim, powiatowym, wiceprezydentem miasta, wiceprzewodniczącym Sejmiku Województwa Łódzkiego i nawet wtedy, kiedy byłem wiceprezydentem miasta odpowiedzialnym za finanse publiczne, w momencie wyboru my mieliśmy ponad 60% zadłużenie. W momencie, kiedy wygrywaliśmy wybory, zresztą bardzo szeroką koalicją, bo ja wiem, że zabrzmi to wręcz, bym powiedział, zaskakująco dla wielu radiosłuchaczy. Kiedy wygrywaliśmy wybory w 2002 roku w Zgierzu, gdzie wówczas mieszkałem, to żeby pokonać bardzo silną wówczas lewicę, zawiązaliśmy koalicję, która obejmowała, uwaga, obejmowała Platformę Obywatelską, obejmowała Prawo i Sprawiedliwość, obejmowała Ligę Polskich Rodzin i obejmowała różne lokalne stowarzyszenia, bo dopiero tak szerokie porozumienie zaskutkowało naszym zwycięstwem. Oddłużyliśmy miasto po lewicy i z prawie braku inwestycji wprowadziliśmy Zgierz do grupy kilku miast średniej wielkości z największą grupą inwestycji. Ale to nie zajęło nam 2 lata, to zajęło nam całą kadencję, ale niewątpliwie prezydent Miszalski, gdyby błędów nie popełniał i gdyby mieszkańcy Krakowa byli zadowoleni z tego, jak wykonuje swoje obowiązki, to po prostu by go nie odwołali, a odwołali go w referendum.
1: A akcentowanie przez Monikę Piątkowską, że ma poparcie premiera Donalda Tuska i ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza, bardziej jej pomoże, pana zdanie, w drugiej turze?
2: Premier Władysław Kosiniak-Kamysz to Krakus. To jest jego miasto, jego województwo. Więc tutaj to poparcie ma nie tylko wymiar taki symboliczny, że kandydatka jest wspierana przez własną partię, ale także przez partię koalicyjną. Czy z punktu widzenia samorządu takie poparcie ma znaczenie? Ma. Odwołam się do konkretnego przykładu. Kraków, mówiłem o tym, jedną z podstawowych bolączek są sprawy komunikacyjne, także związane z zakorkowaniem miasta. Dzisiaj w Polsce mamy tylko jeden projekt związany z budową metra, to jest oczywiście Warszawa. Takiego projektu nigdy nie realizuje samorząd sam. To musi być wsparcie budżetowe. I brońcie, Panie Boże, nie mówię, że inny prezydent takiego wsparcia ze strony rządu by nie miał, ale niewątpliwie szybkość, sprawność rozmów na przykład na ten temat z rządem i większością parlamentarną będzie miała ułatwione pani senator Monika Piątkowska, bo po pierwsze zna wszystkich polityków rządowych, po drugie co do ewentualnych decyzji, a dofinansowanie, budowa metra w Krakowie będzie wymagała jednak specjalnych rozwiązań, także ustawowych, no to bym powiedział, to są jej koleżanki i koledzy tworzący obecnie większość parlamentarną. Więc dlatego niewątpliwie takie poparcie w jakiś sposób wspiera tą kandydaturę i stanowi też jakiś sygnał dla mieszkańców Krakowa, że pani senator poza osobistymi cechami, tak jak powiedziałem, pracowitością, zaangażowaniem, dołącza jeszcze pewne dodatkowe walory.
1: Panie senatorze, ja też słuchałem wczoraj Łukasza Gibały i on twierdzi, że pieniędzy po prostu na metro w Krakowie nie ma i że znowu Koalicja Obywatelska próbuje oszukać krakowian, że te pieniądze się znajdą, bo już podobno też Aleksander Miszalski o tym mówił, że powstanie metro, a że niewiele do tej pory się udało zrobić.
2: Panie redaktorze, pan Łukasz Gibała jest chyba czwarty raz na pewno startuje na prezydenta, a jest też wieloletnim radnym. Ja chylę czoła, niewątpliwie jest specjalistą od pieniędzy. Jego rodzina jest niezwykle majętną rodziną. No 300 nieruchomości w okolicach Krakowa i w Krakowie. To robi wrażenie, zresztą także to, że sfinansował de facto kampanię odwołującą prezydenta Miszalskiego. No, pewno nie każdy z naszych radiosłuchaczy, by nie powiedzieć prawie żaden, może wyłożyć 2 miliony prywatnych pieniędzy, żeby taką kampanię sfinansować. Ale jednak ja nie znam jego wiedzy na poziomie budżetu państwa, przynajmniej takową się nie wykazał. Dlatego byłbym wstrzemięźliwy z takimi deklaracjami, bo jeżeli pan Łukasz Gibała by wygrał wybory prezydenckie, to przecież sam będzie w rozmowie z rządem o takie środki zabiegał. No i wtedy każdy urzędnik mu powie, ale przecież panie, pan mówiłeś, że w budżecie nie ma pieniędzy, to po co pan takie rozmowy rozpoczynasz? Przyznaję, że jakaś idiotyczna strategia narracyjna, no, która może krakowianom dać do myślenia, czy pan Gibała jest rzeczywiście najlepszym kandydatem.
1: Też niektórzy działacze PiS czy obu Konfederacji podkreślają, że najważniejsze, żeby nie wygrała tylko Monika Piątkowska. Jeśli elektorat prawicowy opowiedziałby się za Łukaszem Gibałą, widzi pan jakiś mocny punkt programu Moniki Piątkowskiej, który zmobilizowałby masowo nowych wyborców, którzy nie poszli jeszcze w pierwszej turze do wyborów?
2: Dziękuję za pytanie. Tylko ja jednak pół zdaniem się muszę też odnieść. No, Trochę pan redaktor mnie zaskakuje, mówiąc o masowym poparciu elektoratu prawicowego. No przecież Łukasz Gibała mówi bardzo wyraźnie, że jest politykiem skrajnie progresywnym, popiera aborcję bez żadnych warunków. Jako polityk Palikota był tym najtwardszym skrzydłem i to, bym powiedział, właśnie lewicowo-postępowym, umownie mówiąc. Ja
1: znaczy,
2: tego
1: ja panie senatorze, stawiam tylko taką, taką po prostu hipotezę, tak? To jest,
2: ale tak mówienie o masowym poparciu elektoratu prawicy, to bym powiedział, świadczyłoby o tym, że mieszkańcy Krakowa nie znają poglądów pana Gibały. No znają. A teraz co do ewentualnie scenariuszy na drugą turę.
1: Pani senator, mówiłem o Monice Piątkowskiej, czy ona zmobilizuje masowo na wyborców, a nie
2: Łukasza scenariusz
1: Gibały.
2: Na drugą turę. On nie jest tajemnicą. Frekwencja w pierwszej turze była 42%. Frekwencja w wyborach samorządowych w Krakowie była grubo ponad 50%, a w wyborach ostatnich parlamentarnych bodaj 73%. Co to w praktyce oznacza? Że pani senator musi pozyskiwać głosy przede wszystkim wśród tych wyborców, którzy po prostu nie poszli do głosowania, bo jest to bardzo, bardzo duża liczba wyborców i to jest taki naturalny, zresztą o czym pani senator podkreśla, taki naturalny sposób jej prowadzenia kampanii w tych ostatnich dwóch tygodniach, próba zachęcenia do uczestnictwa w głosowaniu tych, którzy w pierwszej turze udziału w wyborach nie wzięli i osobiście uważam, że to jest po prostu strategia słuszna.
1: A co pan myśli o takiej kampanii negatywnej, czyli na przykład zniechęcaniu do wyboru właśnie Łukasza Gibałę, żeby na niego nie głosować i żeby po prostu ci, którzy nie chcą poprzeć Moniki Piątkowskiej, w ogóle nie poszli do wyborów?
2: Panie doktorze, ja przyznaję, bo pani senator przy okazji posiedzenia Senatu nam pokazywała różne formy kampanii w social mediach. No jak pokazała mi kilka kont, które masowo z udziałem AI produkują filmiki czy infografiki ją atakujące i to w sposób taki, no bym powiedział, głęboko nieprzyzwoity, nie tylko w stosunku do niej jako do polityka, ale nawet do kobiety. Przepraszam, odwoływanie się do koloru włosów i pewnych takich potocznych skojarzeń, przyznam, że z niesmakiem to oglądałem. Tak, mam wrażenie, że niestety polska polityka to nie tylko prezentowanie kandydata, ale także w wielu miejscach oczywiście kampania negatywna i przedmiotem tej kampanii negatywnej w pierwszej turze zapewne byli wszyscy kandydaci, a obawiam się, że i w drugiej turze ta dwójka, która się w niej znalazła, nie będzie jej, nie będzie oszczędzana na tym polu.
1: To jeszcze tutaj przytoczę cytat z Łukasza Gibały. Powiedział na antenie RMF FM, że zgłosiło się do mnie 6 radnych Koalicji Obywatelskiej. Nie podobało im się to, co robił Aleksander Miszalski. Jeśli wygram wybory, to są otwarci na współpracę. Obawia się pan, że faktycznie lokalni działacze KO mogliby nie być lojalni po ewentualnej przegranej Moniki Piątkowskiej?
2: Panie redaktorze, ale to jest fake. Mamy już stanowisko tam radnych Koalicji Obywatelskiej, bo to nie o to chodzi, czy w przyszłości nie współpracować. No, Rada Miasta, mówię to jako były wiceprezydent, oczywiście, że zawsze musi współpracować, ale też może walczyć o realizację swoich projektów, programów, bo to Rada Miasta podejmuje uchwały, w tym kluczową, budżetową. Ale przyznaję, że z takim niesmakiem odbieram tę informację, której później radni zaprzeczają, bo to jakaś próba takiej właśnie kampanii na zasadzie pewnego fermentu. Tak, pan Łukasz Gibała będzie miał problem. Nie ma większości w Radzie Miasta. Większość w Radzie Miasta Krakowa dzisiaj tworzą między innymi radni Koalicji Obywatelskiej, ale to nie próba rozbijania ich, wyciągania, przekupywania, tylko dialog, rozmowa, przekonywanie do pewnych programów i racji. Jeżeli mam coś panu Gibale podpowiadać, to w razie ewentualnego zwycięstwa, chociaż to zwycięstwo życzę pani senator Monice Piątkowskiej, bo poznałem ją z pracy, którą wykonuje, to przestrzegam pana Gibałę, żeby nie szedł tą drogą, bym powiedział, bo to jest droga, która naprawdę bardzo szybko prowadzi do konfliktów w Radzie i do tego, że takie ciało staje się po prostu dysfunkcjonalne, bo zajmuje się polityką, a nie pracą na rzecz mieszkańców.
1: A jak pan odebrał sporządzoną przez ministra Andrzeja Domańskiego interpretację prawa podatkowego dotyczącą par homoseksualnych, dającą im możliwość ulgi wspólnego rozliczania PIT?
2: Panie doktorze, jako pewna rzecz, no, która wynika z przepisów prawa. Ja zresztą na jedną rzecz zwracam uwagę. Podstawa prawna do wspólnego rozliczenia PIT-u nie wynika z samego wpisania aktu małżeństwa zawartego za granicą, tylko z interpretacji ogólnej, którą wydał minister finansów 24 września i z jej ogłoszenia w dzienniku urzędowym. Czy Polska ma obowiązek, no bo od tego wszystko się zaczęło, transkrybować akty małżeńskie zawarte przez polskich obywateli w innych państwach Unii Europejskiej? No ma obowiązek. Wynika to z traktatu funkcjonowania Unii Europejskiej dotyczącej obywatelstwa i swobody przemieszczania się.
1: Ale orzeczenia TSUE ani NSA nie dotyczyły kwestii opodatkowania zawartych za granicą związków tej samej płci.
2: Panie redaktorze, no ale jeżeli Karta Praw Podstawowych, na które powołuje się i TSUE, i zresztą polskie sądy, także Naczelny Sąd Administracyjny, mówi o zakazie dyskryminacji ze względu na płeć i obowiązku uznania aktów małżeństw zawartych poza granicami, no to w Polsce związki małżeńskie korzystają z możliwości wspólnego rozliczania się. Więc następstwem tego typu obowiązujących przepisów jest, że w Polsce w takim razie, jeżeli dokonuje się transkrypcji, czyli wpisania tego aktu małżeńskiego, to również mogą korzystać z tych rozwiązań, które wynikają z prawa podatkowego. Co w ogóle zrobił dokładnie minister finansów? Minister finansów to pół zdania. Minister finansów wydał tą interpretację po to, żeby organy podatkowe jednolicie stosowały przepisy po wyroku TSUE. I wyjaśnił w tym dokumencie, że osoby z transkrybowanym aktem małżeństwa należy traktować, cytuję dokładnie, na gruncie prawa podatkowego, tak jak małżonków, zarówno w ulgach, jak i w obowiązkach. Przypominam na przykład, że małżonkowie, jeżeli któryś z nich zrobi długi, to jeżeli nie mają rozdzielności majątkowej, spłacają te zobowiązania. I tylko tyle i aż tyle jest w decyzji ministra finansów.
1: Panie senatorze, bo też część prawników wskazuje na to, że interpretacja ogólna nie jest źródłem prawa w Polsce w rozumieniu konstytucji, bo w artykule 87 konstytucji nie ma interpretacji ogólnej jako źródła prawa w Polsce.
2: No, ale panie redaktorze, no oczywiście w Konstytucji nie ma tysięcy ustaw, dziesiątek tysięcy rozporządzeń, zarządzeń i rzeczywiście interpretacji ogólnej, bo być nie może, bo Konstytucja by nie obejmowała określonej grupy artykułów, tylko zajmowałaby dziesiątki tysięcy tomów. A czy przyznajesz, że taka interpretacja prawnicza, no to moim zdaniem jednak nie broni się w sensie merytorycznym.
1: Przekonuje pana też ten argument, że tak poważna zmiana wymagałaby zmiany konstytucji, bo przeciwnicy też wskazują, że konstytucja w artykule 18 wymienia małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, dlatego uznawanie w polskich rejestrach małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą może być zdaniem przeciwników sprzeczne z konstytucyjnym modelem małżeństwa.
2: Panie redaktorze, to zacytujmy dokładnie artykuł konstytucji. Konstytucja mówi, że małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny podlega ochronie. Oczywiście, że tak, ale Konstytucja nie mówi, nie, szczególnie jest tam, z tego co pamiętam, nie ma zapisane w Konstytucji, tylko jest pewną interpretacją prawników. Konstytucja nie mówi o tym, że to jest jedyny akt małżeński. Mówię o ochronie aktu małżeńskiego jako związku kobiety i mężczyzny. Jeżeli Polska wstąpiła do Unii Europejskiej, o czym zdecydowali obywatele w referendum, to my musimy także i musimy przestrzegać podstawowe dokumenty Unii Europejskiej, ratyfikowane traktaty, co wynika też z Konstytucji. I jesteśmy nimi związani. I to w tych traktatach o funkcjonowaniu Unii mówią one o swobodzie przemieszczania się obywateli, w Karcie Praw Podstawowych, o poszanowaniu życia rodzinnego i zakazu dyskryminacji ze względu na orientację seksualną. No, bym powiedział, to wynika z ustawodawstwa Europy, Europejskiego, które musimy respektować. Jeżeli kogoś nie przekonuje ustawodawstwo europejskie, to przypominam, że w tej sprawie mamy już też wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 20 marca 2026 roku, który mówi o obowiązku dokonania transkrypcji aktów małżeńskich zawartych poza granicami. Zresztą są już kolejne orzeczenia w tej sprawie, więc także ci, którzy w sposób szczególny mają wrażliwość otwartą na sądy, w tym najwyższy, bo Naczelny Sąd Administracyjny, przypominam, akt małżeńska jest dokumentem o charakterze administracyjnym, urzędowym, no to mają wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego.
1: Ale czy jednak pani uważa, że interpretacja ogólna to jest no za słaby, można powiedzieć, przepis, że przynajmniej powinno to się te zmiany zajść na drodze ustawowej, na przykład zmiany w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, że powinna zostać przyjęta ustawa?
2: Nie no, panie doktorze, zmiany w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, kodeks rodzinny i opiekuńczy nie reguluje szczegółów prawa podatkowego. Te szczegóły reguluje całkiem inny akt, czyli ordynacja podatkowa.
1: Ale też kodeks
2: ordynacja podatkowa wprowadza możliwość interpretacji i wydania interpretacji ogólnej prawa podatkowego, od czego zaczęliśmy ten fragment naszej rozmowy. Co się stało? Zgodnie z obowiązującymi przepisami ta interpretacja została opublikowana w dzienniku urzędowym, czyli zachowano całą procedurę ważności ogłoszenia tej interpretacji Ministerstwa Finansów. Więc od strony prawnej ja nie mam, przyznaję tutaj absolutnie uwag, no bo zostały te warunki, które są w takiej sytuacji niezbędne do spełnienia, zachowane.
1: Już tłumaczę, o co mi chodziło też, o tej kolizji z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, że według części prawników polskie przepisy materialne nie przewidują małżeństw jednopłciowych, więc sama zmiana formularzy nie usuwa problemu zgodności z obowiązującym prawem rodzinnym.
2: Ale polskie przepisy mówią o obowiązku zachowania regulacji wynikających z przepisów prawa wspólnotowego. Polskie przepisy i ratyfikowane traktaty mówią, że Polska jest związana dokumentami powołującymi Radę, tymi podstawowymi, także traktatowymi, i polskie przepisy mówią o tym, że Polska jest związana rozstrzygnięciami Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Polskie przepisy mówią o tym, że w sprawach podatkowych wątpliwości można rozstrzygać właśnie rozstrzygnięciem, które zostało wydane w postaci interpretacji ogólnej. Nie, no, nie przekona mnie pan. I oczywiście ja przyjmuję, że jest też grupa prawników, które w tej sprawie
1: uważam, że to jest takie obejście prawa. Wie pan, że część uważa, że to jest takie obejście prawa, że po prostu nie macie większości, żeby wprowadzić ustawę, bo i nie możecie jej później odrzucić weto prezydenta.
2: Mieliśmy większość, żeby wprowadzić
1: ani
2: ustawę,
1: zmienić konstytucję i próbujecie po prostu obejść prawo.
2: Nie ma potrzeby zmiany w konstytucji, bo w konstytucji nigdzie nie jest napisane, że jedynie związkiem, który może być zawarty, to związek kobiety i mężczyzny. Jest tylko zapis, że podlega on ochronie. I oczywiście, że podlega ochronie, bo w Polsce małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny podlega ochronie. I to się nie zmienia, ale mamy cały zestaw przepisów, zarówno prawa krajowego, także wyroków polskich sądów, jak Naczelnego Sądu Administracyjnego, jak i wiążące nas przepisy na poziomie unijnym, które wynikają z członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Ja zawsze powtarzam, jeżeli ktoś uważa, że przepisy wspólnotowe nas nie powinny wiązać, tak uznali Brytyjczycy, no to oczywiście z tejże Unii Europejskiej może wystąpić, ale to niech wtedy też uczciwie mówi, że on uważa, że Polska nie powinna być w Unii Europejskiej, bo uważa, że miejsce Polski jest w innych strukturach czy w innych sojuszach. Ma do tego prawo. Ja z tym poglądem się nie zgadzam.
1: Dobrze, na pewno dyskusja jeszcze będzie trwała. Gościem poranka 7-9 był Krzysztof Kwiatkowski, senator Koalicji Obywatelskiej, były minister sprawiedliwości i prokurator generalny. Dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję i pozdrawiam całe piękne Podlasie. Pozdrawiam serdecznie. 7-9

0: 7:09. Rozmowa poranka.
1: Państwa i moim gościem w poranku 7:09 jest ksiądz Mateusz Szerszeń, rekolekcjonista i redaktor naczelny dwumiesięcznika o aniołach i życiu duchowym Któż jak Bóg. Szczęść Boże, księże.
2: Któż jak Bóg, szczęść Boże.
1: Dlaczego Kościół katolicki wspomina dziś jednego dnia wszystkich trzech archaniołów: Michała, Gabriela i Rafała?
2: O, to jest stosunkowo nowa tradycja, dlatego że kiedyś w Kościele obchodziliśmy trzy osobne święta. Natomiast po reformie liturgicznej trzech najważniejszych archaniołów zebrano w jedną uroczystość. I tak mamy świętego Michała Archanioła, który jest pogromcą zła, świętego Gabriela, który zwiastował Matce Bożej, no i świętego Rafała Archanioła, który jest bohaterem jednej z ksiąg Starego Testamentu.
1: A kiedy konkretnie zaszła ta zmiana w Kościele?
2: Z tego, co pamiętam, było to po Soborze Watykańskim II, kiedy podjęto taką gruntowną reformę kalendarza liturgicznego, bo kiedyś święto świętego Michała Archanioła przypadało na 8 maja, czyli na rocznicę objawień świętego Michała Archanioła na Górze Gargano.
1: I czy ksiądz uważa, że ta zmiana jest pozytywna?
2: No, myślę, że Kościół miał powody, żeby tak zrobić. Pewnie nie tylko względy praktyczne za tym przemawiały, ale 29 września stał się w ogóle uroczystością, kiedy aniołowie w sposób szczególny są przez Kościół w jakiś sposób rozważani i medytowani. Myślę, że zarówno świętemu Michałowi Archaniołowi, jak i pozostałym aniołom wcale to nie przeszkadza, że mają jedno wspólne święto. To być może dla nas, dla ludzi, byłoby powodem do jakiegoś smutku, że nie mamy swojego osobnego święta. Natomiast nie bez powodu mówi się o tym, że przecież aniołowie tworzą poszczególne chóry, a zatem z natury rzeczy są wpisani w jakąś grupę osób i archaniołowie, ci trzej archaniołowie, których znamy z imienia, na pewno nie mają nic przeciwko temu. A nam jest w pewien sposób łatwiej, dlatego że tajemnica aniołów zostaje tutaj jakby poszerzona i objawia się nam przede wszystkim jako tajemnica Bożego posłania, bo samo słowo anioł oznacza posłańca. A więc mamy takie święto, które zaraz obok święta aniołów stróżów, które obchodzimy 2 października, no rzuca nam światło na trzy ważne postaci, zarówno dla Kościoła, jak i dla całej historii zbawienia.
1: A księże, a jak przeżyć wspomnienie świętych archaniołów, tak aby to nie było jedynie taka data w kalendarzu liturgicznym, ale żeby to stało się takim impulsem do pogłębienia wiary?
2: Moi bliscy znajomi, którzy czekają z niecierpliwością na dzień 29 września, zawsze stawiają sobie za punkt honoru to, żeby pójść w tym dniu na mszę świętą. Ten formularz mszy świętej o Gabrielu, Michale i Rafale jest obowiązkowy, a zatem jeżeli pójdziemy do kościoła tego dnia, na pewno usłyszymy o tych trzech archaniołach. Msza święta i obecność aniołów na mszy świętej jest potwierdzona zarówno przez wielkich mistrzów życia duchowego, jak i poprzez świętych. I jeżeli ktoś chciałby dobrze przeżyć ten dzień, to myślę, że taka przyjaźń z aniołami rozpoczyna się przede wszystkim od modlitwy, bo formą kontaktu z aniołami jest właśnie modlitwa. Wiem też, że wiele osób rozpoczęło przygotowanie do tego święta, to znaczy podjęło na przykład post świętego Michała Archanioła, czyli takie 40-dniowe nabożeństwo przygotowujące do tej uroczystości. I być może też jest tak, że jeszcze większa liczba osób w tym momencie kończy wielkie zawierzenie świętemu Michałowi Archaniołowi, czyli 9-dniową nowennę ku czci świętego Michała Archanioła i 9 chórów anielskich.
1: A właśnie, a czym jest post świętego Michała Archanioła?
2: Post świętego Michała Archanioła sięga swoimi korzeniami czasów świętego Franciszka z Asyżu, czyli czasów średniowiecza, kiedy to biedaczyna z Asyżu udał się na górę Alverno i tam zaraz po uroczystości wniebowzięcia Matki Bożej przygotowywał się poprzez post, modlitwę i pokutę do uroczystości świętego Michała Archanioła. Dzisiaj to nabożeństwo zostało odnowione i nazywamy go nabożeństwem błagalno-wynagradzającym. Przez 40 dni podejmujemy swego rodzaju pokuty poprzez medytację Słowa Bożego, przeczytanie krótkiego fragmentu z katechizmu, no i wypełnienie krótkiego zadania, które jest nam postawione na każdy dzień, tak żeby to nabożeństwo nie było tylko teoretyzowaniem o aniołach, ale miało też bezpośrednie przełożenie na nasze życie.
1: A czy ksiądz się spotkał z jakimiś świadectwami osób, które ten post przeszły i że faktycznie coś zmieniło się dzięki temu w ich życiu duchowym?
2: O tak, tych świadectw jest naprawdę dużo. Myślę, że nie wszystkie zostały ujawnione, ale dobrze pamiętam świadectwo pewnego mężczyzny, który zmagał się z chorobą swojej żony. Ona była w bardzo ciężkim stanie w szpitalu i jego teść poprosił go o wspólne odmawianie postu świętego Michała Archanioła. On początkowo bardzo sceptycznie do tego podchodził, ale namówiony przez swojego teścia rozpoczął modlitwę do świętego Michała Archanioła i zaczął wykonywać zadania, które były przeznaczone na następne dni. I proszę sobie wyobrazić, że w ostatnim dniu tego nabożeństwa jego żona wybudziła się ze śpiączki, mimo że lekarze nie dawali zbyt wiele szans na wyzdrowienie. I kiedy on opowiedział jej tą historię, ona sama potwierdziła, że w czasie tego głębokiego snu, tej śpiączki, widziała świętego Michała Archanioła i była przekonana, że to właśnie święty Michał Archanioł stoi za tym, że nie stanie się jej krzywda. Pytałem potem, czy oni mają jakieś też wspólne doświadczenie modlitwy do świętego Michała Archanioła. No i ten mąż opowiada, że jego żona, kiedy dowiedziała się o tym nabożeństwie, którego wcześniej nie znała, podjęła takie zobowiązanie, że będzie do końca życia nieustannie odmawiać post świętego Michała Archanioła. To znaczy, kiedy kończy 40 dzień, to następnego dnia rozpoczyna kolejną serię modlitw do świętego Michała.
1: A jakie znaczenie duchowe ma olej świętego Michała Archanioła?
2: Olej świętego Michała Archanioła jest znakiem ludzkiej pobożności, to znaczy nie traktujemy go jako przedmiot magiczny, nie wierzymy w jego cudowną moc, która miałaby wypływać tylko z niego samego. Nieraz, kiedy przyjeżdżam z olejem świętego Michała Archanioła, tłumaczę, że to z wiary i z łaski Bożej dokonują się wszelkiego rodzaju cuda. Nie zmienia to jednak faktu, że olej świętego Michała Archanioła jest szczególnym znakiem nabożeństwa do świętego Michała Archanioła. Zarówno kapłan, jak i każda osoba może namaścić samego siebie lub inną osobę, osobę chorą, która znajduje się w jakiejś potrzebie. Warunkiem koniecznym jest modlitwa, to znaczy nie ma namaszczenia dla namaszczenia, kiedy rzeczywiście nakładamy olej na drugą osobę czy na jakieś chore miejsce, koniecznie trzeba pomodlić się do świętego Michała Archanioła. I tutaj też mam takie piękne świadectwo osób, które opowiadały o tym, że ich córka zmagała się z jakąś poważną chorobą dermatologiczną i nie pomagały ani antybiotyki, ani leczenie w szpitalu. No i oni tacy zrezygnowani usłyszeli wreszcie o oleju świętego Michała Archanioła. I o dziwo, mimo że wcześniej leki nie pomagały, to posmarowanie tego miejsca olejem świętego Michała przyniosło ulgę i ostatecznie wyleczenie. Więc widzimy, jak święty Michał Archanioł potrafi posługiwać się nawet prostym olejem do tego, żeby większa chwała Boża w życiu ludzi się objawiała.
1: A jakie mniej znane fakty mógłby ksiądz opowiedzieć o świętym Archaniele Michale, Gabrielu i Rafale?
2: O, różnego rodzaju legend i interpretacji tego, co związane jest z aniołami, jest bardzo, bardzo dużo. Być może najbardziej takie zaskakujące, to jeżeli chodzi o świętego Michała Archanioła, to jest taka relacja pewnego księdza, który miał doznać pewnej wizji mistycznej i widział świętego Michała Archanioła. Zapytany o to, jak on wygląda, odpowiedział: najbardziej zaskoczony byłem jego wielkością, wzrostem. Otóż był potężny, olbrzymi, sięgał ponad domy i miasta, jest wielkim, potężnym aniołem. I tak jakoś mocno mnie to poruszyło, dlatego że zazwyczaj wyobrażamy sobie świętego Michała Archanioła w takich, no powiedzmy, ludzkich gabarytach. Tu natomiast objawił się jako ktoś potężny, jako gigant, ktoś wielki. Myślę sobie też o świętym Gabrielu Archaniele, dlatego że jednym z takich miejsc, gdzie święty Gabriel Archanioł się objawiał, jest Alaska. Tam rzeczywiście doszło do takiego niezwykłego spotkania Gabriela Archanioła z pewnym niepiśmiennym mężczyzną. I kiedy mnich przybył na tą wyspę niedaleko Alaski, okazało się, że ten niepiśmienny człowiek ma jakąś wielką wiedzę. No więc pytają go, skąd to wszystko masz? A on mówi, no bo do mnie przychodzi taka tajemnicza postać. Ona bardzo przypomina postać, którą wy w cerkwi macie na ikonach. No i poproszono go o to, żeby wskazał, która ikona najbardziej przypomina tego mężczyznę. No i on wskazał na ikonę świętego Gabriela Archanioła. Natomiast jeżeli chodzi o świętego Rafała Archanioła, to mamy taką ciekawą relację świętego Jana Bożego, założyciela Bonifratrów, który widząc w Grenadzie płonący szpital, nie zastanawiając się wiele, wbiegł między płomienie, żeby ratować chorych. I sam później wspominał, że ukazał mu się anioł, który pomagał mu wynosić chorych z tego płonącego miejsca. I Jan Boży był przekonany o tym, że to sam święty Rafał Archanioł, patron chorych, ludzi, którzy są w podróży, pomagał mu ratować tych, którzy byli zagrożeni przy tym pożarze.
1: Nazywamy Maryję Królową Anielską. Co mówi Kościół o relacji Maryi z aniołami?
2: Ten tytuł Królowa Aniołów związany jest przede wszystkim z dogmatem o wniebowzięciu Matki Bożej. I sami to wiemy, sięgając do tradycji Kościoła, że Maryja została postawiona wyżej niż aniołowie. To też ciekawe, dlatego że zły duch, Lucyfer, podobno miał zostać poddany właśnie tej próbie. Miał zobaczyć tajemnicę wcielenia, ale miał też zobaczyć człowieka, kobietę, która w pewnym momencie zostanie królową aniołów. To właśnie wtedy miał wypowiedzieć te słynne, bluźniercze słowa non serviam, nie będę służył Bogu, a tak naprawdę nie chciał służyć człowieczeństwu Chrystusa i nie chciał służyć Maryi jako człowiekowi, który zostanie nazwany królową, królową aniołów. Aniołowie bez wątpienia w sposób wyjątkowy oddają cześć także Matce Bożej. Jako Matka Boga ma pewien przywilej, którego nie mają aniołowie. To znaczy, to jest właśnie tajemnica wcielenia i to, że możemy człowieka nazywać kimś, kto rodzi Boga, tak, Theotokos. Maryja ma ten tytuł i w tajemnicy wcielenia aniołowie także ją adorują.
1: A ksiądz wspomniał też o tym, że mistycy wspominali o działaniu aniołów podczas mszy świętej. I czy z relacji mistyków wiemy coś więcej o życiu nadprzyrodzonym aniołów?
2: Tak, i to jest dosyć częsty wątek, który pojawia się u mistyków w ich zapiskach, kiedy właściwie chcą nas przekonać o tym, że w czasie mszy świętej nie jesteśmy sami. I dzieje się coś, co oni nazywają niebiańską liturgią. To znaczy, kiedy tutaj na ziemi odprawiana jest msza święta, łączą się ze sobą tak naprawdę dwa światy. Świat ziemski i świat niebieski. I jeżeli dobrze wsłuchamy się w teksty liturgiczne mszy świętej, nie tylko w teksty modlitw o aniołach, ale w prefacje, w części stałe mszy świętej, to aniołowie pojawiają się zaskakująco często i chyba najbardziej takim wymownym momentem na mszy świętej jest pierwsza modlitwa eucharystyczna, kiedy to kapłan wypowiada nad konsekrowanym chlebem i winem słowa: niech twój święty anioł przyjmie tę ofiarę, to znaczy zaniesie ją przed oblicze boskiego majestatu twego. To jest parafraza tych słów i Za każdym razem, kiedy odprawiam pierwszy kanon mszy świętej, to jakoś głęboko dotykają mnie te słowa, bo myślę sobie o tym niewidzialnym aniele, który mi towarzyszy na mszy świętej, a który zanosi tę ofiarę przed oblicze Pana Boga.
1: A czy w ogóle wiara w anioły jest konieczna do zbawienia?
2: Wydaje się, że niewiara w aniołów i w ich obecność byłaby dużym błędem, dlatego że zarówno sobory, jak i tradycja Kościoła mówi o obecności duchów niewidzialnych. Jeżeli chodzi o zdogmatyzowanie pewnych prawd, to Sobór Laterański mówi właściwie w formie dogmatycznej o tym, że każdy człowiek, który przychodzi na ziemię, ma wyznaczanego jednego anioła, który staje się jego aniołem stróżem. A zatem jeżeli ktoś odrzuciłby prawdę o istnieniu aniołów, to jednocześnie odrzuciłby tą prawdę o istnieniu aniołów stróżów. Ciężko sobie wyobrazić, żeby Kościół nie wierzył w obecność aniołów, dlatego że aniołowie nieustannie pojawiają się w Piśmie Świętym i są obecni w tradycji Kościoła. I to jeszcze w Starym Przymierzu, w Starym Testamencie widzimy, że aniołowie nie pojawiają się gdzieś tam na marginesie wydarzeń biblijnych. Oni często są świadkami najważniejszych wydarzeń zbawczych, zarówno w Starym, jak i w Nowym Testamencie. Dość przypomnieć wyjście Izraelitów z Egiptu, wizję Ezechiela, Daniela. No, a w Nowym Testamencie aniołowie są obecni przy narodzeniu Pana Jezusa i właściwie aż do zmartwychwstania i w niebo wstąpienia czytamy o ich obecności.
1: A w jaki sposób można rozpoznać działanie anioła w swoim życiu?
2: Aniołowie są duchami, a zatem ich działanie jest działaniem duchowym, to znaczy działają głównie poprzez dobre, a w przypadku złych duchów złe natchnienia. I tak jak już mówiłem wcześniej, my nawiązujemy kontakt z aniołami poprzez modlitwę i za każdym razem, kiedy słyszymy w sumieniu jakieś dobre wezwanie do wykonania jakiegoś dobra albo do porzucenia grzechu, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby utożsamić to dobre natchnienie także z działaniem anioła, na przykład naszego anioła stróża. Wiem, że być może nie jest to jakieś takie powiedzenie wprost. Tak, tutaj na pewno działał anioł stróż, a tutaj święty Michał Archanioł, a tutaj Duch Święty. Ale myślę, że pewna intuicja duchowa podpowiada nam sytuację, kiedy z wiary jesteśmy przekonani, że pewne wydarzenia działy się za inspiracją dobrych duchów albo były bezpośrednią pomocą, bo przecież znamy takie przypadki, kiedy aniołowie wkraczali bezpośrednio w życie ludzi, a nawet objawiali się w jakiejś widzialnej postaci.
1: A czy niewłaściwe jest myślenie, że anioł jest po to, żeby nam coś załatwić, na przykład dobrą żonę, męża, pracę, rozwiązał problemy rodzinne?
2: No tak, rzeczywiście to ciekawa intuicja, bo czasami popadamy taki w błąd, kiedy myślimy o aniołach i świętych, że aniołowie i święci może są trochę lepsi od Pana Boga, że Pan Bóg to by nam tego nie załatwił, a anioł czy święty, no to wiadomo, bliższy ludziom, to będzie nas jakoś łagodniej, lepiej traktował. Otóż prawda jest taka, że Pan Bóg jest najlepszy ze wszystkich, tak? I jest lepszy od najlepszego anioła i jest lepszy od najlepszego świętego. Nie zmienia to jednak faktu, że tajemnica obcowania świętych, w którą wpisany jest także kult aniołów, mówi nam o tym, że święci i aniołowie mogą być pośrednikami w jedynym pośrednictwie Chrystusa. I my nawiązujemy z nimi kontakt, dlatego że anioł, który jest zwrócony nieustannie ku Panu Bogu, czeka na dyspozycję Pana Boga. I tak sobie to wyobrażam, że Pan Bóg nieraz mówi do anioła: słuchaj, to jest ten moment, kiedy możesz działać. Więc on z wielką radością przychodzi tutaj na ziemię i działa w taki sposób, żebyśmy tak naprawdę osiągnęli jedno: zbawienie. To jest główne zadanie anioła, doprowadzić człowieka do zbawienia.
1: A przeżywamy obecnie też czas takich geopolitycznych napięć i to mnie interesuje, czy w teologii możemy mówić o wpływie aniołów na losy narodów i całych społeczności?
2: Tak, na pewno sama Biblia to sugeruje, dlatego że w Starym Testamencie pojawia się sformułowanie aniołów poszczególnych narodów. Mowa jest na przykład o aniele Persji, o aniele narodu wybranego. Zresztą ta tajemnica aniołów opiekuńczych narodów, ona jest rozwijana także w czasach nowotestamentalnych i potem w tradycji Kościoła. Przecież objawienia fatimskie rozpoczynają się nie od objawienia Matki Bożej, tylko od objawienia anioła pokoju, który nazywany jest także aniołem stróżem Portugalii. My w Polsce także mamy anioła stróża. Są objawienia z XIX wieku, kiedy to w Przemyślu miał się objawić anioł stróż Polski i przepowiedzieć najbliższe wydarzenia związane przede wszystkim z wielką wojną, która miała nadejść, czyli z pierwszą wojną światową, ale także zapowiedział według mnie jedną z najbardziej niezwykłych przepowiedni, to znaczy słowa, które my zapamiętaliśmy w ten sposób. Polacy, najwyżej Pan Bóg was wyniesie, gdy dacie światu wielkiego papieża. No to musimy pamiętać, że żyjemy w czasach, kiedy z całą pewnością możemy powiedzieć, że to proroctwo się spełniło w osobie Jana Pawła II.

0: które mają władzę w ręku.
1: Gościem poranka 7-9 był ksiądz Mateusz Szerszeń, rekolekcjonista i redaktor naczelny dwumiesięcznika o aniołach i życiu duchowym Któż jak Bóg. Dziękuję za rozmowę.
0: Któż jak Bóg.
2: 7-9. Rozmowa poranka. Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

0: Słuchają Państwo Radio Nadzieja we wtorek, zespół Owca, prawie godzina 18 na naszych zegarkach. Hubert Chojnowski, witam serdecznie, bardzo się cieszę z Państwa obecności. Przenosimy się do kościoła pod wezwaniem świętej Anny w Kolnie, skąd transmitować będziemy mszę świętą.
1: Zapraszamy do wspólnej modlitwy. Panu Bogu w tym czasie zawierzamy wszystkich radiosłuchaczy i ich intencje. Polecamy pasterza diecezji księdza biskupa Janusza Stepnowskiego, wszystkich dobroczyńców i ofiarodawców. Pamięcią modlitewną ogarniamy spółdzielnię mleczarską Mlekowita, prezesa Dariusza Sapińskiego, pracowników i rolników, prosząc o Boże błogosławieństwo na każdy dzień.

Nowenna do świętej Anny, patronki naszej parafii. O chwalebna święta Anno, Matko Maryi, Babcio Jezusa, Tobie oddaję serce, duszę moją, wszystkie potrzeby moje, Tobie polecam życie i śmierć moją. Obiecuję Twoją godność, zasługi, cnoty i chwałę wysławiać, wielbić i bronić. Radże mnie dzisiaj zasługę wiernego przyjąć i do prawdziwego ku Tobie nabożeństwa zachęcić, abym te Twoje cnoty, przez które podobałaś się Bogu, tak zupełnie mógł naśladować, żebym się wnukowi Twemu, Jezusowi Panu i Najświętszej Córce Twojej Maryi przypodobał. Uproś mi za przyczyną Twoją prawą wiarę, nadzieję, gorącą ku Bogu miłość. W potrzebach wspomożenie, w utrapieniu cierpliwość, smutku pociechę, w chorobach ulgę i uzdrowienie, w pokusach zwycięstwo. Małżeństwom bezdzietnym pozwól cieszyć się dziećmi. Wypraszaj małżonkom wierność, dzieciom i wnukom szacunek i miłość do starszych. Pomóż także nam być dobrymi rodzicami i dziadkami zatroskanymi o to, by nasze dzieci i wnuki odkryły, jak bardzo Bóg je miłuje i nauczyły się gorliwie odpowiadać na Boże powołanie. W ostatnią zaś godzinę śmierci przybądź z łaskawą obecnością Twoją na ratunek i obronę i oddal ode mnie nieprzyjaciół duszy, abym przez mękę i śmierć Jezusa Chrystusa, wnuka Twego, za przyczyną Najświętszej Maryi, córki Twojej, i przez zasługi Twoje, od wszelkich grzechów uwolniony, mógł się dostać do chwały niebieskiej, tam Jezusa i Maryję i Ciebie, Anno Święta, wysławiać na wieki. Kyrie eleison.

Chryste, usłysz nas. Ojcze z nieba Boże, Synu Odkupicielu Świata Boże, Duchu Święty Boże, Święta Trójco Jedyny Boże, Święta Maryjo, Święta Anno, Święta Anno, Matko Najświętszej Maryi Panny, Święta Anno, Służebnico Ojca Przedwiecznego, Święta Anno, Matko Rodzicielki Syna Bożego, Święta Anno, Świątynią Ducha Świętego, Święta Anno, Piastunko Jezusa i Maryi, Święta Anno, Naczynie Wybrane Opatrzności Bożej, Święta Anno, Miłością Bożą Pałająca, Święta Anno, Chlubo Wszystkich Niewiast, Święta Anno, Przykładzie Wiernych Żon, Święta Anno, Wzorze Wszystkich Matek, Święta Anno, Cicha i Pokorna, Święta Anno, Matko Sprawiedliwa, Święta Anno, Wzorze Wychowania Dzieci dla Boga, Święta Anno, Wzorze Cichego Życia Domowego, Święta Anno, Aniele Cierpliwości i Wyrozumiałości, Święta Anno, Mistrzyni Modlitwy i Ofiary, Święta Anno, Nauczycielko Prawdy i Miłości, Święta Anno, Nadziejo Chorych i Nieszczęśliwych, Święta Anno, Obrono Sierot i Wdów, Święta Anno, Pociecho Ubogich i Opuszczonych, Święta Anno, Ucieczko Błądzących, Święta Anno, Opiekunko Żniwnych Pól, Święta Anno, Przemożna Orędowniczko Uboga, prosimy Cię, Święta Anno, abyś wszystkim rodzinom katolickim pokój i zgodę wyjednała. Abyś wszystkich powołanych do służby Bożej wspierała. Abyś wszystkich, którzy w trudnych warunkach pracują, wspomagała. Abyś podróżujących od wypadków zachowała. Abyś wszystkim czcicielom Twoim nieustannie pomagała. Abyś nam w godzinę śmierci z pomocą przybyła. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Módl się za nami, Święta Anno. Módlmy się, Boże, który wybrałeś świętą Annę na matkę rodzicielki Twego jednorodzonego Syna. Spraw łaskawie, abyśmy za jej przykładem służyli Tobie z miłością i osiągnęli wieczne zbawienie przez Chrystusa, Pana naszego.

Archaniołowie w hierarchii niebiańskiej stoją wyżej niż pozostali aniołowie. Są wodzami aniołów, wysłannikami Boga. Znamy 7 najdoskonalszych aniołów, którzy mają zaszczyt trwać przed majestatem pańskim. Wśród nich najbardziej znani są 3, których dziś wspominamy: Michał, Gabriel i Rafał. Ich postacie opisane są na kartach Pisma Świętego. Archanioł Michał, który nazywany jest księciem aniołów, to dowódca wojsk anielskich. Pomaga nam w walce ze złem. Imię Michał oznacza któż jak Bóg. Jego walka ze smokiem przedstawiona jest w Apokalipsie. Archanioł Gabriel, imię to tłumaczy się jako Bóg jest mocą, znany jest najbardziej ze sceny zwiastowania Maryi. Archanioł Rafał, imię tłumaczy się jako Bóg uleczy, tylko raz pojawia się w Piśmie Świętym, gdy pomaga młodemu Tobiaszowi. Najczęściej wzywamy świętego Michała Archanioła, ale chciejmy też uczynić naszymi przyjaciółmi archaniołów Gabriela i Rafała. W tej Najświętszej Eucharystii modlę się o Boże błogosławieństwo, zdrowie, potrzebne łaski dla Pana Michała, naszego kościelnego, i Pana Mateusza, naszego organistę. Jest to intencja z racji imienin. Poza parafią kapłani modlą się w intencjach za świętej pamięci Alicję Cyłuńczyk w kolejnej mszy świętej gregoriańskiej oraz za świętej pamięci Mariolę Stryczek. Naszymi modlitwami ogarniamy również radiosłuchaczy naszego diecezjalnego radia Nadzieja. Na początku mszy świętej stańmy w szczerości serca przed Bogiem i przeprośmy Go za nasze grzechy. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych, i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.

Modlme się. Boże, Ty z podziwu godną mądrością wyznaczasz obowiązki aniołom i ludziom. Spraw łaskawie, aby na ziemi strzegli naszego życia aniołowie, którzy w niebie zawsze pełnią służbę przed Tobą. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystko

Czytanie z księgi. Czytanie z księgi Daniela. Patrzyłem, aż postawiono trony, a przedwieczny zajął miejsce. Szata jego była biała jak śnieg, a włosy jego głowy jakby z czystej wełny. Tron jego był z ognistych płomieni, jego koła to płonący ogień. Strumień ognia się rozlewał i wypływał sprzed niego. Tysiące tysięcy służyło mu, a 10 tysięcy po 10 tysięcy stało przed nim. Sąd zasiadł i otwarto księgi. Patrzyłem w nocnych widzeniach, a oto na obłokach nieba przybywa jakby Syn Człowieczy. Podchodzi do Przedwiecznego i wprowadzają go przed niego. Powierzono mu panowanie, chwałę i władzę królewską, a służyły mu wszystkie narody, ludy i języki. Panowanie jego jest wiecznym panowaniem, które nie przeminie, a jego królestwo nie ulegnie zagładzie. Oto słowo Boże.

Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus ujrzał, jak Natanael zbliżał się do niego i powiedział o nim: patrz, to prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu. Powiedział do niego Natanael: skąd mnie znasz? Odrzekł mu Jezus: widziałem cię, zanim cię zawołał Filip, gdy byłeś pod drzewem figowym. Odpowiedział mu Natanael: Rabbi, ty jesteś Synem Bożym, ty jesteś Królem Izraela. Odparł mu Jezus: czy dlatego wierzysz, że powiedziałem ci, widziałem cię pod drzewem figowym? Zobaczysz jeszcze więcej niż to. Potem powiedział do niego: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, ujrzycie niebiosa otwarte i aniołów Bożych wstępujących i zstępujących na Syna Człowieczego. Oto słowo Pańskie. Drodzy bracia i siostry, każdy z nas przeżywa czasem takie chwile, kiedy potrzebujemy pomocy, kiedy nie wiemy, jak poradzić sobie z trudnościami, kiedy martwimy się o swoich bliskich albo boimy się tego, co przyniesie jutro. W takich momentach łatwo poczuć się samotnym. Dzisiejsze święto przypomina nam jednak, że Bóg nie pozostawia człowieka samego. Posyła swoich aniołów, aby służyli mu i pomagali nam na drodze do zbawienia. Kościół stawia dziś przed nami trzech archaniołów: Michała, Gabriela i Rafała. Każdy z nich przypomina nam o innym wymiarze Bożej troski. Święty Michał przypomina, że warto walczyć o dobro. Jego imię oznacza: któż jak Bóg. To pytanie, które warto postawić sobie szczególnie wtedy, gdy zło wydaje się silniejsze od dobra, gdy pojawia się pokusa, by odpowiedzieć nienawiścią na nienawiść, krzywdą na krzywdę, albo zrezygnować z uczciwości, bo inni postępują inaczej. Walka ze złem rozgrywa się również w naszym sercu. Czasami największym zwycięstwem jest powstrzymanie gniewu, przebaczenie komuś, kto nas zranił, albo pozostanie wiernym Bogu wtedy, gdy łatwiej byłoby wybrać inną drogę. Prośmy świętego Michała, aby pomagał nam zachować wiarę i nie pozwalał, by zło zwyciężało w naszym sercu. Święty Gabriel przypomina, że Bóg przemawia do człowieka. To on przyniósł Maryi wiadomość o narodzeniu Jezusa. Bóg zaprosił ją do współpracy, a Maryja odpowiedziała z wiarą: niech mi się stanie według Twego słowa. Także do nas Bóg przemawia przez Pismo Święte, modlitwę, głos sumienia i drugiego człowieka. Czasami jednak tak bardzo jesteśmy zajęci własnymi sprawami, że nie potrafimy Go usłyszeć. Może właśnie dzisiaj potrzebujemy zatrzymać się i zapytać: Panie, czego ode mnie oczekujesz? Co
powinienem zmienić? Komu powinienem przebaczyć? Do kogo wyciągnąć rękę? Prośmy świętego Gabriela, abyśmy mieli odwagę słuchać Boga i odpowiadać na Jego wezwanie. Święty Rafał przypomina, że Bóg towarzyszy nam w drodze. W księdze Tobiasza towarzyszy młodemu Tobiaszowi podczas podróży. Pomaga mu i prowadzi go przez niebezpieczeństwa. Każdy z nas również jest w drodze. Niesiemy swoje troski, zmartwienia i pytania. Martwimy się o dzieci, zdrowie, przyszłość naszych rodzin. Czasami uśmiechamy się do innych, choć w sercu przeżywamy trudności, o których nikomu nie mówimy. I właśnie wtedy warto przypomnieć sobie, że możemy powierzyć Bogu wszystko, co nosimy w sercu. Nie oznacza to, że wszystkie problemy natychmiast znikną. Oznacza jednak, że nie musimy przechodzić przez nie bez wiary i nadziei. Prośmy świętego Rafała, aby wypraszał nam Bożą opiekę na drogach naszego życia. Drodzy bracia i siostry, w dzisiejszej Ewangelii Jezus mówi do Natanaela: widziałem cię, zanim cię zawołał Filip, gdy byłeś pod drzewem figowym. Natanael odkrywa, że Jezus zna go głębiej niż mógł przypuszczać. Te słowa możemy odnieść również do siebie. Jezus widzi także to, czego nie dostrzegają inni ludzie. Widzi nasze ukryte cierpienia, niepokoje, łzy i modlitwy, które od dawna pozostają bez odpowiedzi. Zna nasze serca i wie, jakiej pomocy potrzebujemy. Niech dzisiejsze słowo przypomni nam, że Bóg o nas nie zapomniał. Nie zawsze rozumiemy Jego drogi. Nie zawsze otrzymujemy to, co prosimy, ale możemy być pewni Jego miłości. Jezus mówi również o niebie otwartym i aniołach wstępujących i zstępujących na Syna Człowieczego. Przypomina nam w ten sposób, że niebo nie jest zamknięte, a nasze życie nie kończy się na tym, co widzialne. Jesteśmy powołani do wieczności i już dzisiaj możemy żyć blisko Boga. Prośmy więc dzisiaj świętego Michała o obronę przed złem, świętego Gabriela o otwarte serce na Boże Słowo, a świętego Rafała o opiekę na drogach naszego życia. A przede wszystkim prośmy Jezusa, abyśmy nigdy nie zapomnieli, że jesteśmy w Jego rękach. Bo nawet wtedy, gdy człowiek nie widzi drogi przed sobą, Bóg zna drogę, którą chce go poprowadzić. Amen. Przez świętych archaniołów Michała, Gabriela i Rafała przedstawmy Bogu pokorne prośby. Módlmy się za Kościół Święty, aby pod opieką świętego Michała Archanioła był mocny wiarą pasterzy i całego ludu Bożego. Ciebie prosimy. Módlmy się za rządzących i wszystkie narody, aby święty Gabriel Archanioł był dla nich najlepszym zwiastunem trwałego pokoju. Ciebie prosimy. Módlmy się za wszystkie dzieci i ludzi młodych, aby święci aniołowie strzegli ich dusz
od zgorszenia i wszelkiego niebezpieczeństwa Ciebie prosimy. Módlmy się za wszystkich chorych i cierpiących, aby święty Rafał Archanioł był dla nich wsparciem i przyjacielem. Ciebie prosimy. Módlmy się o Boże błogosławieństwo, zdrowie, potrzebne łaski dla Pana Michała i Pana Mateusza. Ciebie prosimy. Módlmy się za naszych bliskich zmarłych. Polecamy Alicję Ceuńczyk, Mariolę Stryczek, aby święci archaniołowie wprowadzili ich do raju. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas samych, za radiosłuchaczy naszego diecezjalnego radia Nadzieja, aby święci archaniołowie towarzyszyli nam nieustannie na drogach naszego życia. Ciebie prosimy. Wszechmogący Boże, który kierujesz niebem i ziemią, w doskonałej harmonii dajesz nam swoich świętych aniołów jako przewodników spraw łaskawie, abyśmy przy ich pomocy, idąc przez doczesność, pomnażali chwałę Twojego imienia, a kiedyś osiągnęli zbawienie. Tobie chwała po wszystkie wieki wieków.

Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Wszechmogący

zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy Tobie, Ojcze Święty, zawsze i wszędzie składali dziękczynienie i abyśmy głosili Twoją chwałę, która jaśnieje w aniołach i archaniołach. Gdy oddajemy cześć stworzonym przez Ciebie aniołom, wysławiamy Twoją doskonałość i potęgę. Przez wspaniałość świata niewidzialnych duchów poznajemy, jak jesteś niezmierzony i godny miłości ponad całe stworzenie. Z radością łączymy nasze głosy z chórami aniołów, którzy przez naszego Pana Jezusa Chrystusa wielbią Twój majestat razem z nimi.

Zaprawdę, święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On, który dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie, jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

to wielka tajemnica wiary. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służeni. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Januszem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym. Z Najświętszą Bogorodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem i Oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętymi archaniołami Michałem, Gabrielem i Rafałem, ze świętą Anną i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Pouczeni przez Zbawienie.

Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei, oczekiwani przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję, prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju.

Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza.

0: Módlmy się, pokornie prosimy Cię, Boże, abyśmy umocnieni chlebem eucharystycznym pod opieką Twoich aniołów czynili postępy na drodze zbawienia przez Chrystusa Pana naszego.
1: Amen.
0: Po zakończonej Eucharystii wystawienie Najświętszego Sakramentu i adoracja prowadzona przez wspólnotę Gloriosa Trinita. Przyjmijcie Boże błogosławieństwo.

Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy. A Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Nie wszystko trzeba robić samemu. Czasem wystarczy odpowiednie wsparcie, by pokonać własne ograniczenia i zrobić kolejny krok. Na czym polega wsparcie asystenta osoby z niepełnosprawnością? W czym pomaga i jak pomaga budować samodzielność oraz przezwyciężyć własne słabości? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Naszym gościem będzie Beata Zielińska, asystent osoby z niepełnosprawnością. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12:15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
2: Krystyna, mam nadzieję, że zakupy już widziałaś.
3: Tak, właśnie patrzę. Zbyszek?
2: Co?
3: A mleko i śmietanę kupiłeś?
2: Tak, mazurski smak.
3: No a twaróg i masło na śniadanie masz?
2: Tak, mazurski smak.
3: Zbyszek, a skąd ty to wszystko takie pyszne wziąłeś?
2: No jak to skąd, Krystyna? To się bierze z natury.
4: Prosty skład, naturalna czystość i pyszny, autentyczny smak. Mazurski smak. To się bierze z natury.
1: O sprawach ważnych dla mieszkańców, m.in. polityce inwestycyjnej, senioralnej i prorodzinnej, z przedstawicielami miasta Łomża rozmawia Katarzyna Polewko. Audycja Zasmakuj w Łomży. Każdą środę o 11:15, a powtórka o 16:40 na antenie Radia Nadzieja.
5: Zasmakuj w Łomży. Zaprasza prezydent miasta Łomża, Mariusz Szanowski.
0: Po reklamie.
6: Ten wtorkowy wieczór spędzają Państwo z Radiem Nadzieja. Jest 5 minut po godzinie 19 i za nami już transmisja mszy świętej. Byliśmy tradycyjnie w parafii świętej Anny w Kolnie. Jutro, podobnie jak dziś, tak samo jak dziś o godzinie 18, transmisja Eucharystii na naszej antenie. Jutro przeniesiemy się do parafii katedralnej. I stamtąd będziemy transmitować naszą mszę świętą na naszej antenie. No a teraz o tym, że słowa też mogą ranić na przemoc emocjonalną wobec najmłodszych. Zwróci uwagę tegoroczna kampania Dzieciństwo bez przemocy, która rozpocznie się 5 października. Do włączenia się w inicjatywę zachęcają także przedstawiciele Kościoła. O budowanie relacji z dziećmi opartych na szacunku apeluje przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, ksiądz arcybiskup Tadeusz Wojda. Posłuchajmy.
7: Kościół pragnie wspierać rodziców i rodziny w budowaniu głębokich więzi, relacji opartych na miłości i wzajemnym szacunku. Ogromną pomocą jest świadectwo rodziców, dzielących się z innymi swoim doświadczeniem i wsparcie specjalistów działających w ramach duszpasterstwa rodzin. Wyrazem tej troski jest również włączenie się po raz kolejny w kampanię Dzieciństwo bez przemocy.
6: W wychowaniu nie ma miejsca na przemoc, przypomina delegat Konferencji Episkopatu Polski do spraw ochrony dzieci i młodzieży, ksiądz arcybiskup Wojciech Polak.
8: W liście do Efezjan skierowany jest konkretne wezwanie do rodziców, a wy, ojcowie, nie pobudzajcie do gniewu waszych dzieci, lecz wychowujcie je, stosując karcenie i napominanie pańskie. Jest to przestroga, by nie krzywdzić dzieci nadmierną surowością bądź stawianiem nierealnych wymagań, a jednocześnie wskazanie, że elementem wychowania jest również upomnienie i uczenie dyscypliny, ale w duchu miłości. Nigdy nie może ono być połączone z jakąkolwiek przemocą.
6: Wsparciem ma być również poradnik Fundacji Świętego Józefa Wiara bez przymusu. Jak pomagać dziecku odkrywać Boga? Rodzice znajdą w nim m.in. wskazówki dotyczące rozmów z nastolatkami przeżywającymi wątpliwości, bunt. E-book oraz towarzyszące mu podcasty będą dostępne na stronie internetowej Fundacji. Do kampanii mogą dołączyć osoby prywatne, firmy i instytucje. Jej finał 19 listopada tego dnia budynki zostaną podświetlone na czerwono, na znak sprzeciwu wobec krzywdzenia dzieci. Natalia Schroeder na antenie Radia Nadzieja już teraz. Przypomnę, że coraz bliżej godzina 19:15, a to dzisiejszego wieczoru czas na cotygodniową medytację biblijną prowadzoną przez członków ruchu Gloriosa Trinitatis.

0: Natalia Szeder na antenie Radia Nadzieja. Zakup nowych ambulansów, wydarzenia kulturalne, zajęcia sportowe, między innymi na takie inicjatywy postawili mieszkańcy Mazowsza. Znamy wyniki 7 edycji budżetu obywatelskiego właśnie Mazowsza. Do realizacji wybrano 91 projektów, na które samorząd województwa przeznaczy 30 milionów złotych, mówi marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
1: Rekordowe zainteresowanie i ogromne zaangażowanie. Tak można podsumować tegoroczną edycję budżetu obywatelskiego Mazowsza. Mieszkańcy wybrali 91 projektów, na których realizację samorząd województwa przeznaczy 30 milionów złotych. Te 210 tysięcy to nowy rekord i najlepszy dowód na to, że mieszkańcy Mazowsza chcą współdecydować o swoim otoczeniu. Rok temu głosowało 187 tysięcy, a dziś jest nas o 20 tysięcy więcej. To wspólny sukces całego regionu.
0: Wśród zwycięskich propozycji są także przedsięwzięcia związane z powiatem ostrołęckim, m.in. mazowiecka parada jednorożców, mówi dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej właśnie w Jednorożcu, Anna Urbaniak. Posłuchajmy.
2: Powstanie drugi mural. Mamy jeden, z którego bardzo się cieszymy. No i oczywiście parada jednorożców. Przez naszą miejscowość Jednorożec przejdą jednorożce. Także serdecznie zapraszamy. Osoby przebierają się za jednorożców i w tym roku mieliśmy ponad 350 osób, które przebrały się za jednorożce. Była weryfikacja w Biurze Zawodów, także tak naprawdę sami jesteśmy w szoku, że jak gdyby pobudzenie i nawiązanie do legendy naszej.
0: Najbardziej aktywni byli mieszkańcy regionu radomskiego, którzy oddali ponad 32 tysiące głosów, ciechanowskiego ponad 21 tysięcy i ostrołęckiego blisko 16 tysięcy. Ania Wyszkoni, Skrable, tak, ten utwór jest zatytułowany 19.13, więc za krótką chwilę zapowiadana wcześniej medytacja biblijna poprowadzona przez członków ruchu Glorioza.

0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
1: Na wieki wieków. Amen.
0: Kochani, kolejny wtorek, kolejne spotkanie ze Słowem Bożym. Dzisiaj mamy piękną uroczystość. Dzisiaj Kościół czci świętych archaniołów Michała, Gabriela, Rafała. Jesteśmy więc dzisiaj taki przekaz przepiękny o takiej opiece tych archaniołów nad nami, że są oni dla nas posłani jakby do nas, ale też i dla nas, że są naszą pomocą, że nas prowadzą, że są zawsze przy nas. Michał, czyli taki walczący z szatanem. Natomiast Gabriel to przekaziciel Bożego orędzia, a Rafał opiekun chorych i podróżujących. Tak w skrócie określa się tych archaniołów. Później sobie w takim naszym rozważaniu może przybliżymy bliżej tych archaniołów. Natomiast Ewangelia, jeśli możecie otworzyć, macie przed sobą Słowo Boże i możecie z nami je odczytać, modlić się nim, to zapraszamy do tego. Dzisiaj Ewangelia Jana, pierwszy rozdział, wersety od 47 do 51. Zapraszam, byśmy wspólnie się dzielili, modlili tym Słowem. Słowo dzisiaj jest przepiękne, o spotkaniu z Jezusem. Dla mnie, na przykład niesamowicie dzisiaj urzekło. Podzielimy się tym, ale też zapraszamy, żebyście dzielili się też tym Słowem, żebyście też mówili o tym, bo dzisiaj to Słowo też mówi o tym, jak Filip zaprasza Natanaela, żeby poszedł z nim, nie? Dla mnie to jest też takie przekonywujące o tym, żeby mówić o Jezusie, o spotkaniu z nim, mówić o moim doświadczeniu spotkania Boga w swoim życiu. Więc zapraszam was do tego, żebyście się dzielili, otworzyli się na to Słowo. Przypomnę telefony już teraz 512 123 502 i 512 123 503. Wejdźmy teraz w taką modlitwę do Ducha Świętego. Niech ta pieśń nas wyciszy, wyciszy nasze serca, wyciszy to, co dzisiaj gdzieś było jakimś naszym trudem, bólem, może jakimś niepokojem, abyśmy teraz, aby Duch Święty wyciszył nasze serca, wyciszył nasz umysł, byśmy mogli przytulić się do serca Boga i wsłuchać się w to piękne słowo.

0: Duchu Święty, zapraszamy Cię do tej dzisiejszej medytacji. Zabierz wszelkie lęki, rozproszenia dnia dzisiejszego, jakieś takie przeszkody, które nam towarzyszą przez cały dzień. Przeżywaliśmy Cię wiele emocji, różnych wzruszeń, i dobrych, i gorszych. Zabierz to wszystko teraz na ten czas tej medytacji, tej modlitwy. Przyjdź ze swoim słowem, byśmy mogli właśnie zrozumieć to słowo z takim wyciszeniem, przytuleniem, byśmy się mogli przytulić do serca Boga, wsłuchać się w to, co każdemu z nas chce przez to słowo dzisiaj przekazać. Przyjdź, Duchu Święty.
1: Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź, Duchu Święty, ze swoim światłem. Otwieraj nasze serca na Twoje działanie. Otwieraj serca wszystkich tych, którzy będą nas dzisiaj słuchali. Przyjdź, Duchu Święty.
0: Przyjdź, Duchu Święty. Słowo Boga, słowo, które czytamy, słowo, którym się modlimy, ono tak rozjaśnia wydarzenia naszego życia, ich taki różny sens. I daj nam, Panie, przyjąć to słowo. Przyjdź do nas, Duchu Święty, właśnie zamieszkaj w nas. Naucz nas Twoich dróg. Naucz nas rozumieć to słowo. Naucz nas iść, żyć tym słowem, iść za Bogiem na co dzień. Przyjdź, Duchu Święty.
1: Przyjdź, Duchu Święty. Duchu Święty, przyjdź z darem mądrości, z darem rady. Przyjdź do naszych dusz, do naszych umysłów. Otwieraj nasze uszy. Przyjdź, Duchu Święty.
0: Przyjdź, Duchu Święty. Też potrzebujemy takiej pokory, uniżenia, wsłuchania w to słowo. Chcemy usiąść przy Tobie, Panie, wsłuchać się w to słowo, które kierujesz do nas. Matko Słowa, Matko naszego Pana, Matko nasza, bądź z nami, prowadź nas przez tą modlitwę i módl się też z nami tym Słowem. Przeprowadź nas, Maryjo, weź nas za rękę i pomóż nam wsłuchać się, tak jak Ty wsłuchiwałaś się w Słowo Boga.
1: Z Ewangelii według świętego Jana. Jezus ujrzał, jak Natanael podchodzi do Niego i powiedział o Nim: oto prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu. Powiedział do Niego Natanael: skąd mnie znasz? Odrzekł mu Jezus: widziałem Cię, zanim Cię zawołał Filip, gdy byłeś pod figowcem. Odpowiedział mu Natanael: Rabbi, Ty jesteś Synem Bożym, Ty jesteś Królem Izraela. Odparł mu Jezus: czy dlatego wierzysz, że powiedziałem ci, widziałem cię pod figowcem? Zobaczysz jeszcze więcej niż to. Potem powiedział do niego: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, ujrzycie niebiosa otwarte i aniołów Bożych wstępujących i zstępujących nad Syna Człowieczego.
0: Dzisiaj w tym słowie zatrzymuje mnie przede wszystkim ten werset. Powiedział do niego Natanael: skąd mnie znasz? Wiecie, czytając dzisiaj to słowo, rozważając je jakoś tak, ten krótki werset, skąd mnie znasz, nie? Tak jakoś dotknął mojego serca niesamowicie, bo uświadomiłam sobie, że jakoś tak głęboko dotarło do mnie, że Bóg mnie zna, że wszystko widzi, że wie o mnie wszystko, a mimo wszystko bardzo mnie przytula i prowadzi. To zdanie, które później wybrzmiewa, które wypowiada Jezus, odrzekł mu Jezus: widziałem cię, zanim cię zawołał Filip, gdy byłeś pod figowcem. I jak wczytuje się gdzieś w rozważania biblistów, to właśnie jakby do końca nie wiadomo, nie, co tam się wydarzyło pod tym figowcem, dlaczego Jezus o tym mówi. Widziałem cię, nie wiemy wszystkiego, nie wiemy tego fragmentu, co tam się wydarzyło, czy coś dobrego, czy coś złego, ale jakby świadomość tego, że Jezus mówi do Natanaela właśnie: widziałem cię, zanim cię zawoła Filip. To jego przemienia jego życie, nie? Przemienia jego myślenie. On zawierza Jezusowi, bo był taki sceptyczny, był taki nieufny, kiedy Filip mu o tym opowiadał, nie? Filip mówi do niego, chodź i zobacz. Ale to jego, ta jego odpowiedź, nie? Ta jego odpowiedź, że poszedł i chciał zobaczyć, chciał tego doświadczyć, chciał dotknąć tego, zobaczyć, kim naprawdę jest ten Jezus. Jezus mu się objawia i on właśnie w tym spojrzeniu Jezusa, w tym, że Jezus okazuje się, jakoś doświadcza tego, że Jezus go widział i że go zna i że wie o nim wszystko, nie? To przemienia jego myślenie, jego życie, jego perspektywę na dalsze jego życie, nie? I piękne jest to słowo. Skąd mnie znasz? No tak mnie dzisiaj, wiecie co, urzekło, że Jezus wie o mnie wszystko, a jednocześnie mnie kocha, że jednocześnie mnie nieustannie podnosi i idzie za mną. Dzisiaj jest też święto trzech archaniołów, niektórych nam daje Bóg, żeby nam pomagali, żeby z nami szli, żeby nas wspierali w różnych naszych sytuacjach. Pierwsze czytanie też z Apokalipsy, kiedy Michał walczy ze złem, no nie? I to zło, okazuje się, że zło nie ma ostatecznego słowa, że zło nie zwycięża, że zwycięża Bóg. I jakby wszystkie dzisiejsze czytania i ta też Ewangelia pokazuje nam cały czas, że w centrum jest Chrystus, że na Niego mamy, do Niego mamy się zwracać, że w Niego mamy być wpatrzeni, że naszą nadzieją jest Jezus, tak? Że sami nie jesteśmy wystarczający, że On, w Nim jest wszystko, nasze uzdrowienie z naszych lęków, z naszych słabości, z naszej takiej niemocy, nie? I to święto też dzisiejsze, które nam pokazuje, ono nie tyle wskazuje na tych archaniołów, co wskazuje na taką pewną rzeczywistość, że to, co tutaj na ziemi, my to widzimy, ogarniamy, gdzieś tam zauważamy, natomiast jest pewna rzeczywistość duchowa, tak, której nie widzimy. Ale ona jest i Bóg pokazuje, że jest. W ostatnim zdaniu dzisiejszej też tej Ewangelii mówi o tym, że zaprawdę powiadam wam, ujrzycie niebiosa otwarte, aniołów Bożych wstępujących nad Syna Człowieczego. I zobaczysz jeszcze więcej niż to, nie? Że pokazuje perspektywę więcej. Jeśli pójdziesz za mną, jeśli będziesz przy mnie, jeśli oddasz mi swoje życie, jeśli mi zaufasz, zawierzysz, zobaczysz ponad, zobaczysz jeszcze więcej, nie? Że nie musisz tutaj na ziemi wszystkiego wiedzieć, że to zaufanie Bogu, że On jest, że jest przy tobie, że ciebie kocha, że ciebie podnosi. Dzisiaj tak bardzo to do mnie też, tak mnie utwierdziło, tak mnie, wiecie, podniosło w takich różnych moich też i przemyśleniach i sytuacjach, które na co dzień tak przeżywam, nie? Także dla mnie to dzisiaj to słowo jest takim ogromnym umocnieniem, że Jezus przytula, kocha i wie o mnie wszystko, tak? I nie mam też się czego obawiać, bo On jest Bogiem, idzie ze mną i cały czas jakby, wiecie, jeśli przybliżam się do Niego, bo to też taki taki element, ten dzisiejszy moment takiej Ewangelii, kiedy Natanael podchodzi właśnie, nie? Podchodzi, kiedy ja się zbliżam do tego Jezusa, kiedy ja chcę być w Jego obecności, to też jest takie, wiecie, dotyk, On mnie przytula, nie? Jak się odsuwam, to jest ciężko, nie? To zauważam w swoim życiu, nie? Że kiedyś tam gdzieś się odsuwam, jest mi trudno. Ale to dzisiejsze też taki obraz tego, nie? Jak ten Natanael podchodzi do Jezusa. To też jest taki dla mnie piękny moment, nie? Iść do Jezusa. Jaki jest, też zdawałam sobie pytanie, jaki jest, gdzie ja dzisiaj jestem, nie? Czy ja idę do Jezusa, czy ja do Niego podchodzę, czy ja jestem w Jego obecności, no nie? Jak to wygląda, jak to życie wygląda moje dzisiaj, nie? Także to jest taki, dla mnie dzisiaj było takie niesamowite umocnienie, nie? Że Jezus mówi, widziałem Cię, znam Cię, nie? Znam Cię. Thank you.
1: Alu, podobnie jak ty, medytując dzisiejsze słowo, szczególnie mocno mnie dotknęły właśnie te dwa wyrazy: widziałem cię, i drugie: patrz, to prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu. Czytając Ewangelię i widząc Natanaela, przypomniała mi się taka scena właśnie z filmu The Chosen, kiedy ten Natanael siedzi pod tym figowcem i ma jakieś rozterki duchowe. I Pan Bóg, tak jak Natanaela, chociaż ten nie widział go fizycznie, widzi każdego z nas. Do mnie w ten sposób to słowo dzisiaj przemawia. I Pan Bóg widzi zupełnie odwrotnie niż ludzkie oko. Zdarza się, że jak zrobimy coś po ludzku niewidocznie, tak po cichu, niewidocznie dla innych, to wydaje nam się, że nikt się o tym nie dowie. A dziś właśnie Pan Bóg mówi, że ja widzę cię, widziałem i będę widział poza czasem, niezależnie od sytuacji, niezależnie od wydarzenia czy jakiegoś kontekstu. Bo Pan Bóg wie o nas wszystko, jak wiemy, że każdy włos na głowie jest policzony. I często, gdy nam jest źle, czy gdy cierpimy, mamy uczucie pustki wokół, mamy takie poczucie osamotnienia, to wtedy właśnie Jezus jest najbliżej nas i po prostu właśnie nas widzi. Także to słowo widziałem cię, te słowa dwa, takie są bardzo dzisiaj dla mnie wymowne. Tak jak właśnie Natanaela pod figowcem, Pan Jezus widzi nasze życie duchowe, nasze ukryte pragnienia serca. Widzi, czy wzrastamy, czy poszukujemy prawdy. Czy wzrastamy duchowo, czy też może tak tylko spoczywamy tak na przysłowiowych laurach. Natomiast to drugie zdanie: patrz, to prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu, jest dla mnie takim wyjątkowo pięknym sformułowaniem, ponieważ tutaj Pan Jezus mówi, on jest prawdziwym chrześcijaninem. Właśnie dzisiaj słuchając, jak codziennie, bardzo lubię słuchać rozważań księdza Wojciecha Węgrzyniaka. I takie bardzo piękne zdanie w jego medytacji usłyszałam dzisiaj, że Słowo Boże zawsze wyprzedza rzeczywistość. Pan Jezus patrzy na człowieka takim, jakim on będzie, nie jakim jest. Tak jak spojrzenie na dziecko w perspektywie dorosłości. To jest takie spojrzenie rodzica, spojrzenie pełne miłości. Tak jak dziś w Ewangelii na Natanaela, tak samo Pan Jezus patrzy na nas, jak na swoje umiłowane dzieci, z miłością. Tak jak rodzic patrzy na dziecko z troską, z miłością, z oddaniem.
0: Tak, właśnie to takie, jeszcze to właśnie zdanie, o którym powiedziałaś, że patrz, to prawdziwy Izraelita, że jakby nie oskarża go, ale go tak przytula, no nie? Patrzy już, co w nim jest dobrego, bo że Bóg nas nieustannie usprawiedliwia, nie? Że z tego wszystkiego, co jest w nas jakieś takie słabe, grzeszne, nieustannie nas po prostu podnosi, nie? Widzi to wszystko, nie? Tak jak mówimy, widzi nas. Jakiego mnie też widzi dzisiaj Jezus, nie? Dla mnie to też było takie pytanie, co dzisiaj Jezus widzi we mnie, nie? Jakim jestem człowiekiem? To też takie dla mnie ważne pytanie. Ale zapraszamy, żebyście... Potrzebujemy też waszego świadectwa, no nie? Może dzisiaj o aniołach, o działaniu aniołów w naszym życiu, czy tego doświadczacie, o słowie dzisiejszym. Zapraszamy przez chwilkę takiej przerwy muzycznej. Zadzwońcie, podzielcie się, potrzebujemy waszego świadectwa, jak wy przeżywacie dzisiejszą Ewangelię, też to święto o archaniołach. Czy archaniołowie, aniołowie są obecni w waszym życiu.

0: Wracamy do naszej audycji, rozważania słowa dzisiejszego i też może w tej części bardziej przychylimy się do tego święta, które dzisiaj, czyli święta Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała. Ja powiem takie krótkie swoje świadectwo, że od jakiegoś czasu właśnie tak niesamowicie, może też po kazaniu kapłana w naszej parafii o aniołach, właśnie jakoś z mężem do naszej codziennej modlitwy wieczornej włączyliśmy właśnie modlitwę do anioła stróża, nie? Do anioła stróża, bo jakoś tak poczułam ogromnie, że gdzieś to zaniedbałam tą modlitwę, bo jako dziecko, jeszcze taka młoda osoba, pamiętam, że modliłam się do anioła stróża, a potem gdzieś bardziej jakoś tak może inne modlitwy, różaniec i wszystko jest potrzebne i daje mi też taką pomoc duchową, ale gdzieś ta modlitwa do anioła stróża weszła tak w codzienną naszą modlitwę. I właśnie dzisiaj też rozważając to święto i czytając też o tych archaniołach, to tak się bardzo uradowałam, że właśnie, że gdzieś tam zwróciłam się do nich i że są też w mojej codziennej modlitwie. Mariolu, wiem, że tam, że masz bardziej rozbudowane te informacje o Michał, to znaczy, o archaniołach, więc oddaję ci głos.
1: Wspomniałaś o aniołach stróżach. Właśnie mi też, no anioł stróż, od kiedy pamiętam, to zawsze towarzyszy w modlitwie. I akurat mamy to święto za świętych aniołów stróżów 2 października, czyli wkrótce. A dzisiaj właśnie święto naszych trzech najważniejszych według Kościoła i Biblii archaniołów. Chociaż dzisiaj rano na mszy świętej, przed mszą świętą usłyszałam, że jest według tradycji apokryfów jest jeszcze 4 archaniołów, ale ci najważniejsi to są właśnie Gabriel, Rafael i Michał. Gdyby tak jednym słowem określić ich, to Gabriel to byłby posłaniec, Rafael uzdrowiciel, a Michał wojownik. Gabriel oznacza moc Boga, bo że Bóg jest moją siłą. Jest to posłańcem Boga, przynosi ludziom kluczowe wiadomości. I w Nowym Testamencie właśnie wiemy, że zwiastował Maryi narodzenie Jezusa, a wcześniej Zachariaszowi narodzenie Jana Chrzciciela. Natomiast Rafael z hebrajskiego Rafa uzdrawiać, leczyć i El końcówka, jak w każdym imieniu El Bóg. Bóg uzdrawia, Bóg ulecza i właśnie też w tradycji biblijnej jest uważany za opiekuna podróżnych, chorych, za uzdrowiciela. Natomiast Michał chyba jest najbardziej popularny może, jeżeli chodzi o obecność w codzienności naszej w życiu. Któż jak Bóg, do Boga podobny? To jest właśnie takie retoryczne pytanie, które wskazuje, że nikt nie jest równy Bogu. I w biblijnej tradycji Michał jest dowódcą wojsk niebieskich, jest pogrącą szatana. Znamy wszyscy modlitwę ułożoną przez Leona XIII, więc może Alu na koniec dzisiaj ją odmówimy wspólnie z naszymi słuchaczami. No cóż, wiemy, że aniołowie, archaniołowie to są tacy łącznicy między niebem i ziemią. Głównie cały sens ich istnienia to jest oddawanie chwały Bogu. Właśnie, ale czynią to głównie poprzez pomaganie ludziom i właśnie jako ci łącznicy są naszym takim, są naszymi orędownikami, są naszym wsparciem. I myślę, że przy okazji tutaj złożymy najlepsze życzenia naszym dzisiejszym solenizantom, czyli wszystkim Gabrielom, Rafałom, Michałom. Wszystkiego tak. Dobrego.
0: Tak, przesyłamy najlepsze życzenia. Takim jednym słowem, jakim się tak określa w ogóle anioła, to jest posłany, no nie? Czyli tak. Bóg ich nam posyła do nas, ale też ich i dla nas, nie? Do nas, ale dla nas jako pomoc, konkretna pomoc, no nie? Wiemy też dobrze, że nieraz ludzi się określa słowem anioł, nie? Wiemy, że takie... Czasami na pewno mamy takie sytuacje, że nie kogoś spotkaliśmy i mówimy o jak anioł, nie? czy poprzez słowo, jakieś wydarzenie, no nie? Także też to taka dzisiaj dla nas też zachęta, żebyśmy byli takimi aniołami dla drugich, nie? Tak, żeby ktoś też w spotkaniu ze mną też mógł powiedzieć, że spotkałem anioła, nie? Tak. Myślę, że to też takie tak wybrzmiewa z tej dzisiejszego słowa, z tego dzisiejszego też święta, nie? Żebyśmy też byli aniołami dla drugich, żebyśmy otwierali się na to, gdzie nas Bóg stawia, gdzie nas posyła, do czego nas zaprasza, prawda? Także to jest też takie dzisiaj święto, myślę też do takiej refleksji nad tym właśnie, gdzie Bóg nas stawia i czy jestem też, czy czuję się takim aniołem też dla drugiego, nie?
1: Tak, także nawet psalm dzisiejszy wobec aniołów, psalm zaśpiewam
0: Panu, także tak.
1: Taką radość z aniołami i nadzieję na duchowe życie w Panu, myślę, że tak oddaję.
0: Piękne święto, dziękujemy dzisiaj, słuchajcie, za to słowo, dziękujemy wszystkim, którzy modliliście się z nami, byliście z nami przy radioodbiornikach, słuchaliście, modliliście się. Mariolu, chciałaś pomodlić się taką modlitwą, tak. więc pomódlmy się na zakończenie modlitwą i zakończmy może właśnie w ten sposób dzisiaj tą audycję.
1: Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył. Pokornie o to prosimy. A Ty, wozu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.
0: Amen. Chwała Panu, niech będzie uwielbiony Bóg w słowie, w Waszej obecności, w naszej wspólnej modlitwie. A dzisiaj w studiu
1: Mariola
0: i Ala. I dziękujemy serdecznie za ten przepiękny czas. Dziękujemy przede wszystkim Bogu za te wszystkie natchnienia, za modlitwę, ale też wszystkim, którzy słuchacie nas, jesteście. Bądźmy jak aniołowie. Chwała Panu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
1: Na wieki wieków. Amen. Jezus.

Lubię na ciebie patrzeć, tak śpiewa grupa Phil. Za 5,5 minuty będzie godzina 20. Za nami medytacja biblijna poprowadzona przez członków ruchu Gloriosa Trinitata. Medytacja co wtorek, kwadrans po godzinie 19, a więc na kolejną już oczekujemy. Tymczasem teraz na chwilę Strefa Gazy, izraelski portal The Times of Israel podaje, że mieszkańcy strefy chcący wyjechać napotykają problemy już na początku. Brakuje państw gotowych ich przyjąć. Nawet osoby z wizą lub zgodą na wyjazd mogą czekać miesiącami. Od początku zawieszenia broni w październiku ubiegłego roku Strefę Gazy opuściło około 10 500 osób. Według The Times of Israel główną przeszkodą jest znalezienie kraju, który zgodzi się przyjąć daną osobę. Niektóre państwa mające stosunki dyplomatyczne z Izraelem odmawiają korzystania z procedury umożliwiającej wyjazdy z Gazy. Inne przyjmują tylko określone grupy, na przykład osoby wymagające leczenia, studentów czy ludzi mających rodzinę za granicą. Problemem są też wizy, kontrole bezpieczeństwa i brak urządzeń do pobierania danych biometrycznych w strefie. Organizacja Gisza twierdzi, że setki spraw dotyczących wyjazdów przeciągają się miesiącami. Izraelskie władze odpowiadają, że 98% wniosków o ewakuację do państw trzecich jest zatwierdzanych i rozpatrywanych w ciągu kilku dni. Na razie jednak dla wielu mieszkańców Strefy Gazy największą przeszkodą pozostaje, tak jak mówimy, znalezienie państwa, które zgodzi się ich przyjąć. Chwila muzyki, a następnie katolicki serwis informacyjny Radio Nadzieja.

0: Katolicki Serwis Informacyjny Radia Nadzieja, czyli wiadomości z życia naszej diecezji, wydarzenia kościelne.
1: Wiktoria Małusz, zapraszam. Bronią przed złem, przynoszą Boże wiadomości i towarzyszą człowiekowi w drodze. Święci archaniołowie Michał, Gabriel i Rafał obchodzą dziś swoje święto w Kościele katolickim. O tym, jaką rolę odgrywają w życiu wierzących, mówi ksiądz Mateusz Szerszeń, redaktor naczelny dwumiesięcznika Któż jak Bóg.
2: Bo samo słowo anioł oznacza posłańca, a więc mamy takie święto, które zaraz obok święta aniołów stróżów, które obchodzimy 2 października, no rzuca nam światło na trzy ważne postaci, zarówno dla Kościoła, jak i dla całej historii zbawienia.
1: Jak dodaje ksiądz Mateusz Szerszeń, warto tego dnia wybrać się na mszę świętą.
2: Ten formularz mszy świętej o Gabrielu, Michale i Rafale jest obowiązkowy, a zatem jeżeli pójdziemy do Kościoła tego dnia, na pewno usłyszymy o tych trzech archaniołach. Msza święta i obecność aniołów na mszy świętej jest potwierdzona zarówno przez wielkich mistrzów życia duchowego, jak i poprzez świętych. I jeżeli ktoś chciałby dobrze przeżyć ten dzień, to myślę, że taka przyjaźń z aniołami rozpoczyna się przede wszystkim od modlitwy, bo formą kontaktu z aniołami jest właśnie modlitwa.
0: Katolicki Serwis Informacyjny.
1: Historyczna wizyta, tak we Francji określana jest podróż papieża, która zakończyła się wczoraj. Przez 4 dni papież Leon XIV przyciągał tłumy wiernych i wzbudzał niespotykany od lat entuzjazm nad sekwaną. Jego wizyta okazała się największym wydarzeniem religijnym we Francji od 3 dekad.
3: O historycznej wizycie pisze m.in. katolicki dziennik La Croix, podkreślając udział ponad 1 miliona wiernych w spotkaniach z papieżem. Leon XIV potrafił w mocnych słowach i poprzez pełne łagodności gesty odnieść się do podziałów i duchowego pragnienia Francuzów, oceniła gazeta. Uderza szczególnie fakt, że zainteresowanie wizytą wykraczało daleko poza środowisko katolickie, podkreśla dziennik West France. Le Figaro pisze wręcz o leonmanii i fascynacji papieżem, która ogarnęła nawet polityków. Ci, którzy za wszelką cenę dążą do dechrystianizacji naszych praw, obyczajów i szkół, przyklasnęli papieżowi z całych sił, zauważa konserwatywna gazeta. Msza święta na Polach Elizejskich, spotkanie z młodzieżą na stadionie w Paryżu oraz mocne słowa o eutanazji i winach Kościoła wypowiedziane w Lourdes. To najczęściej wspominane momenty 4-dniowej wizyty papieża. Teraz część obserwatorów liczy na efekt Leona, czyli przełożenie sukcesu wizyty na większe zaangażowanie Francuzów w życie Kościoła.
1: Relacjonował Stefan Folzer.
0: Katolicki Serwis Informacyjny.
1: Słowa też mogą ranić. Na przemoc emocjonalną wobec najmłodszych zwróci uwagę tegoroczna kampania Dzieciństwo bez przemocy, która rozpocznie się 5 października. Do włączenia się w inicjatywę zachęcają także przedstawiciele Kościoła. O budowanie relacji z dziećmi opartych na szacunku apeluje przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski arcybiskup Tadeusz Wojda.
4: Kościół pragnie wspierać rodziców i rodziny w budowaniu głębokich więzi, relacji opartych na miłości i wzajemnym szacunku. Ogromną pomocą jest świadectwo rodziców, dzielących się z innymi swoim doświadczeniem i wsparcie specjalistów działających w ramach duszpasterstwa rodzin. Wyrazem tej troski jest również włączenie się po raz kolejny w kampanię Dzieciństwo bez przemocy.
1: W wychowaniu nie ma miejsca na przemoc.

0: Przypomina delegat KEB do spraw ochrony dzieci i młodzieży arcybiskup Wojciech Polak.
1: W liście do Efezjan skierowane jest konkretne wezwanie do rodziców, a wy, ojcowie, nie pobudzajcie do gniewu waszych dzieci, lecz wychowujcie je, stosując karcenie i napominanie pańskie. Jest to przestroga, by nie krzywdzić dzieci nadmierną surowością bądź stawianiem nierealnych wymagań, a jednocześnie wskazanie, że elementem wychowania jest również upomnienie i uczenie dyscypliny, ale w duchu miłości. Nigdy nie może ono być połączone z jakąkolwiek przemocą.
0: Wsparciem ma być również poradnik Fundacji Świętego Józefa Wiara bez przymusu, jak pomagać dziecku odkrywać Boga. Rodzice znajdą w nim między innymi wskazówki dotyczące rozmów z nastolatkami przeżywającymi wątpliwości i bunt. Materiały oraz towarzyszące mu podcasty będą dostępne na stronie fundacji. Do kampanii mogą dołączyć osoby prywatne, firmy i instytucje. Jej finał odbędzie się 19 listopada. Tego dnia budynki zostaną podświetlone na czerwono na znak sprzeciwu wobec krzywdzenia dzieci.
2: To był katolicki serwis informacyjny Radia Nadzieja.
3: Zapraszamy na reklamy.
2: Nie wszystko trzeba robić samemu. Czasem wystarczy odpowiednie wsparcie, by pokonać własne ograniczenia i zrobić kolejny krok. Na czym polega wsparcie asystenta osoby z niepełnosprawnością? W czym pomaga i jak pomaga budować samodzielność oraz przezwyciężyć własne słabości? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Naszym gościem będzie Beata Zielińska, asystent osoby z niepełnosprawnością. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12:15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
3: Po reklamie.

0: Tak, śpiewa Sanach. 9 minut po godzinie 20. To jest Radio Nadzieja we wtorkowy wieczór. Prace modernizacyjne stacji uzdatniania wody w ciepłowni miejskiej w Łomży zakończone zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej. Ostatni etap modernizacji dobiegł końca przed sezonem grzewczym. Prezes MPEC Radosław Żegalski mówił na antenie Radia Nadzieja o szczegółach inwestycji.
1: Praktycznie prace są zakończone. Przystępujemy już wkrótce, w ciągu kilku dni, do odbiorów końcowych i rozliczenia całej inwestycji. Wszystko wygląda bardzo fajnie. Jest to nowoczesny układ. Kosztował on ponad 2 miliony złotych. Natomiast jest to takie serce, czyli pierwszy etap w naszej działalności, czyli przygotowanie wody o odpowiednich parametrach, żeby po prostu żywotność urządzeń, przez które przepływa ta woda, były jak najdłuższe.
0: Ta modernizacja była koniecznością, ocenił Radosław Żegalski.
1: Bardzo się z tego powodu cieszymy, bo była to instalacja 40-letnia ponad i wymagała już gruntownego przebudowania i wykorzystania najnowszych technologii w tych procesach oczyszczania wody.
0: Inwestycje przeprowadzono w 3 etapach i łączny koszt wyniósł niemal 2,5 miliona złotych. The Rolling Stones już teraz na antenie Radia Nadzieja.

Kwadrans po 20. The Rolling Stones przestali grać. Teraz Silence, ta grupa na antenie Radia Nadzieja. Następnie rozpoczniemy modlitwę różańcową o 20.20. Dokładnie, jeśli ktoś z Państwa chciałby włączać się do modlitwy na antenie, to do Państwa dyspozycji są dwa numery telefonów do studia: 512-123-502 albo 512-123-503.

Zapraszamy do wspólnej modlitwy. Panu Bogu w tym czasie zawierzamy wszystkich radiosłuchaczy i ich intencje. Polecamy pasterza diecezji księdza biskupa Janusza Stepnowskiego, wszystkich dobroczyńców i ofiarodawców. Pamięcią modlitewną ogarniamy spółdzielnię mleczarską Mlekowita, prezesa Dariusza Sapińskiego, pracowników i rolników, prosząc o Boże błogosławieństwo na każdy dzień.

0: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Różaniec to skarb, który trzeba odkryć, mówił nasz ukochany święty Jan Paweł II. Maryjo, patrzysz na każdego z nas z wielkim zatroskaniem i miłością, bo Ty jesteś Matką, która wszystko rozumie i która dobro zobaczyć w nas umie. Maryjo, spraw, abyś pod słońcem Twojej opieki otarła naszą łzę, dała nadzieję i wybaczenie. Bo Ty jesteś tuż obok mnie, jesteś ze mną w rannej mgle, w słońcu dnia i w noc ciemną. Trzymasz nas, bronisz nas w swych ramionach, jesteś tuż obok nas w każdy czas. Przez wstawiennictwo Matki Bożej Różańcowej módlmy się. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
1: Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
0: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
0: Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion.
1: Wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał. Wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstania, żywot wieczny. Amen.
0: Módlmy się o silną wiarę, silną nadzieję i piękną miłość do Pana Boga i bliźniego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
0: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta,
1: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi,
0: którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie.
1: Rozważając bolesne tajemnice Różańca Świętego, modlimy się o pokój na całym świecie, w ludzkich sercach, w intencjach rodzin i Radia Nadzieja, i tych, którzy prosili nas o modlitwę, w intencjach dzieci, młodzieży, nauczycieli, w intencjach chorych, cierpiących, samotnych, prześladowanych chrześcijan za wiarę, o święte, charyzmatyczne powołania kapłańskie, zakonne i misyjne, o spełnienie woli Bożej, w intencjach Bogu wiadomych, ukrytych w naszych sercach, o opatrzność Bożą nad Polską i Panem Prezydentem Karolem Nawrockim, a także za naszych bliskich zmarłych i dusze w czyściu cierpiące, o miłosierdzie Boże dla całego świata i każdego człowieka, w intencjach misji świętych w parafii Kościoła Miłosierdzia Bożego w Łomży. Tajemnica pierwsza, bolesna. Panie Jezu, wiemy, że bałeś się śmierci, ale modliłeś się: Ojcze, nie moja, ale Twoja niech się stanie wola. Modlimy się za osoby, które prosiły nas o modlitwę. Proszę.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
2: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać za wspólną modlitwę i połączenie błogosławionej nocy z Panem Bogiem, Maria.
1: Bóg zapłać, Pani Mario. Szczęść Boże z Panem Bogiem. Tajemnica druga bolesna. Biczowanie Pana Jezusa. Jesteś, Panie, do słupa przywiązany i biczowany przez żołnierzy. Dla nas jesteś świętym Bogiem cierpiącym. Modlimy się w intencjach chorych, samotnych, więźniów i cierpiących. Proszę.
3: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
3: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Zapłać za wspólną modlitwę różańcową, modliła się Jadwiga z mężem, błogosławionej nocy z Panem Bogiem.
1: Bóg zapłać Państwu, szczęść Boże z Panem Bogiem. Tajemnica trzecia. Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa. Panie nasz, wiemy, że jesteś Królem. Jezu w koronie cierniowej, z trzciną w ręku, okryty czerwonym płaszczem, zmiłuj się nad nami. Modlimy się w intencjach upokorzonych, smutnych i nieszczęśliwych. Proszę.
4: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Chwała Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
4: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta,
0: módl się za nami,
4: którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać za wspólną modlitwę i połączenie błogosławionej nocy. Szczęść Boże z Panem Bogiem. Modliła się Teresa.
1: Bóg zapłać, Pani Tereso. Szczęść Boże z Panem Bogiem. Tajemnica czwarta. Droga krzyżowa Pana Jezusa. Upadłeś, Panie, trzykrotnie. Chcę być Szymonem i pomóc Ci dźwigać Twój i nasz krzyż. Chcemy być Weroniką i otrzeć Twoją twarz, aby Boga poznać w Tobie. Chcemy iść za Tobą do końca, aż do zmartwychwstania. Modlimy się w intencjach słabych, którzy upadają pod ciężarem krzyża, aby nie stracili wiary. Proszę.
5: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
5: O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła i poleconymi Tobie. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać za wspólną modlitwę różańcową i połączenie. Życzę błogosławionej nocy, szczęść Boże, z Panem Bogiem, modliła się Jadwiga.
1: Bóg zapłać Pani Jadwigo, szczęść Boże, z Panem Bogiem. Tajemnica piąta, bolesna. Pan Jezus umiera na krzyżu. wykonało się. Zabity baranek wielkanocny, nie mogłeś okazać nam większej miłości. Całujemy Twe święte stopy i łzami je obmywamy. Modlimy się za konających w dniu dzisiejszym. Proszę.
6: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
6: O Maryjo bez grzechu, pierworodnego poczęta,
0: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie.
6: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia, w intencji Ojca Świętego i Kościoła Powszechnego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
6: Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami. Racz nie gardzić potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawić. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Bóg zapłać za wspólną modlitwę, szczęść Boże.
1: Bóg zapłać Państwu, szczęść Boże.
0: Akt zawierzenia świata Bożemu miłosierdziu. Boże, Ojcze miłosierny, który objawiłeś swoją miłość Twoim Synu Jezusie Chrystusie i wylałeś się na nas w Duchu Świętym Pocieszycielu, Tobie zawierzamy dzisiaj losy świata i każdego człowieka. Pochyl się nad grzesznymi, ulecz naszą słabość, przezwycięż wszelkie zło, pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi doświadczyć Twojego miłosierdzia, aby w Tobie, Trójjedyny Boże, zawsze odnajdywali źródło nadziei. Ojcze Przedwieczny, dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Amen.
1: Modlitwa za Ojczyznę do świętego Andrzeja Boboli. Boże, za przyczyną świętego Andrzeja dopełnij miłosierdzia nad naszą Ojczyzną i odwróć grożące jej niebezpieczeństwa. Natchnij mądrością jej rządców i przedstawicieli, a jej obywateli zgodą i sumiennością w wypełnianiu obowiązków. Daj jej kapłanów, zakonników i zakonnice pełnych Ducha Bożego i żarliwych o zbawienie dusz. Umocnij w niej ducha wiary i czystości obyczajów. Wytęp wszelką zazdrość i zawiść, pijaństwo, nieposzanowanie mienia społecznego, niechęć do rzetelnej pracy oraz lekceważenie praw jakiegokolwiek człowieka. Niech rodzice i nauczyciele w bojaźni Bożej wychowują młodzież i przygotowują do życia w społeczeństwie. Niech ogarnia wszystkich duch poświęcenia i ofiarności względem Kościoła i Ojczyzny, duch wzajemnej życzliwości, jedności i przebaczenia. A zmarłym wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim radiosłuchaczom za wspólną modlitwę różańcową, tym, którzy włączyli się telefonicznie i tym, którzy trwali z nami duchowo. Dla Pani Marii, dla Państwa Jadwigi z mężem, dla Pani Teresy, dla Pani Jadwigi i dla Państwa Krzysztofa z żoną. Dziękując Bogu za dzisiejszy dzień i doznane w nim łaski, radujmy się Jego miłością w nas i dzielmy się nawzajem tą Bożą miłością. W studiu modlili się
0: Maria,
1: Walentyna oraz Hubert posługujący przy konsolecie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

Ten zespół nazywa się Matula, za nami modlitwa różańcowa na antenie Radia Nadzieja, a teraz, jako że zbliża się 21 w ramach Haberu Jasnogórskiego, zachęcam, wyśpiewajmy Maryjo, Królowo Polski, jestem, pamiętam, czuwam, wyśpiewajmy w łączności z pielgrzymami zgromadzonymi w kaplicy cudownego obrazu właśnie na Jasnej Górze. Dziękuję za uwagę, ciepło Państwa pozdrawiam, życząc dobrej nocy, do usłyszenia. Hubert Chojnowski,

0: aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: Leon XIV powrócił z Francji. Podczas podróży rozmawiał z dziennikarzami m.in. o pokoju na świecie. Jednym z przesłań, jakie papież zostawił we Francji, jest zaproszenie do wolności, uważa kardynał Bustillo. Uważność w epoce clickbaitów będzie tematem najbliższego Światowego Dnia Środków Społecznego Przekazu. Dorota Abdel-Mulawiet, aktualności z Watykanu. XIV odpoczywa dziś po czterodniowej intensywnej wizycie apostolskiej we Francji. Wczoraj wieczorem podczas lotu powrotnego z Metz do Rzymu spotkał się z towarzyszącymi mu dziennikarzami i odpowiedział na ich pytania dotyczące bieżących wydarzeń na świecie i w Kościele. Mówił m.in. o spotkaniu z osobami skrzywdzonymi i potwierdził, że w przyszłym roku uda się do Korei na Światowe Dni Młodzieży. Odniósł się też do pytania o wojnę na Ukrainie.
2: Niezależnie od tego, czy ktoś jest politykiem, czy nie, potrzebny jest głos, który stara się promować wartości ludzkiej godności, znaczenie życia oraz możliwość przeznaczenia większych środków na ochronę zdrowia i edukację, a mniejszych na broń, mówił papież. Uważam, że Kościół ma obowiązek promować te wartości, nieustannie zapraszając przywódców, takich jak przywódcy Rosji i Ukrainy, a także innych państw, aby przybyli, usiedli przy jednym stole, podjęli dialog i szukali sposobów rozwiązywania problemów bez kontynuowania tych wojen, które nie mają już sensu. W tym względzie Kościół nadal zabiera głos.
1: We francuskich mediach papieska wizyta spotkała się z bezprecedensowym zainteresowaniem. Relacjonowało ją także 2,5 tysiąca międzynarodowych dziennikarzy akredytowanych w Paryżu, a także redakcje z całego świata. Pracę polskiej sekcji Radia Watykańskiego podsumowuje jej szef ksiądz Paweł Rytel-Andriani.
2: Za pośrednictwem mediów watykańskich relacjonowaliśmy wszystkie etapy papieskiej podróży, a także omawialiśmy jego przesłania wygłaszane z Francji do całego świata i Kościoła. Nasze treści zostały wyświetlone ponad 30 milionów razy. Opublikowaliśmy ponad 100 artykułów, relacji i analiz dotyczących Kościoła we Francji. Przygotowaliśmy wiele dzienników i relacji radiowych wysyłanych kilka razy dziennie do około 150 mediów katolickich i świeckich.
1: Papieską wizytę podsumowuje także Kościół we Francji. Kardynał François Bustillo z Korsyki zwraca uwagę, że papież przyjechał nie tylko z przesłaniem pokoju i poszanowania życia, ale też jako świadek wolności, której w różnych wymiarach brakuje w kraju.
2: Żyjemy we francuskim społeczeństwie, w którym panuje ogromny strach. Strach przed tym, co się mówi, przed tym, co się robi, przed tym, co powiedzą inni, przed tym, co pomyślą, wyjaśnia kardynał. Natomiast papież dał nam świadectwo wolności, nie koncentrując się na taktyce, strategii czy polityce, lecz na dążeniu do dobra człowieka. Zdaniem hierarchy to także przesłanie skierowane do francuskich polityków, ludzi mediów i wszystkich zaangażowanych społecznie.
1: Nowe spojrzenie, być uważnym w epoce clickbaitu, to temat przyszłorocznego Światowego Dnia Środków Społecznego Przekazu, podany dzisiaj przez Dykasterię do Spraw Komunikacji. W Polsce będzie on tradycyjnie obchodzony w trzecią niedzielę września, natomiast w Kościele Powszechnym 9 maja.
0: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych Vatican.

naszym pierwszym spotkaniu w tamto późne popołudnie. Jeszcze nigdy dotąd nie czułem się tak jak wtedy.

zawsze rozjaśnię ci drogę.

zrobiłeś to dla mnie. Zabiorę twoją trwogę.

I said, well, all right. Mm-hmm.

0: To jest powtórka programu w Radiu Nadzieja. Nasz gość dnia.
1: Gościem dnia Radia Nadzieja jest Jacek Piorunek, członek Zarządu Województwa Podlaskiego. Dzień dobry, panie marszałku.
2: Dzień dobry, witam wszystkich państwa bardzo serdecznie.
1: Europejskie Dni Dziedzictwa już za nami. W Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu odbyła się konferencja Przyszłość przeszłości. Dziedzictwo w zagrożeniu. Z czego te zagrożenia wynikają?
2: No, zagrożeń jest dużo. Oczywiście cały świat w tej chwili jest dynamiczny. Mamy zagrożenie wojną i to nie są już żarty, można powiedzieć, widząc jak to w tej chwili wygląda. I nasze trzy muzea na tak zwanym wolnym powietrzu, czyli Muzeum Rolnictwa imieniem księdza Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu, Skansen Kurpiowski w Nowogrodzie imieniem Adama Chętnika i Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej razem z Fundacją Kronenberga postanowiły zorganizować takie forum, konferencje, w których generalnie mówiąc postawiły problemy właśnie dziedzictwa, które jest umiejscowione w tych trzech muzeach w kontekście zagrożenia. I tutaj chodziło generalnie o architekturę drewnianą, o te artefakty, które posiadają te muzea w ramach swoich zasobów. I dyskutowano o zagrożeniach, które czekają te muzea, ale tak jak mówię, nie tylko w kontekście ewentualnego zagrożenia wojennego, ale też zagrożenia, które spotykają na co dzień.
1: Czasami jakieś gwałtowne zjawiska atmosferyczne czasem mogą być?
2: Też, zabezpieczanie tych zbiorów, oczywiście kwestia rozwoju, kwestia wprowadza się też nowe standardy, prawda, związane z zabezpieczeniem, z warunkami przeciwpożarowymi. To wszystko, ja powiem w ten sposób, to zagrożenie było słowem bardzo ogólnym. Mówiliśmy generalnie o losach tych naszych trzech muzeów, czy powinny się rozwijać, czy powinniśmy stawiać na nowe obszary w tychże muzeach, jak powinno wyglądać dofinansowanie, jakie powinny być relacje z organami prowadzącymi, prawda, po to, żeby one lepiej funkcjonowały. I rzeczywiście powiem, że planowałem na początku takie rozpoczęcie tej konferencji, później myślałem, że pojadę do Białegostoku, bo tam było 35-lecie Izby Przemysłowo-Handlowej, na którym też powinienem był być, ale ta tematyka, która była w Ciechanowcu, tak mnie pochłonęła, że zostałem aż do następnego dnia, bo rzeczywiście wiele problemów było poruszanych. Specjaliści z całej Polski, którzy znają się na muzeach na wolnym powietrzu i też przedstawiciele Ministerstwa Kultury czy Narodowego Instytutu Muzeów dostarczyli nam wielu informacji na temat funkcjonowania tych trzech muzeów.
1: Bo to, panie marszałku, stają się takie też nie tylko muzea, które można zwiedzać w oczywisty sposób, ale też są aktywne w tworzeniu kultury, czyli mam na myśli warsztaty, różne imprezy. Ta rola tych muzeów się zmieniła na przestrzeni kilkudziesięciu lat.
2: Tak jest, dlatego zrobiliśmy to między innymi w Muzeum w Ciechanowcu, z tego względu, że można powiedzieć, to jest przykład dobrej roboty zorganizowania muzeum na wolnym powietrzu, gdzie mamy tą przestrzeń zabytkową, prawda? Ale mamy też szeroko działalność edukacyjną i też z wykorzystaniem najnowszych technologii, chociażby kilka lat temu oddaliśmy w tym muzeum magazyn, w którym mieszczą się oczywiście rzeczy, które w magazynie być powinny, ale też magazyn rozszerzony o całą działalność edukacyjną, obszar, w którym są również nasze maszyny rolnicze z całego świata. To jest naprawdę dziedzictwo światowe. i chcieliśmy właśnie pokazać, że takie małe muzeum, bo ono generalnie jest małe, biorąc pod uwagę muzea na wolnym powietrzu w całej Polsce, i tak pięknie się rozwija i z takich nowych technologii korzysta. Także, tak jak pani powiedziała, przed tymi muzeami oczywiście przede wszystkim musimy zachować dziedzictwo, a więc zachować je, umiejscowić, chronić, promować, ale też stworzyć cały świat edukacyjny wokół tego dziedzictwa.
1: I nowocześnie zarządzać, to jest ważne?
2: Tak, samo zachowanie produktu, prawda, bez tej całej ideologii, skąd on powstał, jaka jest jego historia, bez objaśnienia, rzeczywiście jest niewystarczające dzisiaj. Ale jeszcze na jedną rzecz chcę zwrócić uwagę. Te nasze muzea przede wszystkim muszą być produktami turystycznymi. To muszą być piękne destynacje turystyczne. Ja powiem szczerze, że ja już chyba to radio mówiłem, byłem w Opolu, w Muzeum Ziemi Opolskiej, wsi opolskiej w ten sposób. Cały dzień tam spędziłem, no doskonały produkt, tylko to jest wielkie muzeum, prawda? To jest doskonały produkt, ale jak mnóstwo ludzi, jak ile autobusów tam przyjeżdża, to wszystko cały czas żyje ludźmi, tam się wszystko odpowiada, do każdej zagrody, gdzie wchodzimy, wita nas człowiek, który nas przejmuje, objaśnia. Naprawdę fantastyczny produkt turystyczny i w tym kierunku chcemy też kierować te nasze muzea, Skansen w Nowogrodzie, PMKL, czyli Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej w Wasilkowie i Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu, żeby jeszcze więcej ludzi tam przybywało. Musimy taki produkt turystyczny dodatkowo tworzyć.
1: A czy to są muzea, które na siebie zarabiają i czy takie placówki w ogóle mogą na siebie zarabiać?
2: No tutaj wszystkich tych, którzy tak myślą, to rozczaruję. To tak nie jest. Ja powiem tak, my mamy 20 jednostek kultury jako samorząd województwa, to znaczy 12 jednostek i 8 filii ma Muzeum Podlaskie i tylko w Muzeum Podlaskim dwie filie. To jest Muzeum Ikon w Supraślu i synagoga w Tykocinie. To są tak zwane samograje, jak my mówimy, prawda? One zarabiają. A do wszystkiego innego niestety trzeba dopłacać. I to właśnie był, dobrze pani mówi, bo to był też temat jednego z paneli, ta granica między misją a komercją, prawda? Jak to powinno wyglądać? Jakie zdanie, na przykład mnie tam chyba też pytano o to. Uważam, że coraz więcej jednak musimy stawiać na to. Oczywiście misja, zachowanie zabytku, jego konserwacja i promowanie, owszem, ale też musimy tworzyć drugi obszar, gdzie więcej ludzi przyjedzie, będą się dobrze tam czuć, będą mogli zjeść obiad, prawda, będą mogli się przespać, oczywiście, że bez naruszenia tego, tej części misyjnej naturalnie, ale to jest dobre pytanie. Ja też jestem za tym, żeby produkty nasze muzealne, nasza kultura też więcej zarabiała. To byłoby dobre wyjście, ale nad tym naprawdę trzeba pracować. Nie zawsze to się udaje.
1: Ale też na przykład kręcenie seriali czy filmów, bo takich miejsc będzie brakowało w naszym kraju, oczywiście takich naturalnych, bez też naruszania tej tkanki oczywiście.
2: Tak, no to się dzieje, bo wypożyczamy i też nasze zbiory i nasze, na przykład teraz na traktoriadzie w Radziłowie, prawda, pojechały nasze traktory z muzeum, oczywiście na lawetach, te, które mają po prawie 150 lat, także my to robimy, tylko że ten obszar zarabiania a dopłacania do jednostek kultury jednak jest jeszcze potężny.
1: A panie marszałku, dlaczego zdecydowaliście się kontynuować budowę Centrum Sztuki i Nauki o Drewnie Ksylopolis? Bo my rozmawialiśmy w Radiu Nadzieja na początku kadencji samorządu, że to wcale nie było takie pewne, że najpierw audyt, czy to ma w ogóle sens?
2: No, wie pani, to jest demokracja, prawda? W samorządzie nie ma, że ktoś podejmuje decyzję jednoosobowo, jest jakaś koalicja, która rządzi i w ramach dyskusji, które prowadziliśmy, większość dyskutantów, ważnych ludzi zdecydowała, że to dzieło trzeba robić, trzeba kontynuować, bo tak naprawdę ono zostało zapoczątkowane wcześniej, tylko że w innej formie i w innym miejscu. I też z drugiej strony chcieliśmy, przeniesiono to z Wasilkowa do Hajnówki. Tam będzie umiejscowione Centrum Nauki Sztuki o Drewnie. Z tego względu, że Hajnówka potrzebuje takiego miejsca, oczywiście to po pierwsze dodatkowych miejsc pracy, ale dodatkowej atrakcji do tego, żeby w tej bramie na Puszczę Białowieską stworzyć właśnie taką destynację turystyczną i naukową, też edukacyjną, żeby to miasto jeszcze bardziej pobudzić. Białystok ma mnóstwo jednostek kultury, bo tak jak mówię, naszych kilkanaście plus miejskich, to naprawdę tam jest, jeśli chodzi o kulturę, mamy każdy obszar zagospodarowany, a brakowało właśnie tam w Puszczy Białowieskiej na otwarciu jej w Hajnówce, która kiedyś słynęła z drewna, a dzisiaj już tego drewna tam nie ma, jeśli chodzi oczywiście o przerób. I zostaliśmy przekonani do tego, żeby to robić, tym bardziej, że mamy tam dofinansowanie, tak naprawdę sfinansowanie, bo to prawie 90% środków finansowych pochodzi z Unii Europejskiej i poprzedni zarząd już w ramach tworzenia budżetu na nową edycję finansową zawarł ten projekt w ramach projektu strategicznego, a więc taki, który już jest wpisany, prawda? Oczywiście trzeba napisać odpowiedni wniosek, przejść odpowiednią procedurę w ramach Funduszy Europejskich dla Podlaskiego w departamencie, ale to były pieniądze tak zwane naznaczone już na to. Także skorzystaliśmy, będziemy robić. W tej chwili wybraliśmy projekt w warszawskiej firmy. Tam było w konkursie stanęło około 26 podmiotów. Firma WXCA z Warszawy ten projekt będzie robić. W ciągu 8 miesięcy ma wykonać projekt i zdobyć pozwolenie na budowę i później oczywiście rozpoczynamy dzieło. Myślę, że rok 2029 to będzie rok, w którym będzie to muzeum już funkcjonować.
1: Kadencja obecnego samorządu przekroczyła pół metek. Ogólna ocena pana marszałka tych 2,5 roku.
2: Już przekroczyła?
1: Tak.
2: Myśli
1: tak,
2: pani?
1: Tak, jesień, to jest właśnie ten czas.
2: 7 maja, jeszcze chyba nie,
1: ale
2: jeszcze chyba
1: sama jeszcze kadencja chyba samorządowa, bo u nas to oczywiście w województwie podlaskim był burzliwy ten bardzo początek, jeszcze emocje nie opadły, ale sama kadencja już osiągnęła półmetek.
2: Okej.
1: 2024-2029.
2: No, czyli tak, to znaczy w miesiącach jeszcze tam brakuje, bo 7 maja zostaliśmy powołani na 4, a nie, to się liczy od
1: ale wybory
2: od
1: były, wyborów. Tak, wybory były trochę wcześniej, tylko u nas ten burzliwy był bardzo początek. Początek,
2: tak
1: emocje
2: jest,
1: jeszcze
2: tak
1: nie
2: jest.
1: Upadły u wielu.
2: Tak jest, tak jest,
1: więc
2: do 7 maja.
1: Te 2,5 roku tej kadencji, no niecałe 2,5 roku. Jeśli chodzi o zarządzanie kulturą, kultura nie jest tylko dodatkiem do działań samorządu?
2: Kultura jest potężnym wydarzeniem w województwie podlaskim, mogę powiedzieć, z tego względu, że przeznaczamy na kulturę, na nasze jednostki, plus zadania departamentu, bo trzeba pamiętać, że departament ma mnóstwo zadań, jak tutaj rozmawiamy o zabytkach, prawda, ich wsparciu, o organizacjach pozarządowych, na które aplikują kulturę, jak mówimy o renowacji kapliczek, jak mówimy o seniorach, kobietach, radach młodzieżowych i tak dalej, które są umiejscowione w tym departamencie, jak mówimy o środkach unijnych dla organizacji pozarządowych funkcjonujących w ramach kultury, to wszystko jest w departamencie, a więc jednostki plus departament, to jest prawie 180 milionów złotych, które wydajemy na ich utrzymanie. I powiem, w ten sposób, nie wiem, czy to już mówiłem, że biorąc pod uwagę dochody województwa, wydajemy na kulturę najwięcej w całym kraju. Oczywiście w liczbach bezwzględnych pewnie byśmy się zmieścili gdzieś w środku, ale biorąc pod uwagę dochód województwa, a nie jesteśmy przecież najbogatszym województwem w kraju, to na kulturę wydajemy potężne pieniądze. Do tego też trzeba pamiętać, że kreujemy w tej chwili dwie inwestycje. Budujemy muzeum imieniem księdza Jerzego Popiełuszki w Okopach i tutaj powrócę w tej chwili do tego, czy powinniśmy na tym zarabiać, to wydaje mi się, że będzie to miejsce, które będzie dobrą destynacją turystyczną. Wierzymy, że tam będzie mnóstwo, bo to będzie tylko, nie tylko ksiądz Jerzy Popiełuszko, ale wszyscy księża będą tam mieli miejsce, którzy walczyli z komunizmem, którzy ponieśli ofiarę krwi i tam będzie to miejsce niezwykle ciekawe. Tym bardziej, że umiejscowione w rodzinnej miejscowości księdza Jerzego Popiełuszki, także wierzymy, że do tego dopłacać nie będziemy, ale to jest właśnie to jedna inwestycja. Druga to jest Ksylopolis, który budujemy. Trzeba pamiętać, że wreszcie ruszyliśmy z inwestycją w Teatrze Dramatycznym po 5 latach zawieruchy. Tak naprawdę już zostały dosłownie miesiące, żeby ten remont i tą modernizację zakończyć. Opera i nasza Filharmonia Podlaska cały czas święci triumfy, biorąc pod uwagę program, spektakle, które tam są prezentowane. Nasze muzea mają stabilne dofinansowanie, oczywiście za sprawą sejmiku województwa, który dba o to, i budżetu województwa. Także generalnie, ogólnie mówiąc, dla kultury nie był to zły okres, ale oczywiście też nie wpadam w triumfalizm, prawda, bo można pewno, z pewnością, co człowiek to pogląd, prawda, można było wiele rzeczy inaczej robić. Ktoś powie, że ludzie zarabiają za mało na przykład, bo też mamy taki problem. Ktoś mówi, że wiele obszarów powielamy, prawda, także są problemy i są plusy i minusy, ale myślę, że to, co się w kulturze dzieje, ten poziom, który jest prezentowany, tą troskę zarządu województwa o to, żeby to wszystko finansowane było i funkcjonowało infrastrukturalnie, daje raczej przewagę pozytywów niż negatywów.
1: Mamy jeszcze tylko kilka minut, więc chciałabym, żebyśmy jeszcze poruszyli jeden temat ważnego wydarzenia na początku listopada w Białymstoku, drugie Forum Spójności i Rozwoju Granicznego Unii Europejskiej. Forum drugie, czyli to pierwsze było sukcesem, czy może nie przyniosło jeszcze jakichś, nie wiem, rozwiązań, pytań, odpowiedzi?
2: Robimy coś takiego cyklicznie w Białymstoku od, można powiedzieć, wielu, wielu lat. My nazywamy to pierwsze, a teraz drugie, dlatego że po raz pierwszy przyjęliśmy organizację tego forum przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, który zbudował takie partnerstwo o świat szkół wyższych w naszym województwie, a mianowicie zapraszamy liderów tych szkół, zaangażowanych wykładowców do tego, żeby byli moderatorami, ale też organizatorami tego forum. Zapraszamy też organizacje związane z biznesem, okołobiznesowe, tam jest klaster Evoluma, klaster budowniczy, klaster też Izba Przemysłowo-Handlowa i wiele, wiele, wiele innych organizacji, które są razem z nami. Tworzymy program i kiedy przyjęliśmy to do Urzędu Marszałkowskiego, to powiem szczerze, że cały ten kongres kosztuje 4 razy mniej niż kiedyś komercyjnie organizowany, a naprawdę wygląda dużo, dużo lepiej. Ostatnio, czyli na tym pierwszym, mieliśmy między innymi premiera. Donald Tusk między innymi wtedy ogłosił otwarcie przejść granicznych w województwie podlaskim. W tym roku mamy też znamienitych gości. Liczymy na Radosława Sikorskiego, ministra spraw zagranicznych. Generalnie cały proces, cały kongres, cały forum koncentruje się na sprawach flanki wschodniej Unii Europejskiej, na porozumieniu i współpracy regionów przygranicznych w tej trudnej bardzo sytuacji, którą mamy w tej chwili, bo to zagrożenia wojennego, ale też do tej pory, prawda, takiego zastoju gospodarczego, tej niepewności odpływu inwestorów, załamania w turystyce, chociaż to już jest akurat postępuje, idzie w dobrym kierunku. Chcemy też walczyć o to i być widoczni na arenie Unii Europejskiej, jako wszystkie regiony przygraniczne, że jesteśmy obrońcami Unii Europejskiej i Unia Europejska powinna nas traktować lepiej niż innych, biorąc pod uwagę oczywiście finansowanie.
1: I to jest dostrzegane w Unii Europejskiej, panie marszałku? Słucham? Ta perspektywa jest dostrzegana w Unii Europejskiej?
2: Jest dostrzegana, bo nasze działania, między innymi województwo podlaskiego, te słynne forum w Białowieży, później oświadczenie państw Unii Europejskiej o tym, że wzmacniamy flankę wschodnią już w Parlamencie Europejskim, to wszystko ma i będzie miało przełożenie na kolejną edycję finansową, gdzie liczymy na dużo, dużo większe środki niż do tej pory. Oczywiście w ramach tego systemu DUO, to znaczy budujemy, robimy, to służy w ramach pokoju, ale w momencie, kiedy jest zagrożenie, też można zrealizowane przez nas inwestycje też zamieniać na obszary obronne. Także wierzymy, że więcej środków finansowych, zresztą to widać, do regionu flanki wschodniej trafi.
1: A to nasze trudne położenie może być, oczywiście to jest trudne, tak jak powiedziałam, ale może być też atutem, bo my już stajemy się bardziej odporni na kryzysy niż chociażby, nie wiem, firmy z zachodu kraju, bo my już się z tymi wyzwaniami mierzymy bardziej niż oni?
2: Na pewno to tak jak COVID, prawda? Dzisiaj jest COVID i już nie płaczemy z tego powodu, prawda? Oczywiście jest to cały czas zagrożenie, ale jesteśmy uodpornieni. Tak samo my się jako województwo uodporniamy.
1: Na cyberzagrożenia chociażby, czy różne działania hybrydowe, jesteśmy bardziej chyba tu wyczuleni niż
2: bezwzględnie. No, ruchy wojsk, prawda? Inwestycje przy granicy. W tej chwili zauważamy też powrót już turystów do województwa podlaskiego, którzy przestali się bać. To wszystko zaczyna normalnieć i to też powoduje taki wigor, aktywność w pozyskiwaniu dodatkowych środków na te obszary z funkcjonowaniem naszej gospodarki, ale też systemu obronnego.
1: Musimy już kończyć, więc tylko dodam, że jednym z prelegentów ma być profesor Norman Davies, człowiek, który nam pokazał historię z brytyjskiej perspektywy i łączy współczesność z historią, z procesami tymi społeczno-politycznymi, które dzieją się teraz.
2: No właśnie, ale to muszę powiedzieć, bo wczoraj miałem spotkanie i niestety Norman Davies będzie 2 tygodnie w tej chwili w Polsce, już na kongres, będzie w Krakowie. Niestety nie jest, on ma już około 90 lat. On nie jest w stanie już być tak aż aktywnym, ale zaprosił nas do Krakowa na nagranie reportażu, który właśnie na kongresie przedstawimy. Bo chociaż cały czas walczymy o jego obecność, ale może to być nieosiągalne.
1: Ale w jakiejś formie, w jakimś...
2: Tak, oczywiście.
1: Profesor Norman Davies forum też będzie uczestniczył. Członek Zarządu Województwa Podlaskiego Jacek Piórnek był gościem Dnia Radia Nadzieja. Bardzo dziękuję.
2: Dziękuję serdecznie.
0: Nasz gość dnia.

0: jest powtórka programu w Radiu Nadzieja. 7:09. Rozmowa poranka.
1: Państwa i moim gościem w poranku 7:09 jest ksiądz Mateusz Szerszeń, rekolekcjonista i redaktor naczelny dwumiesięcznika o aniołach i życiu duchowym Któż jak Bóg. Szczęść Boże, księże.
2: Któż jak Bóg, szczęść Boże.
1: Dlaczego Kościół katolicki wspomina dziś jednego dnia wszystkich trzech archaniołów: Michała, Gabriela i Rafała?
2: O, to jest stosunkowo nowa tradycja, dlatego że kiedyś w Kościele obchodziliśmy trzy osobne święta. Natomiast po reformie liturgicznej trzech najważniejszych archaniołów zebrano w jedną uroczystość. I tak mamy świętego Michała Archanioła, który jest pogromcą zła, świętego Gabriela, który zwiastował Matce Bożej, no i świętego Rafała Archanioła, który jest bohaterem jednej z ksiąg Starego Testamentu.
1: A kiedy konkretnie zaszła ta zmiana w Kościele?
2: Z tego, co pamiętam, było to po Soborze Watykańskim II, kiedy podjęto taką gruntowną reformę kalendarza liturgicznego, bo kiedyś święto świętego Michała Archanioła przypadało na 8 maja, czyli na rocznicę objawień świętego Michała Archanioła na górze Gargano.
1: I czy ksiądz uważa, że ta zmiana jest pozytywna?
2: No, myślę, że Kościół miał powody, żeby tak zrobić. Pewnie nie tylko względy praktyczne za tym przemawiały, ale 29 września stał się w ogóle uroczystością, kiedy aniołowie w sposób szczególny są przez Kościół w jakiś sposób rozważani i medytowani. Myślę, że zarówno świętemu Michałowi Archaniołowi, jak i pozostałym aniołom wcale to nie przeszkadza, że mają jedno wspólne święto. To być może dla nas, dla ludzi, byłoby powodem do jakiegoś smutku, że nie mamy swojego osobnego święta. Natomiast nie bez powodu mówi się o tym, że przecież aniołowie tworzą poszczególne chóry, a zatem z natury rzeczy są wpisani w jakąś grupę osób i archaniołowie, ci trzej archaniołowie, których znamy z imienia, na pewno nie mają nic przeciwko temu. A nam jest w pewien sposób łatwiej, dlatego że tajemnica aniołów zostaje tutaj jakby poszerzona i objawia się nam przede wszystkim jako tajemnica Bożego posłania, bo samo słowo anioł oznacza posłańca, a więc mamy takie święto, które zaraz obok święta aniołów stróżów, które obchodzimy 2 października, no rzuca nam światło na trzy ważne postaci, zarówno dla Kościoła, jak i dla całej historii zbawienia.
1: A księże, a jak przeżyć wspomnienie świętych archaniołów, tak aby to nie było jedynie taka data w kalendarzu liturgicznym, ale żeby to stało się takim impulsem do pogłębienia wiary?
2: Moi bliscy znajomi, którzy czekają z niecierpliwością na dzień 29 września, zawsze stawiają sobie za punkt honoru to, żeby pójść w tym dniu na mszę świętą. Ten formularz mszy świętej o Gabrielu, Michale i Rafale jest obowiązkowy, a zatem jeżeli pójdziemy do kościoła tego dnia, na pewno usłyszymy o tych trzech archaniołach. Msza święta i obecność aniołów na mszy świętej jest potwierdzona zarówno przez wielkich mistrzów życia duchowego, jak i poprzez świętych. I jeżeli ktoś chciałby dobrze przeżyć ten dzień, to myślę, że taka przyjaźń z aniołami rozpoczyna się przede wszystkim od modlitwy, bo formą kontaktu z aniołami jest właśnie modlitwa. Wiem też, że wiele osób rozpoczęło przygotowanie do tego święta, to znaczy podjęło na przykład post świętego Michała Archanioła, czyli takie 40-dniowe nabożeństwo przygotowujące do tej uroczystości. I być może też jest tak, że jeszcze większa liczba osób w tym momencie kończy wielkie zawierzenie świętemu Michałowi Archaniołowi, czyli 9-dniową nowennę ku czci świętego Michała Archanioła i 9 chórów anielskich.
1: A właśnie, a czym jest post świętego Michała Archanioła?
2: Post świętego Michała Archanioła sięga swoimi korzeniami czasów świętego Franciszka z Asyżu, czyli czasów średniowiecza, kiedy to biedaczyna z Asyżu udał się na górę Alverno I tam zaraz po uroczystości wniebowzięcia Matki Bożej przygotowywał się poprzez post, modlitwę i pokutę do uroczystości świętego Michała Archanioła. Dzisiaj to nabożeństwo zostało odnowione i nazywamy go nabożeństwem błagalno-wynagradzającym. Przez 40 dni podejmujemy swego rodzaju pokuty poprzez medytację Słowa Bożego, przeczytanie krótkiego fragmentu z katechizmu, no i wypełnienie krótkiego zadania, które jest nam postawione na każdy dzień, tak żeby to nabożeństwo nie było tylko teoretyzowaniem o aniołach, ale miało też bezpośrednie przełożenie na nasze życie.
1: A czy ksiądz się spotkał z jakimiś świadectwami osób, które ten post przeszły i że faktycznie coś zmieniło się dzięki temu w ich życiu duchowym?
2: O tak, tych świadectw jest naprawdę dużo. Myślę, że nie wszystkie zostały ujawnione, ale dobrze pamiętam świadectwo pewnego mężczyzny, który zmagał się z chorobą swojej żony. Ona była w bardzo ciężkim stanie w szpitalu i jego teść poprosił go o wspólne odmawianie postu świętego Michała Archanioła. On początkowo bardzo sceptycznie do tego podchodził, ale namówiony przez swojego teścia rozpoczął modlitwę do świętego Michała Archanioła i zaczął wykonywać zadania, które były przeznaczone na następne dni. I proszę sobie wyobrazić, że w ostatnim dniu tego nabożeństwa jego żona wybudziła się ze śpiączki, mimo że lekarze nie dawali zbyt wiele szans na wyzdrowienie. I kiedy on opowiedział jej tę historię, ona sama potwierdziła, że w czasie tego głębokiego snu, tej śpiączki, widziała świętego Michała Archanioła i była przekonana, że to właśnie święty Michał Archanioł stoi za tym, że nie stanie się jej krzywda. Pytałem potem, czy oni mają jakieś też wspólne doświadczenie modlitwy do świętego Michała Archanioła. No i ten mąż opowiada, że jego żona, kiedy dowiedziała się o tym nabożeństwie, którego wcześniej nie znała, podjęła takie zobowiązanie, że będzie do końca życia nieustannie odmawiać post świętego Michała Archanioła. To znaczy, kiedy kończy 40 dzień, to następnego dnia rozpoczyna kolejną serię modlitw do świętego Michała.
1: A jakie znaczenie duchowe ma olej świętego Michała Archanioła?
2: Olej świętego Michała Archanioła jest znakiem ludzkiej pobożności, to znaczy nie traktujemy go jako przedmiot magiczny, nie wierzymy w jego cudowną moc, która miałaby wypływać tylko z niego samego. Nieraz, kiedy przyjeżdżam z olejem świętego Michała Archanioła, tłumaczę, że to z wiary i z łaski Bożej dokonują się wszelkiego rodzaju cuda. Nie zmienia to jednak faktu, że olej świętego Michała Archanioła jest szczególnym znakiem nabożeństwa do świętego Michała Archanioła. Zarówno kapłan, jak i każda osoba może namaścić samego siebie lub inną osobę, osobę chorą, która znajduje się w jakiejś potrzebie. Warunkiem koniecznym jest modlitwa, to znaczy nie ma namaszczenia dla namaszczenia. Kiedy rzeczywiście nakładamy olej na drugą osobę czy na jakieś chore miejsce, koniecznie trzeba pomodlić się do świętego Michała Archanioła. I tutaj też mam takie piękne świadectwo osób, które opowiadały o tym, że ich córka zmagała się z jakąś poważną chorobą dermatologiczną i nie pomagały ani antybiotyki, ani leczenie w szpitalu. No i oni tacy zrezygnowani usłyszeli wreszcie o oleju świętego Michała Archanioła. I o dziwo, mimo że wcześniej leki nie pomagały, to posmarowanie tego miejsca olejem świętego Michała przyniosło ulgę i ostatecznie wyleczenie. Więc widzimy, jak święty Michał Archanioł potrafi posługiwać się nawet prostym olejem do tego, żeby większa chwała Boża w życiu ludzi się objawiała.
1: A jakie mniej znane fakty mógłby ksiądz opowiedzieć o świętym Archaniele Michale, Gabrielu i Rafale?
2: O, różnego rodzaju legend i interpretacji tego, co związane jest z aniołami, jest bardzo, bardzo dużo. Być może najbardziej takie zaskakujące, to jeżeli chodzi o świętego Michała Archanioła, to jest taka relacja pewnego księdza, który miał doznać pewnej wizji mistycznej i widział świętego Michała Archanioła. Zapytany o to, jak on wygląda, odpowiedział: najbardziej zaskoczony byłem jego wielkością, wzrostem. Otóż był potężny, olbrzymi, sięgał ponad domy i miasta, jest wielkim, potężnym aniołem. I tak jakoś mocno mnie to poruszyło, dlatego że zazwyczaj wyobrażamy sobie świętego Michała Archanioła w takich, no powiedzmy, ludzkich gabarytach. Tu natomiast objawił się jako ktoś potężny, jako gigant, ktoś wielki. Myślę sobie też o świętym Gabrielu Archaniele, dlatego że jednym z takich miejsc, gdzie święty Gabriel Archanioł się objawiał, jest Alaska. Tam rzeczywiście doszło do takiego niezwykłego spotkania Gabriela Archanioła z pewnym niepiśmiennym mężczyzną. I kiedy mnich przybył na tą wyspę niedaleko Alaski, okazało się, że ten niepiśmienny człowiek ma jakąś wielką wiedzę. No więc pytają go, skąd to wszystko masz? A on mówi, no bo do mnie przychodzi taka tajemnicza postać. Ona bardzo przypomina postać, którą wy w cerkwi macie na ikonach. No i poproszono go o to, żeby wskazał, która ikona najbardziej przypomina tego mężczyznę. No i on wskazał na ikonę świętego Gabriela Archanioła. Natomiast jeżeli chodzi o świętego Rafała Archanioła, to mamy taką ciekawą relację świętego Jana Bożego, założyciela Bonifratrów, który widząc w Grenadzie płonący szpital, nie zastanawiając się wiele, wbiegł między płomienie, żeby ratować chorych, i sam później wspominał, że ukazał mu się anioł, który pomagał mu wynosić chorych z tego płonącego miejsca, i Jan Boży był przekonany o tym, że to sam święty Rafał Archanioł, patron chorych, ludzi, którzy są w podróży, pomagał mu ratować tych, którzy byli zagrożeni przy tym pożarze.
1: Nazywamy Maryję Królową Anielską. Co mówi Kościół o relacji Maryi z aniołami?
2: Ten tytuł Królowa Aniołów związany jest przede wszystkim z dogmatem o wniebowzięciu Matki Bożej. I sami to wiemy, sięgając do tradycji Kościoła, że Maryja została postawiona wyżej niż aniołowie. To też ciekawe, dlatego że zły duch, Lucyfer, podobno miał zostać poddany właśnie tej próbie. Miał zobaczyć tajemnicę wcielenia, ale miał też zobaczyć człowieka, kobietę, która w pewnym momencie zostanie królową aniołów. To właśnie wtedy miał wypowiedzieć te słynne, bluźniercze słowa non serviam, nie będę służył Bogu, a tak naprawdę nie chciał służyć człowieczeństwu Chrystusa i nie chciał służyć Maryi jako człowiekowi, który zostanie nazwany królową, królową aniołów. Aniołowie bez wątpienia w sposób wyjątkowy oddają cześć także Matce Bożej. Jako Matka Boga ma pewien przywilej, którego nie mają aniołowie. To znaczy, to jest właśnie tajemnica wcielenia i to, że możemy człowieka nazywać kimś, kto rodzi Boga, tak, Theotokos. Maryja ma ten tytuł i w tajemnicy wcielenia aniołowie także ją adorują.
1: A ksiądz wspomniał też o tym, że mistycy wspominali o działaniu aniołów podczas mszy świętej. I czy z relacji mistyków wiemy coś więcej o życiu nadprzyrodzonym aniołów?
2: Tak, i to jest dosyć częsty wątek, który pojawia się u mistyków w ich zapiskach, kiedy właściwie chcą nas przekonać o tym, że w czasie mszy świętej nie jesteśmy sami. I dzieje się coś, co oni nazywają niebiańską liturgią. To znaczy, kiedy tutaj na ziemi odprawiana jest msza święta, łączą się ze sobą tak naprawdę dwa światy. Świat ziemski i świat niebieski. I jeżeli dobrze wsłuchamy się w teksty liturgiczne mszy świętej, nie tylko w teksty modlitw o aniołach, ale w prefacje, w części stałe mszy świętej, to aniołowie pojawiają się zaskakująco często i chyba najbardziej takim wymownym momentem na mszy świętej jest pierwsza modlitwa eucharystyczna, kiedy to kapłan wypowiada nad konsekrowanym chlebem i winem słowa: niech twój święty anioł przyjmie tę ofiarę, to znaczy zaniesie ją przed oblicze boskiego majestatu Twego. To jest parafraza tych słów i za każdym razem, kiedy odprawiam pierwszy kanon mszy świętej, to jakoś głęboko dotykają mnie te słowa, bo myślę sobie o tym niewidzialnym aniele, który mi towarzyszy na mszy świętej, a który zanosi tę ofiarę przed oblicze Pana Boga.
1: A czy w ogóle wiara w anioły jest konieczna do zbawienia?
2: Wydaje się, że niewiara w aniołów i w ich obecność byłaby dużym błędem, dlatego że zarówno sobory, jak i tradycja Kościoła mówi o obecności duchów niewidzialnych. Jeżeli chodzi o zdogmatyzowanie pewnych prawd, to Sobór Laterański mówi właściwie w formie dogmatycznej o tym, że każdy człowiek, który przychodzi na ziemię, ma wyznaczanego jednego anioła, który staje się jego aniołem stróżem. A zatem jeżeli ktoś odrzuciłby prawdę o istnieniu aniołów, to jednocześnie odrzuciłby tą prawdę o istnieniu aniołów stróżów. Ciężko sobie wyobrazić, żeby Kościół nie wierzył w obecność aniołów, dlatego że aniołowie nieustannie pojawiają się w Piśmie Świętym i są obecni w tradycji Kościoła. I to jeszcze w Starym Przymierzu, w Starym Testamencie widzimy, że aniołowie nie pojawiają się gdzieś tam na marginesie wydarzeń biblijnych. Oni często są świadkami najważniejszych wydarzeń zbawczych, zarówno w Starym, jak i w Nowym Testamencie. Dość przypomnieć wyjście Izraelitów z Egiptu, wizję Ezechiela, Daniela. No, w Nowym Testamencie aniołowie są obecni przy narodzeniu Pana Jezusa i właściwie aż do zmartwychwstania i w niebowstąpienia czytamy o ich obecności.
1: A w jaki sposób można rozpoznać działanie anioła w swoim życiu?
2: Aniołowie są duchami, a zatem ich działanie jest działaniem duchowym, to znaczy działają głównie poprzez dobre, a w przypadku złych duchów złe natchnienia. I tak jak już mówiłem wcześniej, my nawiązujemy kontakt z aniołami poprzez modlitwę i za każdym razem, kiedy słyszymy w sumieniu jakieś dobre wezwanie do wykonania jakiegoś dobra albo do porzucenia grzechu, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby utożsamić to dobre natchnienie także z działaniem anioła, na przykład naszego anioła stróża. Wiem, że być może nie jest to jakieś takie powiedzenie wprost. Tak, tutaj na pewno działał anioł stróż, a tutaj święty Michał Archanioł, a tutaj Duch Święty. Ale myślę, że pewna intuicja duchowa podpowiada nam sytuację, kiedy z wiary jesteśmy przekonani, że pewne wydarzenia działy się za inspiracją dobrych duchów albo były bezpośrednią pomocą, bo przecież znamy takie przypadki, kiedy aniołowie wkraczali bezpośrednio w życie ludzi, a nawet objawiali się w jakiejś widzialnej postaci.
1: A czy niewłaściwe jest myślenie, że anioł jest po to, żeby nam coś załatwić, na przykład dobrą żonę, męża, pracę, rozwiązał problemy rodzinne?
2: No tak, rzeczywiście to ciekawa intuicja, bo czasami popadamy taki w błąd, kiedy myślimy o aniołach i świętych, że aniołowie i święci może są trochę lepsi od Pana Boga, że Pan Bóg to by nam tego nie załatwił, a anioł czy święty, no to wiadomo, bliższy ludziom, to będzie nas jakoś łagodniej, lepiej traktował. Otóż prawda jest taka, że Pan Bóg jest najlepszy ze wszystkich, tak? I jest lepszy od najlepszego anioła i jest lepszy od najlepszego świętego. Nie zmienia to jednak faktu, że tajemnica obcowania świętych, w którą wpisany jest także kult aniołów, mówi nam o tym, że święci i aniołowie mogą być pośrednikami w jedynym pośrednictwie Chrystusa. I my nawiązujemy z nimi kontakt, dlatego że anioł, który jest zwrócony nieustannie ku Panu Bogu, czeka na dyspozycję Pana Boga. I tak sobie to wyobrażam, że Pan Bóg nieraz mówi do anioła: słuchaj, to jest ten moment, kiedy możesz działać. Więc on z wielką radością przychodzi tutaj na ziemię i działa w taki sposób, żebyśmy tak naprawdę osiągnęli jedno: zbawienie. To jest główne zadanie anioła, doprowadzić człowieka do zbawienia.
1: A przeżywamy obecnie też czas takich geopolitycznych napięć i to mnie interesuje, czy w teologii możemy mówić o wpływie aniołów na losy narodów i całych społeczności?
2: Tak, na pewno sama Biblia to sugeruje, dlatego że w Starym Testamencie pojawia się sformułowanie aniołów poszczególnych narodów. Mowa jest na przykład o aniele Persji, o aniele narodu wybranego. Zresztą ta tajemnica aniołów opiekuńczych narodów, ona jest rozwijana także w czasach nowotestamentalnych i potem w tradycji Kościoła. Przecież objawienia fatimskie rozpoczynają się nie od objawienia Matki Bożej, tylko od objawienia anioła pokoju, który nazywany jest także aniołem stróżem Portugalii. My w Polsce także mamy anioła stróża. Są objawienia z XIX wieku, kiedy to w Przemyślu miał się objawić anioł stróż Polski i przepowiedzieć najbliższe wydarzenia związane przede wszystkim z wielką wojną, która miała nadejść, czyli z pierwszą wojną światową, ale także zapowiedział według mnie jedną z najbardziej niezwykłych przepowiedni, to znaczy słowa, które my zapamiętaliśmy w ten sposób. Polacy, najwyżej Pan Bóg was wyniesie, gdy dacie światu wielkiego papieża. No to musimy pamiętać, że żyjemy w czasach, kiedy z całą pewnością możemy powiedzieć, że to proroctwo się spełniło w osobie Jana Pawła II.
1: Jeszcze mamy minutę, to chciałem dopytać, czy według ojca aniołowie mogą dawać natchnienia rządzącym państwami?
2: No oby tak było. Gdyby rządzący państwami rzeczywiście kierowali się dobrymi natchnieniami, to myślę, że polityka wyglądałaby zupełnie inaczej. Kto wie, czy nie jest tak, że to właśnie złemu duchowi zależy na tym, żeby to właśnie poprzez politykę, czyli ustanawianie praw, poprzez troskę nad społeczeństwem, jakoś nie uderzać w osoby, które mają władzę w ręku.
1: Gościem poranka 7-9 był ksiądz Mateusz Szerszeń, rekolekcjonista i redaktor naczelny dwumiesięcznika o aniołach i życiu duchowym Któż jak Bóg. Dziękuję za rozmowę.
2: Któż jak Bóg.
0: 7-9. Rozmowa poranka.

0: powtórka programu w Radiu Nadzieja. 7:09. Gość poranka.
1: Naszym gościem w poranku 7:09 jest senator Krzysztof Kwiatkowski z Koalicji Obywatelskiej, były minister sprawiedliwości i prokurator generalny. Dzień dobry, panie senatorze.
2: Witam pana redaktora, witam wszystkich radiosłuchaczy, pozdrawiam całą Łomżę.
1: Jak ocenia pan senator wynik Moniki Piątkowskiej w pierwszej turze wyborów w Krakowie?
2: To jest wynik, który jest lepszy niż wszystkie sondaże, które były przed pierwszą turą, bo one miały rozpiętość od 20 z bardzo delikatnym przycinkiem do 27%. Wynik jest prawie 30%. Przypominam, że pani senator, którą znam i naprawdę cenię ze względu na ogromną pracowitość i zaangażowanie, ona pracuje w Komisji Petycji, która jest jedną z najbardziej obciążonych komisji, wraz z Komisją Ustawodawczą, tutaj pracami kieruje w Senacie i naprawdę to obowiązki wykonuje bardzo dobrze. I widać, że w toku tej kampanii poparcie dla niej rosło, no ale też nie jest tajemnicą, że najlepszy wynik po pierwszej turze miał pan Łukasz Gibała, były poseł Palikota. Mówię o tym, bo często przedstawia się go jako kandydata niepolitycznego, niepartyjnego. Nie, ten kandydat ma bardzo szerokie, zresztą także były poseł Platformy Obywatelskiej, dosie polityczne. No, ostateczne wyniki wyborów to już absolutnie wszystko w rękach mieszkańców Krakowa. To oni tego wyboru już za 2 tygodnie dokonają i muszą zważyć z ich punktu widzenia, który z kandydatów najlepiej będzie zarządzał ich miastem. No a Kraków jest najbardziej zadłużonym miastem w Polsce, jeżeli to liczymy w przeliczeń na głowę mieszkańca.
1: Może panie senatorze, nie mam racji, ale jeśli mieszkańcy chcieli zmiany, odwołując Aleksandra Miszalskiego, to nie byłoby to wbrew logice wybierać kandydata znowu z tej samej partii?
2: Panie doktorze, w Krakowie akurat Platforma Obywatelska, jeżeli patrzymy po roku 89, no tak naprawdę w sposób szczególny na ostatnie ćwierć wieku, w zasadzie cały czas rządziła lewica. Prezydent Majchrowski czuł się związany z tym środowiskiem politycznym i bardzo często to podkreślał. Tak, ostatnie 2 lata to był prezydent Miszalski, ale jeżeli patrzymy na całą historię i także na to, co w jaki sposób też szczególnie mocno ciążyło na tej kadencji. Mówię na przykład o tym długu, który ciąży na mieście, no to w sposób szczególny są to wszystkie i dobre i złe strony, bo też podkreślmy, że Kraków to miasto, w którym przeprowadzono bardzo wiele inwestycji, chociaż teraz jest miastem, do którego jak ja przyjeżdżam, to przyznaję, że chyba jest miastem z największymi problemami komunikacyjnymi, największymi korkami i pytanie, czy przez te 2 lata można było pewne rzeczy na tyle silnie zmienić. Mieszkańcy wyrazili niezadowolenie ostatnimi 2 latami, odwołując prezydenta Krakowa, a kto w ich ocenie będzie lepiej rozwiązywał te problemy. Ja przyznam, że zapoznałem się z programem pani senator jako kandydatki na prezydenta Krakowa. Mnie on przekonuje, ale jestem mieszkańcem Łodzi, a nie Krakowa, a to mieszkańcy Krakowa podejmą decyzję.
1: A według pana faktycznie Aleksander Miszalski mógł zrobić więcej?
2: Zawsze można zrobić więcej. Ja 13 lat funkcjonowałem w samorządzie, byłem radnym miejskim, powiatowym, wiceprezydentem miasta, wiceprzewodniczącym Sejmiku Województwa Łódzkiego i nawet wtedy, kiedy byłem wiceprezydentem miasta odpowiedzialnym za finanse publiczne, w momencie wyboru my mieliśmy ponad 60-procentowe zadłużenie. W momencie, kiedy wygrywaliśmy wybory, zresztą bardzo szeroką koalicją, bo ja wiem, że zabrzmi to wręcz, bym powiedział, zaskakująco dla wielu radiosłuchaczy. Kiedy wygrywaliśmy wybory w 2002 roku w Zgierzu, gdzie wówczas mieszkałem, to żeby pokonać bardzo silną wówczas lewicę, zawiązaliśmy koalicję, która obejmowała, uwaga, obejmowała Platformę Obywatelską, obejmowała Prawo i Sprawiedliwość, obejmowała Ligę Polskich Rodzin i obejmowała różne lokalne stowarzyszenia, bo dopiero tak szerokie porozumienie zaskutkowało naszym zwycięstwem. Oddłużyliśmy miasto po lewicy i z prawie braku inwestycji wprowadziliśmy Zgierz do grupy kilku miast średniej wielkości z największą grupą inwestycji. Ale to nie zajęło nam 2 lata, to zajęło nam całą kadencję, ale niewątpliwie prezydent Miszalski, gdyby błędów nie popełniał i gdyby mieszkańcy Krakowa byli zadowoleni z tego, jak wykonuje swoje obowiązki, to po prostu by go nie odwołali, a odwołali go w referendum.
1: A akcentowanie przez Monikę Piątkowską, że ma poparcie premiera Donalda Tuska i ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza, bardziej jej pomoże, pana zdanie, w drugiej turze?
2: Premier Władysław Kosiniak-Kamysz to Krakus. To jest jego miasto, jego województwo. Więc tutaj to poparcie ma nie tylko wymiar taki symboliczny, że kandydatka jest wspierana przez własną partię, ale także przez partię koalicyjną. Czy z punktu widzenia samorządu takie poparcie ma znaczenie? Ma. Odwołam się do konkretnego przykładu. Kraków, mówiłem o tym, jedną z podstawowych bolączek są sprawy komunikacyjne, także związane z zakorkowaniem miasta. Dzisiaj w Polsce mamy tylko jeden projekt związany z budową metra, to jest oczywiście Warszawa. Takiego projektu nigdy nie realizuje samorząd sam. To musi być wsparcie budżetowe. I brońcie Panie Boże, nie mówię, że inny prezydent takiego wsparcia ze strony rządu by nie miał, ale niewątpliwie szybkość, sprawność rozmów na przykład na ten temat z rządem i większością parlamentarną będzie miało ułatwione pani senator Monika Piątkowska, bo po pierwsze zna wszystkich polityków rządowych, po drugie co do ewentualnych decyzji, a dofinansowanie budowa metra w Krakowie będzie wymagała jednak specjalnych rozwiązań, także ustawowych, no to bym powiedział, to są jej koleżanki i koledzy tworzący obecnie większość parlamentarną. Więc dlatego niewątpliwie takie poparcie w jakiś sposób wspiera tą kandydaturę i stanowi też jakiś sygnał dla mieszkańców Krakowa, że pani senator poza osobistymi cechami, tak jak powiedziałem, pracowitością, zaangażowaniem, dołącza
1: chociaż
2: jeszcze pewne dodatkowe walory.
1: Panie senatorze, ja też słuchałem wczoraj Łukasza Gibały i on twierdzi, że pieniędzy po prostu na metro w Krakowie nie ma i że znowu Koalicja Obywatelska próbuje oszukać krakowian, że te pieniądze się znajdą, bo już podobno też Aleksander Miszalski o tym mówił, że powstanie metro, a że niewiele do tej pory się udało zrobić.
2: Panie redaktorze, pan Łukasz Gibała jest chyba czwarty raz na pewno startuje na prezydenta, a jest też wieloletnim radnym. Ja chylę czoła, niewątpliwie jest specjalistą od pieniędzy. Jego rodzina jest niezwykle majętną rodziną. No 300 nieruchomości w okolicach Krakowa i w Krakowie. To robi wrażenie, zresztą także to, że sfinansował de facto kampanię odwołującą prezydenta Miszalskiego. No, pewno nie każdy z naszych radiosłuchaczy, by nie powiedzieć prawie żaden, może wyłożyć 2 miliony prywatnych pieniędzy, żeby taką kampanię sfinansować. Ale jednak ja nie znam jego wiedzy na poziomie budżetu państwa, przynajmniej takową się nie wykazał. Dlatego byłbym wstrzemięźliwy z takimi deklaracjami, bo jeżeli pan Łukasz Gibała by wygrał wybory prezydenckie, to przecież sam będzie w rozmowie z rządem o takie środki zabiegał. No i wtedy każdy urzędnik mu powie, ale przecież panie, pan mówiłeś, że w budżecie nie ma pieniędzy, to po co pan takie rozmowy rozpoczynasz? Przyznaję, że jakaś idiotyczna strategia narracyjna, no, która może krakowianom dać do myślenia, czy pan Gibała jest rzeczywiście najlepszym kandydatem.
1: Też niektórzy działacze PiS czy obu Konfederacji podkreślają, że najważniejsze, żeby nie wygrała tylko Monika Piątkowska. Jeśli elektorat prawicowy opowiedziałby się za Łukaszem Gibałą, widzi pan jakiś mocny punkt programu Moniki Piątkowskiej, który zmobilizowałby masowo nowych wyborców, którzy nie poszli jeszcze w pierwszej turze do wyborów?
2: Dziękuję za pytanie, tylko ja jednak pół zdaniem się muszę też odnieść. No, Trochę pan redaktor mnie zaskakuje, mówiąc o masowym poparciu elektoratu prawicowego. No przecież Łukasz Gibała mówi bardzo wyraźnie, że jest politykiem skrajnie progresywnym, popiera aborcję bez żadnych warunków. Jako polityk Palikota był tym najtwardszym skrzydłem i to, bym powiedział, właśnie lewicowo-postępowym, umownie mówiąc.
1: Ja znaczy, tego ja w ogóle nie oceniam, że stawiam tylko taką po prostu hipotezę, tak? To jest.
2: Ale tak mówienie o masowym poparciu elektoratu prawicy, to bym powiedział, świadczyłoby o tym, że mieszkańcy Krakowa nie znają poglądów pana Gibały. No znają. A teraz co do ewentualnie scenariuszy na drugą turę.
1: Pani ja senator, mówiłem o Monice Piątkowskiej, czy ona zmobilizuje
2: tak,
1: masowo nowych wyborców, a nie Łukasz
2: scenariusz Gibały. Na drugą turę, on nie jest tajemnicą. Frekwencja w pierwszej turze była 42%. Frekwencja w wyborach samorządowych w Krakowie była grubo ponad 50%, a w wyborach ostatnich parlamentarnych bodaj 73%. Co to w praktyce oznacza? Że pani senator musi pozyskiwać głosy przede wszystkim wśród tych wyborców, którzy po prostu nie poszli do głosowania, bo jest to bardzo, bardzo duża liczba wyborców i to jest taki naturalny, zresztą o czym pani senator podkreśla, taki naturalny sposób jej prowadzenia kampanii w tych ostatnich dwóch tygodniach, próba zachęcenia do uczestnictwa w głosowaniu tych, którzy w pierwszej turze udziału w wyborach nie wzięli i osobiście uważam, że to jest po prostu strategia słuszna.
1: A co pan myśli o takiej kampanii negatywnej, czyli na przykład zniechęcaniu do wyboru właśnie Łukasza Gibałę, żeby na niego nie głosować i żeby po prostu ci, którzy nie chcą poprzeć Moniki Piątkowskiej, w ogóle nie poszli do wyborów?
2: Panie doktorze, ja przyznaję, bo pani senator przy okazji posiedzenia Senatu nam pokazywała różne formy kampanii w social mediach. No jak pokazała mi kilka kont, które masowo z udziałem AI produkują filmiki czy infografiki ją atakujące i to w sposób taki, no bym powiedział, głęboko nieprzyzwoity, nie tylko w stosunku do niej jako do polityka, ale nawet do kobiety. Przepraszam, odwoływanie się do koloru włosów i pewnych takich potocznych skojarzeń, przyznam, że z niesmakiem to oglądałem. Tak mam wrażenie, że niestety polska polityka to nie tylko prezentowanie kandydata, ale także w wielu miejscach oczywiście kampania negatywna i przedmiotem tej kampanii negatywnej w pierwszej turze zapewne byli wszyscy kandydaci, a obawiam się, że i w drugiej turze ta dwójka, która się w niej znalazła, nie będzie jej, nie będzie oszczędzana na tym polu.
1: To jeszcze tutaj przytoczę cytat z Łukasza Gibały. Powiedział na antenie RMF FM, że zgłosiło się do mnie 6 radnych Koalicji Obywatelskiej. Nie podobało im się to, co robił Aleksander Miszalski. Jeśli wygram wybory, to są otwarci na współpracę. Obawia się pan, że faktycznie lokalni działacze KO mogliby nie być lojalni po ewentualnej przegranej Moniki Piątkowskiej?
2: Panie redaktorze, ale to jest fake. Mamy już stanowisko tam radnych Koalicji Obywatelskiej, bo to nie o to chodzi, czy w przyszłości nie współpracować. No, Rada Miasta, mówię to jako były wiceprezydent, oczywiście, że zawsze musi współpracować, ale też może walczyć o realizację swoich projektów, programów, bo to Rada Miasta podejmuje uchwały, w tym kluczową, budżetową. Ale przyznaję, że z takim niesmakiem odbieram tę informację, której później radni zaprzeczają, bo to jakaś próba takiej właśnie kampanii na zasadzie pewnego fermentu. Tak, pan Łukasz Gibała będzie miał problem. Nie ma większości w Radzie Miasta. Większość w Radzie Miasta Krakowa dzisiaj tworzą między innymi radni Koalicji Obywatelskiej, ale to nie próba rozbijania ich, wyciągania, przekupywania, tylko dialog, rozmowa.